0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest
2: to jest Radio SK.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych.

0: zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
2: Opałów w modelach Skudosze oferuje w atrakcyjnej cenie węgiel, ekogroszek, pellet oraz brykiet torfowy. Towar dowozimy do klienta. Możliwość bezpłatnego transportu. Zadzwoń i zapytaj o cenę. Telefon 508 940 400. Powtarzam, 508 940 400 lub odwiedź naszą stronę internetową www.zamówopal.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi & Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
4: I po reklamie.

Łomża.

0: SK Łomża News.
1: Czas na kolejny magazyn Radia SK Łomża. Marta Żabłowska. Zapraszam. Mniejsze wydatki na energię i więcej ekologicznych rozwiązań. Województwo podlaskie inwestuje w OZE. Łączna kwota wsparcia to około 5,5 miliona złotych. Najwięcej środków, bo 3 miliony trafiły do szpitala w Łomży. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem i członek zarządu województwa Jacek Piorunek.
2: Odnawialne źródła energii, jeden z głównych celów i priorytetów w obecnej perspektywie finansowej, pokazuje, jak to są ważne i dobre inwestycje. Można powiedzieć podwójnie dobre, ponieważ oszczędzają nasze budżety, ale też nasze środowisko. Ja się bardzo cieszę, że z tych środków skorzystają i gminy, ale także placówki medyczne, szpitale, a można przede wszystkim przedsiębiorcy. Gratuluję świetnie napisanych wniosków, otrzymania tych dotacji i życzę sukcesów w ich wykorzystywaniu.
3: My jako samorząd województwa podlaskiego inwestujemy w odnawialne źródła energii, pokazują to nasze fundusze europejskie i też mnóstwo wniosków, które wpływa do Urzędu Marszałkowskiego właśnie po to, żeby w ten obszar nowoczesnych technologii zasilania i źródeł energii wejść. Drodzy Państwo, ja bardzo się cieszę, że przed chwilą byliśmy w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, otwieraliśmy nowy oddział gastroenterologii, a dzisiaj za chwilę Szpital Wojewódzki w Łomży, prawie 3-milionowa dotacja na odnawialne źródło energii dla Szpitala Wojewódzkiego w moim mieście. To duże wydarzenie, bo nie tylko Krajowy Plan Odbudowy, nie tylko Fundusz Medyczny, ale aktywność dyrekcji i całego szpitala po to, aby aplikować fundusze europejskie dla Podlaskiego, które są dostępne w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. To mnie bardzo cieszy, a szpitalowi i wszystkim beneficjentom, z którymi podpisujemy dzisiaj umowy, bardzo serdecznie gratuluję.
0: SK Łomża.
1: 36-letnia mieszkanka Kolna, niedaleko Łomży, straciła 125 tysięcy złotych. To po tym, jak odebrała telefon od rzekomego pracownika banku. W słuchawce usłyszała, że ktoś próbował zaciągnąć kredyt na jej dane. O szczegółach tej sprawy mówi Ewa Gołąbek z kolneńskiej policji.
4: Policjanci z Kolna otrzymali informację o oszustwie. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że zadzwonił do niej mężczyzna podający się za pracownika banku. Rozmówca poinformował 36-latkę, że ktoś próbował zaciągnąć kredyt na jej dane. Polecił, by nikomu nie mówiła o tym telefonie, gdyż jest to tajna operacja. Aby ochronić swoje oszczędności, kobieta miała wypłacić je w różnych bankomatach w innym mieście. Następnie oszust polecił, by wypłacone środki przekazała rzekomemu księgowemu, który w trakcie spotkania miał z kolei podać jej odpowiednie hasło. 36-latka pojechała we wskazane przez oszusta miejsce, gdzie przekazała część pobranych pieniędzy. Po upływie godziny ponownie spotkała się z tym samym mężczyzną i w tym samym miejscu przekazała mu kolejne oszczędności. Po wszystkim wróciła do domu i czekała na telefon od rzekomego pracownika banku. Gdy ten nie skontaktował się z nią o umówionej godzinie, zaczęła podejrzewać, że została oszukana. W ten sposób kobieta straciła blisko 125 tysięcy złotych. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych. Jeśli ktoś podaje się za pracownika banku i prosi o wykonanie operacji finansowej, natychmiast rozłącz się i samodzielnie skontaktuj się z bankiem poprzez oficjalną infolinię. Natomiast policjanci nigdy nie żądają ani nie odbierają żadnych pieniędzy i nie angażują postronnych osób w żadne swoje akcje.
0: SK Łomża.
1: 35 lat temu Łomżę odwiedził papież Jan Paweł II. Z okazji tej rocznicy przygotowano rodzinne festyn, koncerty i msze. Wydarzenia upamiętniające wizytę papieża odbędą się w niedzielę, 31 maja. O szczegółach mówią proboszcz Jacek Czaplicki, Wawrzyniec Kłosiński z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Andrzej Stypułkowski, zastępca prezydenta Łomży, ksiądz Janusz Aptacy, a także Ryszard Kosakowski i Tadeusz Babiel, członkowie Rady Parafialnej.
5: Witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Konferencji poświęconej, jak wielu do dzisiaj uważa jeszcze, że najważniejszemu właściwie w historii miasta wydarzeniu. I może to być, a na pewno to jest też w części racja, bo nigdy dotąd w historii Łomży miasto nie gościło ani tylu księży, ani tylu rolników, ani tylu wiernych w ogóle, generalnie, ani też tylu Litwinów. Rzadko się zdarzało w Łomży, żeby było tak wielu przedstawicieli rządu, nie dość, że polskiego, to również litewskiego. Przypomnę, że była również między innymi pani premier Litwy Kazimiera Prunskiene, wtedy w Łomży. W Łomży, w Pałacu Biskupim, 5 czerwca rano odbyło się nieformalne spotkanie przedstawicieli rządu z Ojcem Świętym. Tam wówczas zapadały takie decyzje co do wizyty papieża, późniejszej wizyty papieża na Litwie. Nigdy też w Łomży do tej pory, ani potem, nie było tylu policjantów, nie było tyle samochodów. Parkingi, które były przygotowywane na tę okoliczność, znajdowały się nawet w okolicznych miejscowościach. Po prostu tyle było tych samochodów. Przygotowane było na ponad 100 tysięcy aut osobowych. Witam serdecznie wśród nas gospodarza miejsca, księdza prałata doktora Jacka Czaplickiego. Jest z nami również ksiądz prałat dr Janusz Aptacy, wikariusz biskupi. Witam pana Andrzeja Stypułkowskiego, zastępcę prezydenta miasta Łomży. Jest Tadeusz Babiel, członek Rady Parafialnej. Ryszard Kosakowski, członek Rady Parafialnej. Piotr Pawłowski, także członek Rady Parafialnej. Ksiądz prałat, myślę, zacznie.
6: Wracamy często do tego miejsca, ponieważ takim symbolem, który na stałe jest znakiem pielgrzymki papieskiej, jest ołtarz papieski. Ale też nie tylko ołtarz papieski, wiele miejsc związanych z Ojcem Świętym jest także na terenie naszego sanktuarium. Dlatego kiedy w tych dniach będziemy obchodzić 35. rocznicę jego nawiedzenia naszego miasta, chcielibyśmy zaprosić wszystkich Was, drodzy radiosłuchacze, drodzy Państwo, do wspólnego świętowania, do wspólnego przeżywania i dziękczynienia za ten szczególny moment w historii Łomży. Myślę, że jeden z ważniejszych, jeśli nie najważniejszy moment w historii Łomży. Cieszę się, że jest Pan Prezydent, jest ksiądz prałat, wikariusz biskupi. Cieszę się z obecności naszej medialnej grupy z Rady Parafialnej. Myślę, że teraz poprosimy o głos Pana Prezydenta, księdza prałata, a potem też dokładnie powiemy o szczegółach tego, jak będziemy przeżywać te uroczystości. Bardzo proszę, Panie Prezydencie.
7: Bardzo cieszę się, że miasto Łomża może być obecne przy organizacji tak wybitnego, myślę, że wydarzenia, jakim jest 35. rocznica wizyty najwybitniejszego z Polaków Ojca Świętego Jana Pawła II na ziemi łomżyńskiej, w mieście Łomża. Wiemy z nauczania Jana Pawła II, że bardzo duży nacisk kładł na rodzinę, więc cieszymy się, że miasto Łomża może w skromny sposób wspomóc piknik, który będzie przy okazji tego wydarzenia organizowany. Zależy nam wszystkim, żeby całe rodziny naszych mieszkańców, ale myślę, że również mieszkańców całej ziemi łomżyńskiej byli obecni na tym wydarzeniu. Tak jak ksiądz prałat tu wspomniał, było to jedno z najwybitniejszych wydarzeń w historii naszego miasta i obowiązkiem też władz miasta jest to, żeby to w sposób właściwie uczcić, i cieszymy się tutaj, że ze strony parafii Sanktuarium Miłosierdzia Bożego jest duża otwartość i jest chęć, zaangażowanie, żeby w sposób właściwy to wydarzenie uczcić. W tym miejscu nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić wszystkich naszych mieszkańców do tego, żeby uczestniczyć w tych wydarzeniach, oczywiście nie tylko w pikniku, ale również w uroczystej mszy upamiętniającej wizytę Jana Pawła II. Więc wszystkich naprawdę zachęcam do tego, żeby czynnie uczestniczyć i czynnie oddać hołd naszemu papieżowi, naszemu rodakowi, który 35 lat temu odwiedził nasze miasto, i myślę, że powinniśmy czerpać też jak najwięcej przy tej okazji z nauki Jana Pawła II.
8: Nasza diecezja łomżyńska, która została powołana do istnienia 28 października 1925 roku, przeżywa stulecie właśnie swego istnienia. Przeżywamy jubileusz, który rozpoczęliśmy 25 października mszą świętą uroczystą pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Antonio Guido Filipaciego. Niewątpliwie to, co miało miejsce 35 lat temu, więc wizyta następcy świętego Piotra w Łomży, była najważniejszym wydarzeniem w historii naszej diecezji, w tym stuleciu które teraz uroczyście obchodzimy. Nie mogło zabraknąć właśnie tej wspomnienia tej wizyty tutaj w Łomży 4 czerwca, bo to była data, kiedy Ojciec Święty tutaj odprawiał mszę świętą, koronował wizerunek Matki Bożej Pięknej Miłości. W tym roku jest to uroczystość Bożego Ciała, dlatego to wspomnienie będziemy przeżywać w niedzielę 31 maja. Ja uczestniczyłem w tej mszy świętej, w tym spotkaniu tutaj Ojca Świętego na Błoniach przy Kościele Miłosierdzia Bożego jako kleryk drugiego roku i pamiętam, że ta wizyta, najdłuższa wizyta Ojca Świętego w naszej Ojczyźnie, poświęcona była dekalogowi. Ojciec Święty przypominał fundamenty, na których została zbudowana cywilizacja europejska i na których została zbudowana także nasza i jest zbudowana także nasza polska kultura. Wydaje się, że jest to też dobry moment, aby przypomnieć sobie zarówno tę homilię, którą ten Ojciec Święty wygłosił 4 czerwca 1991 roku, jak i całą tę pielgrzymkę 1991 roku. Wtedy Ojciec Święty był w Polsce dwa razy. Czerwiec, gdy odwiedzał różne miejsca w Polsce, i sierpień, było to spotkanie Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie. W imieniu księdza biskupa Janusza Stebrowskiego bardzo cieszę się z tego, że tę uroczystość będziemy przeżywać. Ksiądz biskup będzie się z nami łączył, objął też patronatem honorowym te obchody, które wpisują się, jak wspomniałem, także w przeżywanie jubileuszu stulecia naszej diecezji. Obok różnych wydarzeń naukowych, modlitewnych, będzie także to okazja do spotkania i przypomnienia tego, czym jest także Kościół lokalny i kim jest następca świętego Piotra, który przypomina nam o podstawowych wartościach, nie tylko chrześcijańskich, ale także wartościach ludzkich. Wiem, że Jan Paweł II, nie było chyba takiego tematu, ani takiego środowiska, którego by nie odwiedził w czasie swojego długiego i bardzo intensywnego pontyfikatu. Także w imieniu księdza biskupa Janusza Stebrowskiego, w imieniu księdza biskupa Tadeusza Zawistos-Planakowskiego serdecznie wszystkich na te obchody, uroczystości zapraszam do wspólnej modlitwy i do wspólnej refleksji.
5: Przygotowania do wizyty rozpoczęły się już w październiku 90 roku. A końcówka, właściwie przed samą wizytą, to miasto po prostu zmieniało swój wygląd. Już pomijam to, co tu się działo przy Kościele Miłosierdzia Bożego, budowanym wtedy jeszcze przecież, ale budowa ołtarza papieskiego, budowa ulicy zaniedbanej wówczas, ulicy Słonecznej, dzisiaj jest ulica Kardynała Wyszyńskiego. Te dni poprzedzała także praca przy dekorowaniu miasta. Tadeusz Babiel uczestniczył w tych pracach osobiście. Dzisiaj pokaże nam taką krótką retrospektywę, żebyśmy mogli popatrzeć, jak to wtedy wyglądało i jak to miasto się zmieniało od tamtej pory, od wizyty papieża.
9: Zanim, proszę Państwa, mogło dojść do spotkania z Ojcem Świętym na placu przed budującym się Kościołem Miłosierdzia Bożego, tak jak mówił kolega Wawrek, przygotowania rozpoczynały się dużo, dużo wcześniej. Po to, żeby udekorować miasto, żeby zaakcentować jego gotowość na przyjęcie najważniejszego gościa, trzeba było pozyskać przede wszystkim ludzi. Potem trzeba było zorganizować koncepcję tych wszystkich dekoracji. Potem trzeba było pozyskać materiały, zrealizować to i potem zdemontować. Szanowni Państwo, przed 35 laty spotykaliśmy się z ogromną, ogromną otwartością serc. Gdziekolwiek przeszliśmy z przewodniczącym naszej sekcji dekoracji, księdzem Stanisławem Wysockim, wszędzie życzliwie otwierano nam drzwi, serca i czasem też sakiewki. W mieście zawisło kilka kilometrów tkanin w barwach narodowych Polski, w barwach papieskich, w barwach maryjnych i na miarę możliwości w barwach litewskich. Nie było wtedy jeszcze wolnej Litwy w pełnym tego słowa znaczeniu. Stąd kiedy, jako ciekawostkę mogę to powiedzieć, kiedy zaczęliśmy dekorować Aleje Legionów flagami litewskimi, nie wiadomo jakim kanałem informacja przedostała się do ambasady Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i stamtąd nadszedł do kurii biskupiej protest przeciwko dekorowaniu miasta takimi właśnie flagami. Musieliśmy zdemontować dekoracje litewskie z większości obszaru miasta. Pozostały tylko akcenty litewskie bezpośrednio w rejonie Kościoła Miłosierdzia Bożego i w rejonie katedry. Taka była rzeczywistość, a przed nami przemijają się obrazy przenikające się te sprzed 35 lat i zdjęcia wykonane z tych samych mniej więcej miejsc dziś, teraz, w tych dniach. Zobaczcie Państwo, jak wiele akcentów plastycznych trzeba było zrealizować, żeby miasto nabrało wyglądu odświętnego. Mam ze sobą dokumentację, która szczegółowo rozpisuje poszczególne czynności, wskazując osoby realizujące te dekoracje. To była ogromna praca. Wszyscy cieszyliśmy się, że możemy w tym uczestniczyć, że możemy przyczynić się do otwarcia miasta na przyjęcie najdostojniejszego gościa. Wszelkie prace wykonywaliśmy niezależnie od pracy zawodowej, z całymi rodzinami. W domach mieliśmy przygotowane maszyny do szycia, a w szkołach, w zakładach doskonalenia zawodowego młodzież pracowała przy tym, by przygotować nam elementy umożliwiające udekorowanie miasta. Opracowaliśmy szczegółowe projekty obejm konstrukcji, które montowaliśmy na słupach i potem na tym montowaliśmy, jak tu widać na zdjęciach, flagi, sztandary z aplikacjami, z elementami papieskimi. Dekoracje, które montowaliśmy na rusztowaniach, były możliwe tylko dlatego, że życzliwi ludzie z bazy łomżyńskiego przedsiębiorstwa budowlanego wypożyczyli nam, wcześniej oczyścili z takich budowlanych zanieczyszczeń i odmalowali rusztowania ramowe i rusztowania warszawskie tak zwane, na których montowaliśmy plansze, które wcześniej przygotowywali plastycy. Niektóre z tych plansz powstawały w Łomży, w pracowni pana Antoniego Mieczkowskiego i pana Swoińskiego, a część z tych plansz powstała w Poznaniu, w pracowni nieżyjącej już pani artysty plastyk Wandy Gałczyńskiej i została przywieziona w rolkach do Łomży, a potem pod przewodnictwem księdza Stanisława Wysockiego w foyer Urzędu Wojewódzkiego oraz w korytarzu, w holu ówczesnego technikum budowlanego w Łomży przy placu Kościuszki, dzisiejszego liceum numer 2. Wszystkie te plansze były naciągane na blejtramy i przygotowywane balowania do montażu, przepraszam, na rusztowaniach. Charakterystycznym elementem naszej pracy był wiatr, który w sposób nadzwyczajny, bym powiedział, niweczył częściowo naszą pracę. Głównie przez to musieliśmy nawet nocami, uzyskawszy wcześniej pozwolenia milicji, policji, mogliśmy poruszać się po mieście jednym, jedynym samochodem prywatnym mego brata Józka, Trabantem. I dzięki temu mogliśmy na bieżąco naprawiać poszczególne elementy dekoracji. Nie chcę przedłużać mojej wypowiedzi, a mam, tak jak mówię, ze sobą fotografię i dokumenty potwierdzające pracę naszej sekcji. I dziś mogę powiedzieć, że to była ogromna praca, To była praca, którą wykonywaliśmy niezależnie od wielu innych obowiązków, które musieliśmy wykonywać, ale wszystko robiliśmy dzięki temu, że mieliśmy wsparcie zarówno ze strony rodzin, jak i ze strony społeczeństwa. Naprawdę ogromne zjednoczenie, jakie było wtedy zauważalne w Łomży, chyba nigdy więcej nie powtórzyło się na przestrzeni minionych 35 lat. Ślady, które pozostały po wizycie Ojca Świętego, to przede wszystkim wartości jego przesłania, które pozostawił w swojej homilii, w swojej wypowiedzi po koronacji wizerunku Matki Bożej Pięknej Miłości. Ale te ślady, które zostały również materialnie w mieście, to wiele ulic budowanych, odnowionych, wiele elementów, które pozostały dla miasta na zawsze, na trwale. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się wtedy do godnego przyjęcia Ojca Świętego i dziękuję za to, że wszyscy możemy dziś przeżywać radość świętowania 35. rocznicy.
5: Szanowni Państwo, warto też pamiętać, że w 4 lata po wizycie obok w szkole podstawowej numer 1 odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, która nadała Janowi Pawłowi II godność honorowego mieszkańca Łomży. Ksiądz prałat, proszę bardzo.
6: Ja tylko tytułem wstępu do tego, co powie pan Ryszard, o programie obchodów, bo on się skoncentruje bardziej na festynie parafialnym. Ja natomiast, jak wspomniał ksiądz prałat, również zapraszam wszystkich na szczególny moment, to jest godzina miłosierdzia o 15 w naszym sanktuarium na dziękczynną przeświętą właśnie za obecność pośród nas świętego Jana Pawła II. Nie wiem, czy się nie pomylę, ale tylko dwóch świętych było fizycznie w Łomży i kilku błogosławionych. Oprócz świętego Andrzeja Boboli był to też święty Jan Paweł II. Nawet ta liturgia będzie szczególna, będzie pod przewodnictwem księdza prałata z udziałem wielu gości zarządu miasta, również Rady Miasta. Chcemy wspólnie się zebrać, aby pomodlić się, a potem po liturgii również jeszcze trochę poświętować, ale to już w szczegółach oddaję głos innym.
5: Właśnie ksiądz, pan proboszcz powiedział o tej najważniejszym elemencie świętowania 31 maja, ale już od wcześniej, można powiedzieć od rana, przy ołtarzu papieskim na błoniach kościoła rozpocznie się festyn rodzinny z udziałem wielu ciekawych, cenionych ludzi. Oczywiście liczymy tutaj na ogromną obecność nie tylko parafian, ale mieszkańców całej diecezji. Zapraszamy, miejsca na pewno nie zabraknie, ale o szczegółach powie członek Rady Parafialnej Ryszard Kosakowski.
10: Drodzy Państwo, pragnę serdecznie zaprosić w imieniu Rady Parafialnej naszego księdza proboszcza wszystkich mieszkańców Łomży i okolic, oczywiście też mieszkańców naszej parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na ten pierwszy parafialny festyn rodzinny z okazji 35. rocznicy pielgrzymki świętego Jana Pawła II w Łomży, w tym i także w naszej parafii. Festyn odbędzie się, drodzy Państwo, 31 maja w godzinach od 11 do 19 na

0: ze szkół katolickich w Łomży, a także koncert wokalistów Szkoły Muzyki Estradowej Voice and Music. To wszystko, drodzy Państwo, od godziny 11. Szczegółowy program, który ja tutaj posiadam, chciałbym w tej chwili w takim zarysie Państwu przedstawić. Od godziny 11 będą to właśnie występy zarówno uczniów, jak i przedszkolaków. Natomiast o godzinie 13.30 będzie to występ wokalistów Szkoły Muzycznej Estradowej. Natomiast o godzinie 14, drodzy Państwo, chcemy Państwa zaprosić i pokazać przedstawienie naszej grupy teatralnej Miłosierdzia Bożego pod tytułem Nie przegap prawdziwej miłości. Jak Państwo wiecie pewnie, to przy naszym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego istnieje grupa teatralna od kilku lat, która też właśnie będzie uczestniczyła w naszym festynie rodzinnym. O godzinie 14.30 natomiast my z Łomży, zespół wojskowy, który istnieje od kilku lat w Łomży przy 18 Pułku Logistycznym. O godzinie 16.30 natomiast będziemy Państwa prosili, abyście oklaskiwali i może razem pośpiewali szanty, które będzie wykonywał zespół Bond. Zespół dosyć znany tutaj w naszej części Polski Północno-Wschodniej. To będą piosenki typu takie żeglarskie, marynistyczne. No i o godzinie 18, drodzy Państwo, Gwiazda Wieczoru, Wyrwani z Niewoli, czyli grupa dwóch panów w średnim wieku, która zadziwia młodzież. O dziwo i w swoim hip-hopowym stylu będzie, że tak powiem, świadkiem wiary i nadziei tutaj na pikniku dla wszystkich, którzy, mam nadzieję, że w dobrym humorze, w dobrych nastrojach do godziny 18 wyczekają na występ gwiazdy. My, drodzy Państwo, chcemy Wam również powiedzieć o tym, że gwarantujemy świetną zabawę i mnóstwo atrakcji, a także uśmiechu, więc chcemy, żebyście spędzili ten dzień razem z nami. My będziemy cały czas obecni, będziemy uczestniczyli w tych różnych zajęciach i w tym programie, który przedstawiłem. Natomiast no, oczekujemy od Państwa, żebyście licznie przybyli, żebyście pokazali się razem z rodzinami. Tym bardziej, że będą też na terenie Błoń tutaj takie namioty rozstawione, gdzie w tych namiotach będą prezentowały się różne firmy, organizacje, wspólnoty, które są związane z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i też chcą właśnie w tym dniu uświetnić ten swój, jakby swoją obecność podczas festynu i naszego rodzinnego na terenie naszego tutaj pikniku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. To myślę, że tyle, jeśli chodzi o program. Ja, drodzy Państwo, postarałem się dzisiaj sprawdzić długotrwałą taką, czy kilkunastodniową prognozę pogody. Więc tak, więc z tego, co wiem, co mi wiadomo, oczywiście gwarancji nie daję, ale 31 maja nad Łomżą ma być bezchmurne niebo, dużo słońca i temperatura w granicach 22-23 stopni. Więc wydaje się, że idealna pogoda do tego, abyśmy na tym pikniku się rzeczywiście dobrze bawili i radośnie spędzili ten wspaniały dzień. Dziękuję Państwu, zapraszam serdecznie.
1: Chcę podziękować wszystkim za organizację i za współudział. Oczywiście jesteśmy miejscem, gdzie był Ojciec Święty tutaj w naszym sanktuarium, ale ani festyn, ani wszystko, co się dzieje wokół festynu nie byłoby możliwe bez wsparcia partnerów. Takim partnerem jest Urząd Miasta Łomży, Miasto Łomża z panem prezydentem Chranowskim, z panem prezydentem Stypułkowskim, Marka Zasmaków Łomży, Spółdzielnia Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, wiele innych rzeczy w Łomży, tak. Wiele różnych podmiotów. Bardzo dziękuję za zaangażowanie, ponieważ to wydarzenie, jak zawsze to sobie powtarzamy, ma charakter uniwersalny, nie tylko kościelny, a także społeczny, historyczny. Słyszeliśmy o tym z ust naszych, moich poprzedników, którzy dzisiaj o tym mówili, że ktoś prawie się ze mną zgodzi. Stąd też dziękuję za to dzieło, które przygotujemy wspólnie. Ufam, że ono rzeczywiście będzie nie tylko udane, ale będzie dalej owocować.
0: Ja zapomniałem też dodać, że będzie też tutaj taki kiermasz, na którym będą ciasta, które upiekły nasze panie, więc będzie można też się, że tak powiem, zasmakować w Łomży, a to przecież jest hasło, które przyświeca naszemu miastu. Dla dzieci będą też również ustawione na terenie tutaj Błoni zamki takie dmuchane, czyli takie zjeżdżalnie, gdzie te najmłodsze dzieciaczki będą mogły się też nieźle bawić. To tyle.
1: Ale właśnie jeszcze o jednej rzeczy zapomnieliśmy. Grechówka papieska. Ponieważ Wadowice mają kremówki papieskie, a my po mszy świętej, przechodząc z kościoła i idąc do

0: na miejsce koncertów. Tam też otrzymamy gruchówkę papieską, przygotowują Straż Pożarna, tak? I zapraszamy wszystkich na tę gruchówkę papieską.
1: Miejmy nadzieję, że będzie nas tutaj jak najwięcej i że będziemy wspólnie przeżywać tę piękną rocznicę. Wiadomo, że każdy dzień jest historyczny, ale niektóre są, powiedzmy, bardziej historyczne. Także serdecznie zapraszam księdza biskupa i już gratuluję samej inicjatywie.
2: SK Łomża News.
3: Mówi się, że Łomża to miasto z klimatem. Dziś spróbujemy to poczuć, idąc jak na spacerze przez jej wielokulturowe ulice, zabytki i miejsca pamięci.
4: To opowieść o kilku stuleciach historii, od renesansu po 20. stulecie. W centrum mamy katedrę świętego Michała Archanioła z początków XVI wieku, która jest punktem odniesienia miasta.
3: Czyli katedra w środku, a wokół niej życie. Ale od razu widać, że Łomża nie była jednorodna wyznaniowo. Jak to się układa w jedną opowieść?
4: Bardzo wyraźnie widać wielokulturowy charakter. Cerkwie, trzy sąsiadujące cmentarze, rzymskokatolicki, ewangelicko-augsburski i prawosławny przy ulicy Kopernika oraz dwa cmentarze żydowskie. To pokazuje współistnienie różnych wspólnot.
3: To już gotowy scenariusz do filmu o mieście pogranicza, a do tego klasztory benedyktynek i kapucynów.
4: Klasztor benedyktynek przy ulicy Dwornej z kościołem Świętej Trójcy i ogród tworzą ważny fragment miasta, a zespół kapucynów przy ulicy Krzywe Koło pokazuje, jak życie religijne i edukacyjne się przenikało.
3: A obok murów klasztornych pojawiają się mury koszarowe, fort, koszary, wartownie. To już inna twarz Łomży.
4: Fort numer 4 z końca XIX wieku, koszary i dawny szpital wojskowy dowodzą, że Łomża miała znaczenie strategiczne.
3: I między tym wszystkim parki. Miejski imienia Jakuba Wagi i Park Ludowy. To jak oddech między cegłą a murem.
4: Park imienia Jakuba Wagi to XIX-wieczna odpowiedź na potrzebę zieleni. Park Ludowy – przestrzeń otwarta dla szerokich grup. W tle mamy stary rynek z reliktami XVI-wiecznego ratusza i nowy ratusz z XIX wieku – symbol ciągłości miasta.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
3: Skoro jesteśmy przy centrum, to przejdźmy do kamienic, domów i willi. Od ulicy Długiej przez Dworną po Sienkiewicza i Wojska Polskiego. Co w nich takiego, że trafiły do rejestru zabytków?
4: Razem tworzą spójny obraz miasta z przełomu XIX i XX wieku. Przy ulicy Długiej mamy domy z XIX wieku, przy ulicy Dwornej całą galerię. Domy mieszkalne, bank z roku 1886, dawną kasę przemysłową, kamienicę z roku 1920 i szkołę imienia królowej Jadwigi z roku 1910. Obok stoi dom z roku 1909 oraz dom katolicki z lat 30. XX wieku.
3: A jeszcze hotele, sierociniec, szpital, rzeźnia miejska to już pełny obraz miasta, które żyje, pracuje i leczy swoich mieszkańców.
4: Przy ulicy Bernatowicza stoi dawny sierociniec z końca XIX wieku i gimnazjum męskie z roku 1912. Przy ulicy Giełczyńskiej dawny hotel Metropol z początku XX wieku, dziś ośrodek kształcenia zawodowego. Przy ulicy Nowogrodzkiej mamy zespół rzeźni miejskiej z roku 1906. Przy ulicy Wiejskiej szpital Świętego Ducha z roku 1886, a ulica Wojska Polskiego wyróżnia się zabudową z domów z początku XX wieku.
3: W tej układance są też budynki administracyjne i publiczne. Dom Ludowy, dawne więzienie, poczta, pałac gubernatora. To historia instytucji, które zmieniają funkcję, ale zostają w krajobrazie.
4: Dom Ludowy przy Alei Legionów z początku XX wieku od początku służył życiu społecznemu. Budynek administracyjny więzienia z końca XIX wieku, dziś szkoła muzyczna oraz dawna łaźnia więzienna, obecnie archiwum, pokazują adaptację dawnych obiektów. Przy placu pocztowym stoi poczta z dwiema oficynami z roku 1838, a na placu Sienkiewicza dawny pałac gubernatora z drugiej połowy XIX wieku.
3: Do tego dochodzą rezydencje bardziej reprezentacyjne. Pałac Biskupi przy ulicy Sadowej i willa z ogrodem przy ulicy Kopernika. To już budynki prestiżowe.
4: Pałac Biskupi z roku 1925 podkreśla rangę Łomży jako ośrodka kościelnego. Willa przy ulicy Kopernika z roku 1926 łączy funkcję domu z ogrodem. Jest też dom pastora przy ulicy Krzywe Koło z trzeciej ćwierci XIX wieku oraz dom przy ulicy Rządowej z czwartej ćwierci XIX wieku.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
3: W tym obrazie nie można pominąć miejsc pamięci. Na liście jest cmentarz z mogiłą powstańców z roku 1863 przy szosie Zambrowskiej. To już nie tylko architektura, ale historia walk i strat.
4: Ta mogiła powstańców styczniowych pokazuje, że Łomża była związana z wydarzeniami ogólnopolskimi. Podobnie relikty dawnego ratusza na Starym Rynku przypominają o wcześniejszym etapie rozwoju miasta. Ważne są też ogrodzenia cmentarzy, bramy, aleje dojazdowe. Tworzą ramę dla pamięci zbiorowej.
3: Kiedy się to wszystko zbierze, wychodzi miasto z warstwami jak przekrój geologiczny. Od renesansowej katedry przez klasztory, koszary, parki, po międzywojenne domy i szkoły. I to wszystko w zasięgu spaceru.
4: Ta lista zabytków może wyglądać jak suchy spis adresów i dat, ale opowiada o mieście, w którym spotykają się różne wyznania, style architektoniczne i funkcje. Razem tworzą opowieść o Łomży jako miejscu, które przez stulecia się zmieniało, a jednocześnie zachowało swój charakter.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
3: Skoro odbyliśmy już spacer po historycznej, wielokulturowej Łomży, to warto zatrzymać się przy tym, jak gęsto ta historia zapisała się w miejskiej przestrzeni.
4: I co ważne, ta historia nie zamyka się w jednym muzeum. Leży wzdłuż ulic, na fasadach kamienic, na nagrobkach starego cmentarza, w murach kościołów i dawnych cerkwi. Wystarczy wyjść na spacer i traktować miasto jak wielką, otwartą księgę.
3: To zacznijmy od miejsca, które najszybciej wpada w oko. Człowiek wysiada w centrum i od razu widzi tę ogromną, czerwoną bryłę z cegły.
4: Mówisz o katedrze świętego Michała Archanioła przy ulicy Dwornej. To świetny punkt orientacyjny i klucz do zrozumienia, jak ważna była Łomża na szlaku między Mazowszem a Litwą. Świątynię zaczęto wznosić na początku XVI wieku z Fundacji Książąt Mazowieckich, a konsekracja odbyła się w roku 1526.
3: Czyli kiedy dziś ktoś mówi spotkajmy się przy katedrze, korzysta z punktu orientacyjnego, który służy ludziom od prawie 5 stuleci.
4: Dokładnie. Widać tu typowy mazowiecki późny gotyk. Ceglane wzory, ostrołukowe okna, prostą, ale poważną bryłę, która dobrze pasuje do charakteru miasta.
3: A kiedy wychodzi się z chłodnego wnętrza katedry, krok często prowadzi na Stary Rynek.
4: Stary Rynek to serce dawnej stolicy ziemi łomżyńskiej. Prostokątny plac na wysokiej skarpie nad Narwią, klasycystyczny ratusz, rząd kamienic. Nie przytłacza skalą, raczej zachęca, żeby stanąć na środku i powoli czytać fasady.
3: I przy okazji wdać się w dyskusję, czy po rewitalizacji to miejsce zyskało, czy straciło, bo określenie betonoza pada tu dość często.
4: Część osób chwali nową odsłonę za porządek, inni narzekają na zbyt dużo betonu. Niezmienny pozostaje układ placu i rola ratusza. Obecny, zaprojektowany przez Aleksandra Groffe, powstał w latach 20. XIX wieku i stanął we wschodniej wieżei.
3: I to ciekawa, klasycystyczna bryła z prostokątnym planem i wieżyczką w osi fasady.
4: Kiedyś wieżyczkę przykrywała półkolista kopuła, która wróciła w ramach odbudowy. Z kolei żeliwna balustrada nie jest przewidziana w nowym projekcie. Miasto balansuje między wiernością historii a współczesnymi potrzebami.
3: I to wszystko na jednym placu, a wokół jeszcze sieć ulic z własnymi opowieściami.
4: Ulica Dworna w XVI wieku prowadziła do zamku, a w XIX stała się ulicą finansowo-bankową. Z kolei ulica Długa między Starym Rynkiem a Placem Kościuszki przed II wojną światową miała wyraźnie handlowo-usługowy charakter.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
3: Skoro jesteśmy przy centrum, to przenieśmy się na chwilę na plac papieża Jana Pawła II. Tam od razu widać, że Łomża leży na styku kultur.
4: Przy tym placu stoi kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Już po bryle i kopule widać, że to dawna cerkiew prawosławna z XIX wieku, dziś kościół katolicki. Mieszają się tu wpływy bizantyjskie i eklektyczne, co tworzy ciekawy kontrapunkt dla gotyckiej katedry i barokowego klasztoru kapucynów. To czytelny znak, że Łomża była miastem wielu wyznań.
3: Skoro padło hasło kapucyni, to przenieśmy się na Popową Górę.
4: Zespół kościoła i klasztoru ojców kapucynów stoi na skarpie z widokiem na Dolinę Narwi. Barok toskański, prosta, ascetyczna bryła, skromne zdobienia. To bardzo dobrze współgra z franciszkańskim duchem zgromadzenia. Kapucyni zostali sprowadzeni do Łomży w roku 1763, a kościół Matki Boskiej Bolesnej budowano prawie 2 dekady, do roku 1798.
3: Lubię to, że w Łomży można przejść z Gwarnego Rynku do takiego miejsca ciszy w kilkanaście minut spaceru.
4: I po drodze minąć Pałac Biskupi przy ulicy Sadowej. To elegancka, neoklasycystyczna budowla z roku 1925. Przez lata centrum zarządzania diecezją i ważny element panoramy tej części miasta.
3: Wspomniałaś, że Łomża to miasto wielu wyznań. Najmocniej widać to chyba na Starym Cmentarzu przy ulicy Kopernika.
4: Stary Cmentarz to 3 nekropolie. Rzymskokatolicka, ewangelicko-augsburska i prawosławna, założone na początku XIX wieku. Ze względu na bogactwo nagrobków bywa porównywany do warszawskich powązek i przypomina raczej muzeum pod gołym niebem. Spoczywają tu między innymi Jakub Waga, Felix Bernatowicz i Jan Kulka, ale też mniej znane rodziny, które tworzyły tkankę miasta. Z Spacer pozwala zobaczyć, jak zmieniała się sztuka sepulkralna i jak różne wyznania współistniały obok siebie.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
3: Kiedy patrzy się na mapę Łomży, widać, że zabytki tworzą gęstą sieć oplatającą centrum i okolice.
4: I w tej sieci ważne miejsce zajmują budynki użyteczności publicznej z XIX i początku XX wieku. Na przykład neobarokowa Kasa Pożyczkowa Przemysłowców Łomżyńskich z lat 1907-1909, zaprojektowana przez Franciszka Przesławskiego.
3: Czyli mamy tu ślad po lokalnym życiu gospodarczym.
4: Tak, podobnie jak w przypadku neorenesansowego gmachu Banku Państwa przy ulicy Dwornej z lat 1910-1912, projektu Feliksa Łowickiego. Dziś to oddział Banku Komercyjnego, ale bryła wciąż przypomina o czasach, gdy Łomża była miastem gubernialnym.
3: Skoro mowa o Feliksie Łowickim, to on zaprojektował też budynek Gimnazjum Żeńskiego przy ulicy Berna.
4: Ten wczesnomodernistyczny, trzykondygnacyjny gmach oddano do użytku w roku 1914. Przez cały okres istnienia był związany ze szkolnictwem, pokazując, jak architektura edukacyjna z początku XX wieku wciąż dobrze spełnia swoją funkcję.
3: A kilka kroków dalej, przy placu Kościuszki, stoi dawne gimnazjum męskie z lat 1898-1906 projektu Feliksa Nowickiego w stylu neorenesansowym.
4: Widać tu, jak władze carskie inwestowały w infrastrukturę edukacyjną w miastach gubernialnych. Budynki są solidne, reprezentacyjne, a jednocześnie podporządkowane funkcji szkoły.
3: W tym samym czasie rozwijała się też opieka zdrowotna i działalność dobroczynna.
4: Dobrym przykładem jest Szpital Świętego Ducha projektu Feliksa Nowickiego oraz Dom Starców z końca XIX wieku, utrzymywany przez Towarzystwo Dobroczynności. W roku 1898 otwarto tam wystawę sztuk pięknych.
3: Czyli nawet dom opieki stawał się miejscem życia kulturalnego.
4: Tak, podobnie jak dom katolicki, otwarty 31 sierpnia roku 1935. Po wojnie mieścił Dom Kultury, Kino Październik, bibliotekę i muzeum.
3: To właściwie mały portret miasta w pigułce. Centrum życia religijnego, świeckiego, kulturalnego i edukacyjnego.
4: I jeszcze szpital żydowski z roku 1903, utrzymywany przez gminę żydowską, po wojnie przeznaczony na potrzeby szkolnictwa. To ważny ślad wielowyznaniowej i wielokulturowej historii Łomży.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
3: Wspomnieliśmy o ulicach, szkołach, szpitalach, ale w każdym mieście ważne są też przestrzenie zielone. W Łomży takim miejscem jest ogród spacerowy.
4: Ogród spacerowy, otoczony ulicami Wojska Polskiego, Ogrodową, Nowogrodzką i Glogera, założono w roku 1842 jako miejski ogród spacerowy. Po kilku latach zaczął podupadać, więc zatrudniono ogrodnika, który przywrócił mu formę. To pokazuje, że już w XIX wieku władze miasta rozumiały znaczenie terenów rekreacyjnych.
3: I znów mamy tu charakterystyczny dla Łomży motyw. Coś, co powstaje z myślą o mieszkańcach, a z czasem staje się zabytkiem.
4: Podobnie było z Domem Ludowym, parterowym budynkiem z roku 1905. W okresie międzywojennym, w latach 1922-1924, został rozbudowany i stał się siedzibą Szkoły Mierniczej, powstałej w roku 1919. To kolejny przykład, jak budynek zmienia funkcję, ale pozostaje ważny dla lokalnej społeczności.
3: Warto też wspomnieć o Placu Pocztowym.
4: W roku 1838 wytyczono nowy plac poprawczy, później zwany Placem Pocztowym. Głównym budynkiem jest poczta zbudowana w latach 1843-1844, najprawdopodobniej według projektu Ludwika Jocza. To ważny punkt komunikacyjny i architektoniczny, który spina w całość sieć ulic w tej części miasta.
3: A skoro o ulicach mowa, to ulica Sienkiewicza też ma swoją historię.
4: Wytyczono ją w roku 1836 w ramach planu regulacji południowo-zachodniej części miasta. Po ustanowieniu Łomży miastem gubernialnym wytyczono Plac Soborny, dziś Plac Jana Pawła II, i wybudowano cerkiew, która od roku 1917 pełni funkcję kościoła katolickiego, a w okresie międzywojennym była kościołem garnizonowym. To kolejny przykład, jak zmieniały się funkcje budynków sakralnych w zależności od sytuacji politycznej i religijnej.
3: Kiedy zbierze się to wszystko razem, wychodzi obraz miasta, w którym każdy budynek coś znaczy.
4: I to jest chyba najważniejsze w opowieści o zabytkach Łomży i okolic. Gotycka katedra, klasycystyczny rynek z ratuszem, barokowy klasztor kapucynów, neoklasycystyczny pałac biskupi, dawna cerkiew przy placu Jana Pawła II, rozległy stary cmentarz, budynki banków, szkół, szpitali, domów ludowych i katolickich. Wszystko to tworzy opowieść o mieście na styku kultur, wyznań i epok.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża. SK Łomża. SK Łomża.
3: I co ciekawe, ta opowieść nie kończy się na granicach miasta. W okolicach Łomży są dwory i wiejskie kościoły, które dopełniają ten obraz.
4: Tak, choć dziś skupiamy się na samym mieście, warto pamiętać, że powiat łomżyński ma wiele takich miejsc. One pokazują, jak wyglądało życie ziemiaństwa, jak kształtowała się religijność na wsi, jak lokalne rody wiązały się z miastem.
3: Po kilku dniach spędzonych w Łomży zostaje wrażenie, że historia nie jest tu zamknięta w gablotach.
4: Jest rozproszona między fasadami, nagrobkami, kopułami i dachami nadnarwiańskiego miasta. I właśnie ta mozaika sprawia, że pierwsza wizyta rzadko bywa ostatnią. Zostaje kilka adresów do nadrobienia, kilka nagrobków, którym warto przyjrzeć się uważniej i kilka kościelnych wnętrz, do których dobrze jest wrócić, aby zobaczyć je w innym świetle i odkryć nowe detale.
2: SK Łomża News.
3: Góra Królowej Bony brzmi jak tytuł filmu kostiumowego, ale za tą nazwą kryje się i dawne grodzisko z czasów wczesnego średniowiecza, i przyrodniczy skarb Łomży, i miejsce pełne lokalnych tajemnic. Skąd w ogóle taka nazwa? Nazwa określa jednocześnie wzgórze i grodzisko pozostałe po wczesnośredniowiecznym grodzie, który datowany jest na IX-X wiek. Był to jeden z najbardziej wysuniętych na północny wschód grodów obronnych Mazowsza. Jego położenie wskazuje na charakter obronny. Od północnego wschodu zabezpieczeniem dla grodu była nie tylko narew, ale także szeroka i bagnista dolina rzeki. Do dziś zachowały się także pozostałości wałów ziemnych otaczających gród.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
3: To późniejsza, romantyczna tradycja, która miała dodać miejscu królewskiego blasku. Historycznie to stare grodzisko, które wyrosło z osady handlowej na ważnym szlaku z Rusi Nadburzańskiej w kierunku Prus i Pomorza. Grodzisko, jak to sobie wyobrazić, jeśli ktoś zna tylko współczesną Łomżę z blokami i bulwarami? Naturalne wzniesienie nad Narwią, a na nim ufortyfikowana osada. To była pierwotna lokalizacja Łomży, zanim miasto przeniosło się dalej od rzeki. Jeden z najbardziej wysuniętych na północny wschód grodów obronnych Mazowsza. Czyli stojąc dziś na górze Królowej Bony, stoimy tam, gdzie Łomża miała swój pierwszy średniowieczny adres. Nie ma już murów ani wież, ale widać wyraźne pozostałości wałów ziemnych. Całe grodzisko zajmuje około 2 hektarów, a najwyższa część wznosi się mniej więcej 50 metrów ponad poziom Narwi. To świadomie zaprojektowany system obronny. 50 metrów nad rzeką to już porządna skarpa. W opisach pojawia się też hasło murawy kserotermiczne. Co to znaczy w praktyce? To bardzo rzadki typ roślinności, który lubi ciepło i słońce. Lodowiec ukształtował tu żyzne piaski, żwiry i gliny, a zróżnicowane nachylenie stoków stworzyło idealne warunki dla roślin światłolubnych i wapieniolubnych. Czyli niezwykła łąka, tylko naturalny ogród dla wybrednych gatunków. Co można tam zobaczyć podczas spaceru? Już mówię. Między innymi blicę polną, chabra dryjakiewnika, czosnek zielonawy i szałwie polną, a na zboczach głogi, derenie, trzmieliny, dzikie jabłonie i grusze. Dla botanika to mały raj, a dla reszty bardzo ciekawy krajobraz. Brzmi jak miejsce, gdzie można połączyć lekcje biologii z historią. A chcecie wiedzieć, jak dokładnie wyglądał ten średniowieczny gród? Składał się z trzech części. Głównego, kolistego grodu z podniesionym majdaniem i śladami drewnianej wieży oraz dwóch podgrodzi. Pierwsze z XII wieku miało kształt owalu, było oddzielone rowami i otoczone wałem z gliny. A może jesteście ciekawi, czy te wały to była tylko symboliczna granica, czy realna przeszkoda dla napastników? Realna. Od południowego zachodu do północnego wschodu biegły trzy wały ziemne z suchymi fosami, które w połączeniu ze stromym stokiem tworzyły skuteczny system obronny. A drugie podgrodzie zbudowano na planie czworokąta o powierzchni około 1 hektara. Wjazd obudowany drewnianymi słupami nosi ślady pożaru, a przejazd był wybrukowany, co pokazuje intensywny ruch. Ślady pożaru brzmią jak echo jakiegoś dramatu, natomiast wewnątrz odkryto półziemianki i budynki naziemne. Mieszkano tam, pracowano, magazynowano towary i obsługiwano ruch na szlaku handlowym. Czyli kiedyś gwar, dym spalenisk i stukot kół, a dziś spokojny punkt widokowy. Zatem w odpowiedzi na pytanie, co dokładnie można zobaczyć z góry Królowej Bony, odpowiem, że jeden z najpiękniejszych widoków na Narew. Zakola rzeki w szerokiej dolinie, panoramę Piątnicy, Kalinowa i Drozdowa oraz łąki i pastwiska przy nurcie. Historia, przyroda i krajobraz spotykają się tu w jednym miejscu.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
3: To jest niezwykłe w takich miejscach. Jeden punkt na mapie łączy tyle warstw. Dawne Mazowsze, gród nad Narwią i współczesny spacer, piknik, widok na rzekę. Zastanawiam się, czy ta pierwotna lokalizacja Łomży, tak blisko Narwi, była bardziej błogosławieństwem czy problemem. Bliskość rzeki zawsze była szansą i wyzwaniem. Dawała wodę, ryby, transport i handel, ale też ryzyko powodzi i podmokły teren. Przeniesienie miasta dalej od rzeki miało dać bezpieczniejsze miejsce do rozwoju. A jednak to właśnie tu, na morenowym wzniesieniu nad Narwią, wszystko się zaczęło. Czyli Góra Królowej Bony to efekt pracy lodowca sprzed tysięcy lat, a dopiero potem człowiek dołożył swoje wały, fosy i wieże. Lodowiec ukształtował wysunięte wzniesienie na południowym brzegu Narwi, a człowiek wykorzystał je jako naturalną bazę grodu. Bez lodowca nie byłoby wzniesienia, bez wzniesienia grodu, a bez grodu dzisiejszej opowieści o Górze Królowej Bony. Skoro to miejsce jest tak ważne historycznie, to pewnie jesteście ciekawi, czy w krajobrazie widać jeszcze wyraźnie te trzy części grodziska? Jeżeli ktoś wie, na co patrzeć, to tak. Kolisty gród właściwy z podniesionym majdaniem, niżej owalne podgrodzie z resztkami wałów i dalej ślady drugiego, czworokątnego podgrodzia. Linie wałów i fos nadal są czytelne, jak stary plan miasta narysowany w ziemi. W jednym miejscu spotykają się tu perspektywy archeologa, geologa, botanika i kogoś, kto po prostu szuka ładnego widoku na Narew. I gdybym jednym zdaniem powiedział, czym dziś jest Góra Królowej Bony dla Łomży, to odpowiedziałbym, że to punkt, w którym widać, jak z połączenia rzeki, lodowca i ludzkiej potrzeby bezpieczeństwa narodziło się miasto, a jednocześnie miejsce, gdzie historia i przyroda wciąż są obecne w kształcie wzgórza, w roślinach muraw kserotermicznych i w widoku na Zakola Narwi.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
4: Skoro już wiemy, jak niezwykłym miejscem jest Góra Królowej Bony, to czas zajrzeć głębiej w jej tajemnice i zapytać, co tak naprawdę kryje to wzgórze nad Narwią?
3: Przede wszystkim wczesno-średniowieczne grodzisko, czyli pozostałości umocnionego ośrodka osadniczego. To najważniejszy zabytek archeologiczny w regionie. Około 3,5 hektara z głównym grodem, dwoma podgrodziami i 7 wałami obronnymi.
4: 7 wałów brzmi jak twierdza nie do zdobycia, a mimo to wciąż wiemy o niej zaskakująco mało.
3: Poważniejsze wykopaliska prowadzono w latach 60. i 80., ale wyniki nigdy nie zostały w pełni opublikowane. W Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży są jednak zabytki świadczące o dalekosiężnych kontaktach handlowych, jak żeliwna misa typu śląskiego czy brakteatowa zawieszka z Gotlandii. Dlatego powrót archeologów jest tak ważny. W roku 2024 pojawili się tu studenci Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem doktora Sławomira Wadyla, zaproszeni przez Muzeum Północno-Mazowieckie i Gminę Łomża.
4: I tu wchodzi wątek lokalny, bo gmina Łomża jest z tym miejscem związana także symbolicznie.
3: Wójt Piotr Kłys przypomina, że w herbie gminy widnieje otwarta brama tego grodziska i że od roku 2016 zabiegał o powrót wykopalisk. To element lokalnej tożsamości, a nie abstrakcyjny zabytek.
4: I ten mocny akcent. Stoimy w jednym z najstarszych miejsc, gdzie rodziła się polskość.
3: Mówimy o wiekach od 9 do 10, gdy te ziemie włączano w orbitę kształtującego się państwa polskiego. Góra Królowej Bony leżała na pograniczu, około 20 km na północ ziemie pruskie, 20 km na wschód Jaćwierz, na południowy wschód Ruś. Najpierw była tu osada, potem rozbudowane grodzisko o znaczeniu handlowym i militarnym, wiązane także z początkiem chrześcijaństwa w tej części Mazowsza.
4: Czyli nie tylko piękny widok na Dolinę Narwi, ale też strategiczny punkt, gdzie krzyżowały się interesy, kultury i religie.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
4: Z jednej strony legenda świętego Brunona, z drugiej konkretne pytania naukowców. Co dziś najbardziej interesuje zespół doktora Wadyla?
3: Kluczowe jest ustalenie, kiedy powstało grodzisko i jak się rozwijało. Archeolodzy chcą sprawdzić, czy da się je powiązać z początkami państwa polskiego z przełomu X i XI wieku. Trzeba precyzyjnie datować poszczególne elementy, w tym 7 wałów.
4: Brzmi jak zadanie na lata, zwłaszcza, że współczesna archeologia to już nie tylko łopata i pędzelek.
3: Doktor Wadyl podkreśla, że dziś badacze mają do dyspozycji nowoczesne metody analityczne, badania geofizyczne i precyzyjne datowanie materiału organicznego. Dzięki temu można odtwarzać strukturę grodu, jego rozwój i funkcjonowanie w czasie.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
4: A jednocześnie trzeba zachować cierpliwość, bo tegoroczne prace to dopiero początek.
3: Tegoroczne działania są przygotowawcze. W ciągu jednego tygodnia badań nie da się rozstrzygnąć wszystkich wątpliwości, a wysokie nasypy wymagają starannej eksploracji. Dlatego badania rozłożono na kilka lat, aby krok po kroku zrekonstruować historię całego założenia.
4: Czyli zamiast szybkiej sensacji mamy długofalowy projekt. A jak na to patrzy miasto Łomża?
3: Zastępca prezydenta Piotr Serdyński przypomniał, że osada na tym wzgórzu jest uznawana za poprzedniczkę dzisiejszej Łomży, która w obecnej lokalizacji kształtowała się od XV wieku. Miastu zależy na lepszym poznaniu swoich najstarszych korzeni.
4: I padła ważna deklaracja dotycząca wsparcia badań.
3: Zastępca prezydenta zapowiedział gotowość współfinansowania specjalistycznych analiz datujących, jeśli archeolodzy pozyskają odpowiedni materiał. To sygnał, że samorząd traktuje tę pracę jako inwestycję w wiedzę o historii i w ochronę dziedzictwa.
4: Z jednej strony emocje i duma lokalna, z drugiej konkretna nauka. Co dokładnie planuje się zbadać na samej Górze Królowej Bony?
3: Planowane są klasyczne wykopaliska i badania geofizyczne, aby rozpoznać strukturę grodziska, układ wałów, rozmieszczenie zabudowy, przebieg umocnień. To pozwoli lepiej zrozumieć codzienność mieszkańców, ich zajęcia, obronę i funkcjonowanie tego ośrodka w sieci wczesno-średniowiecznych grodów.
4: Czyli nie tylko daty i nazwy, ale też próba odtworzenia życia zwykłych ludzi, którzy chodzili po tych samych ścieżkach 1000 lat wcześniej.
3: Nowe badania mogą pokazać rolę Góry Królowej Bony w systemie obronnym i handlowym regionu oraz pozwolą z pojedynczych znalezisk przejść do pełniejszej opowieści o miejscu, które przez wieki kształtowało historię okolic Łomży.
4: Na razie wiemy, że przed archeologami długa droga, ale już dziś Góra Królowej Bony łączy legendę, naukę i lokalną tożsamość. Każdy kolejny sezon badań może sprawić, że to wzgórze przestanie być tylko malowniczym punktem na mapie i stanie się jednym z najlepiej poznanych średniowiecznych grodzisk w tej części kraju.
3: A wszystko to dzięki współpracy uczelni, muzeum, gminy i miasta, które wspólnie próbują odczytać zapisany w ziemi, wciąż nie do końca zrozumiały rozdział historii regionu.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
4: Skoro odkryliśmy już tajemnicę Góry Królowej Bony i jej średniowiecznego grodu, to zapytajmy, skąd wzięła się sama nazwa i co naprawdę mówi o tym miejscu?
3: Prawda, bo zamiast renesansu cofamy się o około 1000 lat, do wczesnego średniowiecza, kiedy na wyniosłym cyplu nad Narwią działał potężny gród, jeden z największych i najlepiej zachowanych na Mazowszu.
4: Zatrzymajmy się przy nazwie, bo ona działa na wyobraźnię, a jednocześnie wprowadza w błąd, skoro Królowa Bona nigdy tam nie dotarła.
3: To romantyczny dodatek późniejszych wieków. Góra Królowej Bony brzmiała lepiej niż grodzisko nad Narwią, choć prawdziwa historia wzgórza jest znacznie starsza i surowsza. Sama lokalizacja to już nie legenda, tylko bardzo konkretna, naturalna forteca.
4: To brzmi jak punkt widokowy z funkcją średniowiecznego centrum monitoringu.
3: Grodzisko wznosi się około 8 do 9 metrów ponad Doliną Narwi. Otaczają je lasy, jary i rzeka, a jedyne dogodne dojście prowadziło od południa. Z jego szczytu rozciągał się szeroki widok, a sam gród był przemyślanie zorganizowany. Kompleks około 2 hektarów, 3 części, główny gród i 2 podgrodzia, razem imponująca warownia.
4: Opowiedzmy, jak to wyglądało, bo dziś widać głównie trawę i wały.
3: W centrum był kolisty gród z wysokim wałem i majdaniem, gdzie odkryto pozostałości wieży, półziemianek i palenisk, a podgrodzia pełniły rolę zaplecza z warsztatami i zabudową mieszkalną. Jedno z nich, większe, z wybrukowanym wjazdem i 5-metrowym wałem, zakończyło historię gwałtownie, w ogniu.
4: Od razu pojawia się pytanie, co się tam wydarzyło, ale wiemy, że po tym ludzie się stamtąd wynieśli.
3: Gród powstał w XI wieku. Rozbudowano go w XII. Funkcjonował do końca XIII lub początku XIV stulecia. Potem nastąpił pożar i mieszkańcy przenieśli się niżej, w miejsce dzisiejszego miasta. Stara Łomża pozostała w nazwie i w ziemi, a to spokojne, zielone wzgórze kryje warstwy historii, które archeolodzy badali już w XX wieku.
4: A dziś wracamy tam z zupełnie innymi narzędziami.
3: Teraz, w roku 2025, ruszyły nowe prace z użyciem dronów, fotogrametrii i modeli trójwymiarowych, które pozwalają odtworzyć w komputerze wygląd całej konstrukcji bez niszczenia kolejnych warstw ziemi.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
4: To jest fascynujące, że miejsce mające ponad 1000 lat bada się dziś przy pomocy technologii kojarzonych z filmami czy grami, a tu służą do odtwarzania pierwszej Łomży.
3: Dr Sławomir Wadel z Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że Góra Królowej Bony mogła być jednym z głównych ośrodków władzy na północno-wschodnim Mazowszu. Być może grodem książęcym, strzegącym ważnego szlaku handlowego, a nowe technologie pomagają sprawdzić te hipotezy.
4: Jednocześnie to miejsce jest od dawna chronione, bo nie mówimy o zwykłym pagórku, tylko o zabytku wpisanym do rejestru, z którego szczytu można dziś podziwiać rozlewiska Narwi, wyglądające niemal tak samo jak przed 1000 lat.
3: I to jest ten moment, kiedy hasło, że historia leży pod stopami, przestaje być metaforą, bo tam naprawdę każdy krok to kontakt z przeszłością. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka widać tylko trawę i nierówności terenu.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
4: Nie chodzi tylko o jedno wzgórze, bo na zachód od grodziska znajduje się wzgórze Świętego Wawrzyńca, pozostałość osady z XI i XII wieku, a kolejne ślady osadnictwa odkryto u jego podnóża i na sąsiednich cyplach. Więc cały ten obszar tworzył wczesno-średniowieczny kompleks osadniczy.
3: Czyli mieliśmy tam taki mały, lokalny zespół miejski, gdzie gród był sercem, a wokół niego funkcjonowały mniejsze osady, pola i warsztaty. A stojąc dziś na majdanie grodu, łatwo sobie wyobrazić ogniska, pracę rzemieślników i drewnianą wieżę górującą nad doliną.
4: Jest w tym coś poruszającego, że dla nich to było całe uniwersum, a dla współczesnych przez długi czas był to po prostu ładny punkt widokowy, dopóki archeolodzy nie zaczęli opowiadać, co kryje ziemia.
3: Nowe badania mają potrwać kilka lat, a ich wyniki zostaną zaprezentowane w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, gdzie planuje się także wirtualną rekonstrukcję grodu, dzięki której będzie można zobaczyć, jak wyglądała pierwsza, drewniana i obronna Łomża.
4: Taka rekonstrukcja to trochę jak wehikuł czasu, bo zamiast patrzeć na plan, będzie można wejść między zabudowania, zobaczyć bramę, wały i wieże, a nawet wyobrazić sobie dzień w takim grodzie, od świtu do zmierzchu.
3: I to jest siła połączenia archeologii z nowymi technologiami, które z jednej strony opierają się na twardych danych, a z drugiej przemawiają do wyobraźni i przypominają, że dzisiejsza Łomża wyrasta z długiej historii, w której Góra Królowej Bony jest jednym z kluczowych rozdziałów.
4: Na koniec wróćmy do Królowej. Choć nie ma nic wspólnego z powstaniem grodu, jej imię mocno się z tym miejscem skleiło i chyba już tak zostanie.
3: Legenda zrobiła swoje, bo nazwa Góra Królowej Bony brzmi poetycko, choć wzgórze jest o kilka stuleci starsze. Nie trzeba jej odbierać symbolicznej obecności, byle pod legendą pamiętać o prawdziwej przeszłości ukrytej w ziemi nad Narwią.
2: SK Łomża News.
3: Historia Łomży brzmi jak serial. Wzloty, upadki, wojny, odbudowy i dziś prześledzimy ją od pierwszych osad nad Narwią, aż po to, jak opowiadają ją muzealne wystawy.
4: Koniec IX wieku, wysoka skarpa nad Narwią, kilka kilometrów od dzisiejszego centrum. Najpierw luźna osada, potem w pierwszej połowie XI wieku obronny grudek, który spłonął i został odbudowany w połowie XII wieku. To dzisiejsza Góra Królowej Bony. Kilkaset metrów dalej, na wzgórzu Świętego Wawrzyńca, stał jeden z pierwszych kościołów chrześcijańskich na północnym Mazowszu. Tradycja wiąże go ze świętym Brunonem z Kwerfurtu.
3: Czyli legenda o Brunonie ma jakieś potwierdzenie.
4: Archeolodzy odkryli tam wczesny kościół i szczątki bogato ubranego duchownego, co potwierdza bardzo wczesne chrześcijaństwo w okolicy. W tym czasie powstał też kościół Świętego Piotra w Starej Łomży, a w XII wieku na jednym ze wzgórz w późniejszej lokalizacji miasta stanął zamek książąt mazowieckich.
3: A potem XIII wiek i najazdy. Łomża też oberwała?
4: Około połowy XIII wieku Trojden, książę Litwinów, złupił i spalił gród. Odbudowę zamku rozpoczął dopiero Kazimierz Wielki, około roku 1340. A pod koniec XIV wieku miasto przeniesiono 5 km w dół rzeki, w wygodniejsze, handlowe miejsce przy Zamku Książąt Mazowieckich. Dawne miejsce nazwano Starą Łomżą.
3: I wtedy Łomża staje się prawdziwym miastem?
4: Od początku XV wieku rozwój był tak szybki, że w 1400 roku pojawia się wójt, a 15 czerwca roku 1418 Łomża otrzymuje chełmińskie prawa miejskie. Mieszczanie nie płacą ceł w granicach księstwa mazowieckiego, co napędza handel, więc XVI wiek to złoty czas Łomży. Miasto królewskie, dwa zamki, dwór królewski, spichlerze, około 3300 mieszkańców i jeden z największych portów na Narwi. Król Zygmunt August często tu gości, zwołuje Radę Senatorów, a po jego śmierci na 2 miesiące przyjeżdża Anna Jagiellonka. Więc o Łomży mówi się szeroko, także poza granicami Rzeczypospolitej.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
3: A potem, po Złotym Wieku, przychodzi twarde lądowanie. Co zatrzymuje rozwój?
4: W połowie XVII wieku zaczyna się pasmo nieszczęść. Wojny, pożary, powodzie, zarazy. Pod koniec stulecia zostaje około 300 mieszkańców. W XVIII wieku rządzą starostowie dbający głównie o siebie. Potem upadek Rzeczypospolitej, rozbiory, wysokie podatki i kontrybucje. Po dawnej świetności zostają gruzy.
3: I wtedy wchodzi XIX wiek z nowymi szansami.
4: Na początku XIX wieku Łomża się podnosi. W 1806 roku ma około 6 tysięcy mieszkańców. Jest siedzibą władz. Rosjanie prowadzą przez nią trakt z Warszawy do Moskwy. Budują obiekty wojskowe i gospodarcze. Powstają zakłady, wielka synagoga, ratusz, poczta, gmach sądu. Łomża staje się ośrodkiem przemysłowo-handlowym.
3: I wchodzimy w XX wiek.
4: Na początku dalej rośnie. W 1912 roku liczy około 22 tysięcy mieszkańców. Powstają szkoły, dom ludowy, park ludowy. Miasto jest dwunarodowe, Polacy chrześcijanie i Żydzi, którzy w 1921 roku stanowią 46% mieszkańców. W 1925 roku powstaje diecezja łomżyńska, a pod koniec dwudziestolecia międzywojennego działają 4 kościoły katolickie, 1 ewangelicki i synagoga, kilka szpitali, a w 1939 roku miasto ma 27 tysięcy mieszkańców.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
3: I nadchodzi II wojna światowa. Jak bardzo uderza w Łomżę?
4: 11 września roku 1939 wchodzi Wehrmacht, potem Armia Czerwona. Łomża trafia do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. NKWD wywozi w głąb Związku Sowieckiego około 6,5 tysiąca mieszkańców. Po ataku Niemiec wraca okupacja niemiecka. W lasach wokół miasta mordują około 3,5 tysiąca Żydów. Tworzą getto dla około 9 tysięcy osób, które w 1942 roku wywozi się do obozów w Zambrowie. Miasto jest zniszczone w około 70%. Liczba ludności spada o około 60%.
3: Po wojnie znów trzeba zaczynać prawie od zera.
4: W 1944 roku Łomża ma około 12,5 tysiąca mieszkańców. Do połowy lat 70. odbudowuje się centrum. Powstają nowe osiedla i zakłady, między innymi łomżyńskie zakłady przemysłu bawełnianego i fabryka mebli. Na początku lat 70. miasto ma prawie 30 tysięcy mieszkańców.
3: A potem?
4: W 1975 roku Łomża zostaje stolicą województwa. Do 1999 roku szybko rosną gospodarka i budownictwo. Obszar zabudowy się podwaja, a liczba mieszkańców dochodzi do prawie 65 tysięcy.
3: A w XXI wieku?
4: Łomża jest w województwie podlaskim jako powiat grodzki i stolica powiatu ziemskiego. Powstają miejsca pamięci, między innymi pomnik ofiar zbrodni katyńskiej. Liczba mieszkańców powoli spada, ale to wciąż miasto, które wiele razy upadało i za każdym razem potrafiło się podnieść.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
3: Skoro w poprzedniej części opowiedzieliśmy już o wzlotach, upadkach i odbudowach Łomży, dziś zajrzymy do muzeum na Łomża Wędrówka przez wieki. W praktyce chodzi o dwie duże wystawy w Muzeum Północno-Mazowieckim. Jedna historyczna, druga archeologiczna. Zacznijmy od tej pierwszej. Co tam właściwie można zobaczyć?
4: To opowieść o Łomży od lokacji na przełomie wieku XIV i XV, aż po wiek XX. Złoty czas wieku XV i XVI, zabory, dwudziestolecie międzywojenne, lata powojenne. Wszystko ułożone jak rozdziały jednej książki.
3: Czyli nie jest to tylko rząd gablot z podpisami w stylu miecz, wiek XVI, nie dotykać.
4: Zdecydowanie nie. Symbolem tej historii jest model szkuty, płaskodennego statku rzecznego. Taki tir na wodzie z wieku XVI. Z portu w Łomży spławiano nim zboże, smołę, miód, skóry, drewno, aż do Gdańska. Widać, że miasto było ważnym punktem na handlowej mapie kraju.
3: To zmienia perspektywę. Zamiast spokojnego miasteczka mamy ruchliwy port i kupców. Jak ten dawny handel jest pokazany na wystawie?
4: Oprócz szkuty są pamiątki po rzemieślnikach i kupcach. Tłoki pieczętne, butelki z dawnych wytwórni, reklamy prasowe. Jest też detal, który wiele mówi. Srebrne łyżeczki do herbaty z połowy wieku XIX, sygnowane przez łomżyńskiego złotnika Herszka Eisenfelda. Pokazują poziom miejscowego rzemiosła.
3: Taki mały luksus w codziennym życiu. A oprócz handlu i rzemiosła, co jeszcze jest mocnym akcentem tej wystawy?
4: Edukacja. Szkolnictwo elementarne pojawiło się tu bardzo wcześnie. Szkoły średnie działały już w pierwszej połowie wieku XVII. Przypomina się wybitnych nauczycieli i absolwentów. Józefa Skłodowskiego, botanika Jakuba Wagę, Leona Rzeczniowskiego, a także Stefana Wyszyńskiego, który zanim został prymasem, uczył się w łomżyńskiej szkole handlowej w latach od 1915 roku do 1917 roku.
3: Czyli przyszły prymas chodził do handlówki w Łomży. Jak to jest pokazane? Bardziej przez dokumenty, zdjęcia?
4: Są fotografie, dokumenty, informacje o nauczycielach. Widać, że łomżyńskie szkoły były środowiskiem, w którym rodziły się postawy obywatelskie i zainteresowania nauką oraz kulturą. Edukacja pokazana jest jako jeden z filarów rozwoju miasta.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
3: Wspomniałaś, że Łomża w wieku XIX była miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym. Jak to jest pokazane na ekspozycji?
4: Bardzo wyraźnie. Widzimy dawną farę, kościół ewangelicki, sobór Świętej Trójcy i synagogę. Te budowle pokazują, że obok siebie żyli katolicy, ewangelicy, prawosławni i Żydzi. Zamiast długich opisów są obrazy i pamiątki, które pozwalają wyobrazić sobie codzienne życie w takim mieście.
3: A co z życiem społecznym i kulturalnym na przełomie wieku XIX i XX?
4: Są pamiątki po Łomżyńskim Towarzystwie Wioślarskim i Łomżyńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Widać ich rolę w lokalnej wspólnocie. Do tego materiały z dawnych zakładów fotograficznych, portrety mieszkańców, stroje, rekwizyty. To wizualny zapis aspiracji i gustów tamtych ludzi.
3: Trochę jak dzisiejsze media społecznościowe, tylko na sztywnym kartoniku. Ale jest też temat zaborów i walki o niepodległość. Jak muzeum pokazuje ten fragment historii?
4: Przez mocne symbole. Jest guzik uczestnika powstania listopadowego i kosa powstańca styczniowego. Narzędzie przerobione na broń. Przypominają, że mieszkańcy Łomży angażowali się w działalność patriotyczną, mimo życia pod zaborami.
3: A jest tam też postać, która łączy okres niewoli z momentem odzyskania niepodległości?
4: Tak, Leon Kaliwoda, harcerz, członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Zginął 11 listopada roku 1918 z rąk niemieckich żołnierzy podczas ich rozbrajania. Jego historia symbolicznie spina czas zaborów i narodziny niepodległej Polski, pokazując, że za datami stoją konkretne osoby i ich śmierć.
3: To jest moment, kiedy data z podręcznika nagle dostaje twarz i imię. Jak wygląda część poświęcona 20-leciu międzywojennemu?
4: Skupia się na odbudowie i organizowaniu życia w nowym państwie. Jest pierwsza Rada Miejska, 33 Pułk Piechoty stacjonujący w Łomży i pierwszy biskup diecezji łomżyńskiej. Dawne plany miasta, pocztówki, zdjęcia i kroniki pokazane są w formie multimediów, dzięki czemu widać, jak zmieniała się zabudowa i jak ludzie dokumentowali swoje życie.
3: Multimedialne plany, stare pocztówki, kroniki brzmi jak podróż w czasie bez wychodzenia z sali.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
3: To teraz druga część naszej wędrówki przez wieki, czyli wystawa archeologiczna. Tu już nie ma zdjęć z kronik, tylko przedmioty wydobyte z ziemi. Co jest jej główną ideą?
4: Pokazujemy kulturę materialną i duchową mieszkańców Starej Łomży i obecnego miasta od 9 tysiąclecia przed naszą erą aż po wiek XX. Wszystkie obiekty mają udokumentowane pochodzenie z wykopalisk, nadzorów archeologicznych, darów mieszkańców i zakupów monet, dzięki czemu można je powiązać z konkretnym miejscem i czasem.
3: Czyli mamy tu kilka tysięcy lat historii. Jak to jest uporządkowane?
4: Artefakty są podzielone na bloki tematyczne. Zabytki krzemienne i rogowe, narzędzia i broń, naczynia gliniane, szkło, elementy stroju, dewocjonalia, monety, kafle, fragmenty dawnych budowli oraz dział poświęcony skarbowi.
3: Zacznijmy od fundamentu. Gdzie właściwie szukać początków Łomży?
4: U wyniosłej krawędzi Doliny Narwi w Starej Łomży. W wieku IX powstała tam osada przy szlaku handlowym, a na początku wieku XI wzmocniano ją wałami i powstał gród z podgrodziami, ważny punkt w regionie.
3: I ten gród przetrwał spokojnie kolejne stulecia?
4: Nie. Najpierw spłonął, potem w wieku XII zbudowano nowy, zniszczony w połowie wieku XIII podczas najazdu Litwinów. To wyjątkowy obiekt konstrukcyjnie, bez odpowiednika w Polsce, a zabytki z niego pokazują życie wczesno-średniowiecznego ośrodka.
3: Wyjątkowy gród to już brzmi jak skarb. A jakie inne miejsca są kluczowe?
4: Rozległe cmentarzysko na wzgórzu Świętego Wawrzyńca, użytkowane od średniowiecza po wiek XVIII oraz badania przy ulicach Rybaki, Dwornej, Długiej i na Starym Rynku. Całe dzisiejsze centrum kryje w ziemi warstwy dawnych epok.
3: Czyli spacer po Starym Rynku to spacer po dachu archeologicznego archiwum. Co robi największe wrażenie?
4: Na przykład możdżeń bydła z odciskiem jarzma, który pozwala wyobrazić sobie pracę na roli. Fragmenty odzieży przetykanej złotą nicią z przełomu wieku XV i XVI, świadczące o luksusie oraz okucie końca pasa z wieku XI, z czasów świętego Brunona, nawiązujące do chrystianizacji tych ziem.
3: I pojawia się też wątek, który kojarzy się raczej z sagami niż z Narwią, czyli wikingowie.
4: Mamy zawieszkę z Gotlandii z wieku XI, ślad kontaktów z obszarem kultury wikińskiej. Nie oznacza to smoczych łodzi na Narwi, ale pokazuje, że Łomża była włączona w szeroką sieć wymiany i nie była odcięta od świata.
3: Jeden mały przedmiot, a otwiera okno na całą sieć dawnych szlaków.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża. Eski Łomża.
3: Wspomniałeś też o monetach. Co tam się kryje w gablotach z numizmatyką?
4: Są bardzo rzadkie denary z połowy wieku XVI oraz tak zwany brakteat guziczkowy z przełomu wieku XIV i XV. Takie monety pomagają datować warstwy archeologiczne i pokazują, co było w obiegu. Ale prawdziwą perełką jest skarb z Góry Strękowej.
3: Skarb brzmi jak coś, co od razu przyciąga uwagę. Co wchodzi w jego skład?
4: Zestaw monet arabskich, czyli dirhamów, oraz srebrnych ozdób z wieku X. Ktoś ukrył ten skarb w obawie przed niebezpieczeństwem i nigdy po niego nie wrócił. Dla archeologów to bezcenne źródło wiedzy o kontaktach handlowych i wartości srebra, a dla wyobraźni opowieść o człowieku, który zakopał swoje bogactwo z nadzieją, że je odzyska.
3: Dirhamy nad Narwią. To pokazuje, jak daleko sięgały powiązania tych terenów. A jak wystawa pomaga zrozumieć te znaleziska osobom bez archeologicznego przygotowania?
4: Przez rekonstrukcję, makiety i multimedialny spacer z archeologiem po Łomży. Można zobaczyć obozowisko mezolityczne, gród z wałami i zabudową, a jednocześnie poznać kontekst znalezisk bez nadmiaru specjalistycznego języka.
3: Czyli zamiast suchego opisu jest pokazanie, jak te przedmioty wpisują się w codzienne życie dawnych mieszkańców, a jak wystawy historyczna i archeologiczna uzupełniają się nawzajem?
4: Archeologia opowiada o czasach bez kronik i fotografii, o ludziach, którzy zostawili narzędzia, ozdoby, fragmenty domów. Historia przejmuje opowieść tam, gdzie pojawiają się dokumenty, zdjęcia i nazwiska. Razem tworzą ciągłość. Od pierwszych śladów człowieka nad Narwią, przez gród w Starej Łomży, lokacje miasta, rozwój handlu i wielokulturowość wieku XIX, walkę o niepodległość, aż po wiek XX.
3: I w tej historii pojawiają się bardzo różne obrazy. Od możdżenia bydła z odciskiem jarzma, przez srebrne łyżeczki złotnika Eisenfelda, po zdjęcie Leona Kaliwody.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża. SK Łomża.
3: Gdyby spróbować ująć to w jednym zdaniu, co jest najważniejszym przesłaniem tych ekspozycji dla kogoś, kto patrzy na Łomżę dzisiaj?
4: Że to miasto ma głębokie korzenie i bardzo złożoną przeszłość. Nie jest tylko punktem na mapie między większymi ośrodkami. Było portem rzecznym, ośrodkiem handlu, miejscem spotkania kultur i wyznań, ważnym punktem edukacyjnym, przestrzenią zaangażowania patriotycznego. Ludzie, którzy tu żyli, pracowali, uczyli się, walczyli, zostawili po sobie ślady w ziemi i w dokumentach. Te wystawy pozwalają te ślady zobaczyć, zrozumieć i ułożyć w opowieść, która trwa od tysięcy lat i nadal się rozwija.
3: A archeologia i historia pokazują, że nawet najmniejszy przedmiot, guzik, zawieszka, fragment tkaniny, może być kluczem do tej opowieści. Wystarczy go wydobyć, opisać i umieścić w odpowiednim kontekście.
4: Dokładnie tak. Wtedy z pojedynczych znalezisk powstaje obraz miasta, które przeszło przez wiele etapów, ale wciąż zachowuje swoją tożsamość. Łomża w tych dwóch wystawach to nie tylko daty i nazwy. To żywe historie ludzi, którzy tworzyli to miejsce od 9 tysiąclecia przed naszą erą, aż po wiek XX.
3: I to jest chyba najlepsza definicja wędrówki przez wieki. Przejście od pierwszych śladów człowieka nad Narwią do współczesnego miasta, które nadal nosi w sobie tamte warstwy przeszłości.
2: SK Łomża News.
3: Postać, o której dzisiaj rozmowa, kojarzy się z chrypką, śmiechem i wielkim kapeluszem, a jednocześnie z Łomżą, Narwią i ulicą Długą. Hanka Bielicka. Albo mówiąc dokładniej, Anna Weronika Bielicka.
4: I od razu warto podkreślić, dla całej Polski Hanka, dla Łomży po prostu nasza Hanka. Choć urodziła się 9 listopada 1915 roku w Kononowcach koło Połtawy, czyli na terenie dzisiejszej Ukrainy, to już jako kilkuletnie dziecko trafiła do Łomży.
3: Czyli ta więź z miastem nie jest tylko ładnym hasłem, ale czymś bardzo konkretnym. Dzieciństwo, szkoła, pierwsze przyjaźnie.
4: Dokładnie. Gdy miała około 3 lat, jej rodzina przeniosła się do grodu nad Narwią. Całe dzieciństwo i lata gimnazjalne spędziła właśnie tutaj. Na ulicy Długiej stał dom jej babci, Czerwonkowej. To był taki rodzinny punkt odniesienia, miejsce, do którego się wracało, nawet jeśli później życie rzucało ją po różnych scenach Polski.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
3: I od razu można sobie wyobrazić tę małą dziewczynkę biegnącą ulicą Długą. Jeszcze bez kapelusza z ogromnym rondem, ale już z charakterem.
4: Bez kapelusza, ale z temperamentem na pewno. Uczyła się w żeńskim gimnazjum, które mieściło się w budynku dzisiejszego 2. Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki. Ten sam gmach, te same korytarze, tylko inne czasy.
3: To ciekawe, że dzisiejsi uczniowie chodzą po tych samych schodach, po których chodziła przyszła gwiazda estrady.
4: I to nie byle jaka gwiazda. Po maturze Hanka wyjechała do Warszawy. Ukończyła romanistykę i Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. To była bardzo solidna, klasyczna szkoła aktorska. Jej pedagogiem był m.in. Aleksander Zelwerowicz, legenda polskiego teatru.
3: No i tu zaczyna się wątek, który trochę kłóci się z jej późniejszym wizerunkiem, bo ona marzyła o rolach dramatycznych, prawda?
4: Tak, w młodości widziała siebie raczej w wielkich, poważnych rolach. Ale Zelwerowicz od początku powtarzał, że jej żywiołem jest komedia. Jest taka anegdota. Hanka recytuje na scenie tragiczny monolog, cała przejęta. A on nagle przerywa i krzyczy, że trzeba zabrać tego krokodyla, bo umrze ze śmiechu. To był moment, w którym ktoś z zewnątrz zobaczył w niej ogromny potencjał komediowy.
3: Czyli dramat dramatem, ale publiczność i mistrz widzieli w niej kogoś, kto rozbraja śmiechem.
4: I tak właśnie się stało. Choć trzeba pamiętać, że jej start zawodowy brutalnie przecięła historia. Tuż przed wybuchem II wojny światowej miała wyjechać na stypendium do Paryża. Zamiast tego, za namową ojca, 28 sierpnia 1939 roku pojechała do Wilna, żeby zadebiutować w teatrze na Pochulance, w sztuce Obrona Ksantypy.
3: I tego debiutu ostatecznie nie zagrała.
4: Nie zdążyła. Wybuch wojny zmienił wszystko. W Wilnie teatr na chwilę zamilkł, a w Łomży spadły pierwsze bomby. Jedna z nich trafiła w rodzinną kamienicę Bielickich. Dom spłonął, a najbliższe jej osoby zostały wywiezione do Kazachstanu. To był dla niej ogromny cios. utrata domu, poczucia bezpieczeństwa, rodzinnego miasta w takim sensie, jaki znała z dzieciństwa.
3: I to jest ten mniej znany fragment jej biografii, bo zwykle pamięta się śmiech, a nie to, że za tym śmiechem stało doświadczenie wojny i utraty.
4: Właśnie. W czasie okupacji, kiedy teatr w Wilnie wznowił działalność, Hanka zaczęła grać w komediach i farsach. To był sposób na przetrwanie, ale też na to, by dać ludziom chwilę oddechu. Po wojnie związała się z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku, potem z Teatrem Kameralnym w Łodzi, Teatrem Współczesnym w Warszawie, a w końcu z Państwowym Teatrem Syrena w Warszawie.
3: I to właśnie Syrena stała się jej teatralnym domem na długie lata.
4: Ponad 40 lat. To tam rozwinęła się w pełni jako aktorka komediowa. Ale jej prawdziwym królestwem była estrada i radio. Podwieczorek przy mikrofonie. Audycja, która przez ćwierć wieku towarzyszyła słuchaczom, uczyniła z niej ikonę.
3: No i Dziunia Pietrusińska. Postać, którą wielu kojarzy, nawet jeśli nie zawsze pamięta nazwiska autora.
4: Dziunię stworzył dla niej Bogdan Brzeziński. To była paniusia miejsko-wiejska, jak sama Hanka mówiła, z mocno pomieszanym poczuciem własnych korzeni. Dziunia komentowała codzienność Polaków, ich małe radości, absurdy, przywary. Robiła to językiem lekkim, ale bardzo celnym. Przez 25 lat Hanka wygłaszała te monologi z takim temperamentem, że ludzie czekali na nie jak na spotkanie z kimś bliskim.
3: I do tego ten głos. Najpiękniejsza chrypka świata.
4: Tak ją nazywano. Ta chrypka sprawiała, że była natychmiast rozpoznawalna. Nawet jeśli ktoś nie widział jej twarzy, po kilku słowach wiedział, że to ona. Ten wizerunek był tak silny, że nawet ponad 20 ról filmowych i telewizyjnych nie zdołało go przysłonić.
3: Wymieńmy chociaż kilka tytułów, bo to też kawał historii polskiego kina i telewizji.
4: Zagrała m.in. w Zakazanych piosenkach, Celulozie, Kafe pod Minogą, Małżeństwie z rozsądku. Pojawiała się w serialach Wojna domowa, Palce lizać, Badziewiakowie. No i oczywiście słynna ciotunia w Panu Wołodyjowskim z 1969 roku.
3: Ta ciotunia, która wchodzi w kadr i od razu wiadomo, że będzie się działo.
4: To była rola epizodyczna, ale zapadająca w pamięć. Zresztą Hanka miała tę umiejętność. Nawet jeśli pojawiała się na chwilę, zostawiała po sobie ślad.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
3: Zostawmy na moment scenę i kamerę, a przejdźmy do tego, jaka była prywatnie. Bo o Hance Bilickiej mówi się szyk, klasa, humor. Ale za tym kryje się konkretna osoba z przyzwyczajeniami, słabościami, marzeniami.
4: Prywatnie była bardzo ciepła, serdeczna, a przy tym wymagająca wobec siebie. W szarej rzeczywistości świadomie wybierała kolor, śmiech i elegancję, żeby ludzie choć na chwilę zapomnieli o kłopotach. To nie był tylko sceniczny wizerunek, ale życiowa postawa.
3: I ten słynny kapelusz z ogromnym rondem. Recepta na młodość, kolekcja kapeluszy i poczucie humoru.
4: Kapelusz był jej znakiem rozpoznawczym. Żartowała, że ma mniej lat niż kapeluszy, bo lata lecą, a kapelusze wychodzą z mody. I że kapelusze nie przysparzają zmarszczek. Tak oswajała temat wieku i przemijania.
3: Do tego gwara warszawska i dystans do polityki.
4: Na estradzie sięgała po przedwojenny styl mówienia, składając hołd dawnej Warszawie. Preferowała żart obyczajowy. Interesowało ją, jak ludzie żyją, kłócą się, kochają, kombinują, ale trzymała się z daleka od bieżących sporów politycznych.
3: A jednocześnie miała bardzo miękkie serce, szczególnie dla dzieci i zwierząt.
4: Pomagała dzieciom z domu dziecka w Łomży. Wspierała schroniska, zwłaszcza dla psów. Jej gospodyni, Joanna Manianin, wspominała, że codziennie na podwórko dla gołębi wynoszone było 1,5 litra pszenicy i drobno pokrojony bochenek chleba.
3: Wielka aktorka, scena, światła, a potem zwykłe podwórko, miska z ziarnem i gołębie.
4: I równocześnie słynęła z rozrzutności i dbałości o wygląd. Zawsze perfekcyjnie uczesana, ubrana, miała swojego fryzjera, kosmetyczkę, modystkę, gorseciarkę, projektantkę, buty szyła wyłącznie na miarę.
3: Cała osobna orkiestra ludzi od wizerunku.
4: Traktowała ich z ogromnym szacunkiem, jak współtwórców jej scenicznego świata. Dla niej liczyła się godność człowieka, niezależnie od tego, czy był dyrektorem teatru, czy krawcową.
3: No i zakupy. Tu też nie znała umiaru.
4: Po jednym z powrotów do Polski zrobiła na lotnisku tak duże zakupy, że powstał ogromny nadbagaż. Kiedy okazało się, że nie ma już pieniędzy, pasażerowie lotu wzięli po jednym jej bagażu i dzięki temu weszła na pokład bez dodatkowych opłat.
3: To pokazuje, jaką miała charyzmę. Ludzie po prostu chcieli jej pomóc.
4: I czuli, że to jest ktoś bliski. Ona bardzo ceniła publiczność. Powtarzała, że bez widzów i słuchaczy nie istnieje. Ten szacunek był obustronny.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
3: Wróćmy do jej niespełnionych marzeń. Na drzwiach mieszkania miała tabliczkę Hanka Bilicka, artystka dramatu.
4: Całe życie marzyła o wielkich rolach dramatycznych, a przylgniała do niej łatka aktorki komediowej i kabaretowej. Tabliczka była żartem, ale i cichym przypomnieniem o innych ambicjach.
3: Z jednej strony śmiech, z drugiej świadomość, że pewne drzwi się nie otworzyły. A jak wyglądało jej życie osobiste?
4: Mając 25 lat, wyszła za mąż za Jerzego Duszyńskiego, bardzo popularnego aktora. To było małżeństwo dwóch silnych, ambitnych osobowości. Bezdzietne i zakończone rozwodem.
3: I stąd jej słynne zdanie, że życie romantyczne miała pod zdechłym Azorkiem.
4: To bardzo w jej stylu. Gorzką prawdę ubrać w zabawne, trochę absurdalne sformułowanie i obrócić wszystko w żart.
3: Był jeszcze wątek wieku, który też zamieniła w anegdotę.
4: Po wojnie, gdy dokumenty zniknęły, odmłodziła się o 10 lat. Przez pewien czas oficjalnie była młodsza, a gdy zbliżała się emerytura, trzeba było to uporządkować. Po latach opowiadała o tym z humorem.
3: Ale jedno było niezmienne – przywiązanie do Łomży. To tutaj świętowała 60-lecie pracy artystycznej i wracała do swojej dawnej szkoły.
4: I choć była mistrzynią żartu, w życiu kierowała się prostym, ale wymagającym kodeksem. Szacunek, uczciwość i odpowiedzialność za słowo.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
3: Przejdźmy do ostatnich lat jej życia. Bo nawet wtedy, gdy zdrowie już nie było idealne, nie traciła poczucia humoru.
4: 1 marca 2006 roku, mając 91 lat, była gościem programu telewizyjnego Szymon

0: Kostiumy i kapelusze, portrety, karykatury, osobiste przedmioty. To nie jest tylko wystawa rzeczy, ale opowieść o stylu życia, o scenicznej osobowości. Po jej śmierci salonik stał się nieformalną izbą pamięci. Miejscem, gdzie można poczuć, że Hanka jest wciąż obecna. W tkaninach, w kształtach kapeluszy, w rysach twarzy utrwalonych na obrazach.
1: To też ważny punkt na mapie miasta, bo pokazuje, że Łomża nie tylko wspomina, ale realnie przechowuje jej dziedzictwo.
0: Kolejnym elementem jest konkurs krasomówczy imienia Hanki Bielickiej – Radość spod kapelusza. Organizowany od 2007 roku, co roku gromadzi osoby, które chcą pięknie mówić po polsku.
1: Czyli nie chodzi tylko o to, żeby opowiadać o Hance, ale żeby kontynuować to, co było dla niej ważne – miłość do języka.
0: Dokładnie. Celem konkursu jest szerzenie zamiłowania do języka ojczystego i dbałość o czystość mowy polskiej. Uczestnicy przygotowują wystąpienia, w których liczy się nie tylko treść, ale też sposób mówienia, dykcja, intonacja, poczucie humoru. W 2022 roku konkurs odbył się 28 maja. To pokazuje, że tradycja trwa i rozwija się.
1: Można powiedzieć, że z każdego takiego wystąpienia trochę wystaje rondo jej kapelusza.
0: Ładny obraz i bardzo trafny.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Władze miasta również postanowiły uhonorować Hankę w przestrzeni publicznej. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc jest rondo przy Teatrze Lalki i Aktora, które nosi jej imię.
0: Co więcej, rondo zaprojektowano w kształcie kwiecistego kapelusza. To bardzo czytelne nawiązanie do jej scenicznego znaku rozpoznawczego. Kierowcy przejeżdżają przez rondo, a z góry wygląda to tak, jakby miasto miało na głowie wielki, kolorowy kapelusz Hanki.
1: Ale chyba najbardziej rozpoznawalnym symbolem jest pomnik – ławeczka Hanki Bielickiej.
0: Ławeczka to pomnik ławeczka, na której siedzi Hanka w swoim wielkim kapeluszu. Rzeźba została odlana w brązie, a jej autorem jest rzeźbiarz Michał Selerowski. Na oparciu ławki widnieje podpis Hanny Bielickiej.
1: Uroczyste odsłonięcie odbyło się 11 listopada 2007 roku.
0: Pomnik powstał dzięki fundatorom – Romanowi Englerowi, Janowi Kurpiewskiemu i Markowi Mackiewiczowi. Całość objęta była honorowym patronatem ówczesnego prezydenta miasta Jerzego Brzezińskiego. To pokazuje, że była to inicjatywa zarówno społeczna, jak i oficjalna.
1: Przez wiele lat ławeczka stała przy ulicy Farnej, u zbiegu ulic Dwornej i Starego Rynku.
0: Tak, to była jej pierwsza lokalizacja. Ludzie chętnie siadali obok rzeźby, robili zdjęcia. Traktowali to miejsce jak mały rytuał – usiąść obok Hanki. Może coś jej w myślach opowiedzieć.
1: A potem przyszedł czas na zmiany w przestrzeni miejskiej.
0: 12 czerwca 2023 roku ławeczka została przeniesiona na zrewitalizowany Stary Rynek. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży przetransportowali ją i ustawili w nowym miejscu.
1: Teraz, gdy ktoś siada obok Hanki, w tle ma fontannę, ratusz i halę kultury.
0: Ta nowa lokalizacja została pomyślana tak, aby tworzyć atrakcyjne tło do pamiątkowych zdjęć. Z jednej strony Hanka, z drugiej charakterystyczne budynki miasta. To połączenie historii, kultury i współczesnej przestrzeni miejskiej.
1: I znów, to nie jest tylko pomnik. To miejsce spotkań, punkt orientacyjny, element codziennego życia.
0: Warto dodać, że ławeczka upamiętnia fakt, iż Hanka niemal całe dzieciństwo i młodość w okresie II Rzeczypospolitej spędziła właśnie w Łomży. To nie jest więc przypadkowa rzeźba w przypadkowym mieście. To powrót do korzeni.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: Jeśli spojrzeć na całą tę opowieść, od Kononowiec koło Połtawy, przez ulicę Długą, warszawskie sceny, aż po ławeczkę na Starym Rynku, widać bardzo spójną historię.
0: Historię kobiety, która przeszła przez wojnę, utratę domu, niespełnione marzenia o dramacie, a mimo to wybrała śmiech jako swój główny język i nigdy nie żartowała z godności drugiego człowieka.
1: I która, będąc gwiazdą ogólnopolską, nigdy nie zapomniała o Łomży. Wracała tu, świętowała jubileusze, wspierała lokalne inicjatywy, odwiedzała swoją dawną szkołę.
0: Dzisiaj jej obecność jest w nazwie ronda, w auli drugiego liceum, w saloniku przy ulicy Zawadzkiej, w konkursie Radość spod kapelusza, w ławeczce na Starym Rynku i w tym, jak mówi się o niej z czułością, jak o kimś swoim.
1: I może jeszcze w tym, że gdy ktoś w Łomży zakłada kapelusz z dużym rondem, od razu pojawia się skojarzenie.
0: Ten kapelusz stał się symbolem radości, dystansu do siebie i odwagi, żeby być sobą, nawet jeśli to oznacza bycie trochę za głośnym w szarej rzeczywistości.
1: W tym sensie Hanka Bielicka to nie tylko postać z podręczników historii teatru, ale bardzo współczesna inspiracja.
0: Inspiracja, żeby dbać o język, kulturę i relacje, pamiętać o swoich korzeniach i mimo trudnych doświadczeń nie tracić poczucia humoru.
2: SK Łomża News.
0: Ruszamy z magazynem Radia SK Łomża. Marta Szabołowska, zapraszam. Drużyna miasta Łomża wygrała turniej MPC LKS Łomża Cup, zorganizowany z okazji stulecia łomżeńskiego klubu sportowego. W finale Ratusz pokonał zespół Mosiru, ale wszyscy byli zgodni. Przede wszystkim chodziło o dobrą zabawę i uczczenie jubileuszu LKS-u, mówi Michał Kotelczuk z zarządu łomżeńskiego klubu sportowego.
3: Dzisiaj mamy MPC Cup, gra w turnieju 6 drużyn. Jest to miasto Łomża, miejskie przedsiębiorstwo wodne i kanalizacyjne, MPC Łomża, Mosir Łomża, są kibice UKS-u oraz drużyna sponsorów. To jest jedno z kolejnych wydarzeń w ramach jubileuszu klubu. Dzisiaj odbędzie się jeszcze o godzinie 17 mecz Oldboyów UKS-u Łomża z drużyną Oldboyów Warmii Grajewo. Ten mecz jest pod nazwą MPC Classic przy współpracy z MPC-em. Planujemy jeszcze galę jubileuszową oraz organizację meczu jubileuszowego już po sezonie.
0: Mówi Piotr Serdyński, zastępca prezydenta Łomży.
4: LKS jest jednym z takich najważniejszych elementów naszego środowiska sportowego w naszym mieście, ale można powiedzieć też ważnym elementem naszej łomżyńskiej tożsamości. Wielu ludzi utożsamia się bardzo mocno z tym klubem. Cieszymy się zawsze sukcesami, które odnosi łomżyński klub sportowy i one napawają nas dumą. Dlatego teraz kibicujemy LKS-owi, aby to hasło drugie Liga na stulecie okazało się prorocze, bo wiemy, że są realne szanse na to, by powalczyć najpierw o baraże, a później w barażach o awans do drugiej ligi. A dzisiaj oczywiście jedno z wydarzeń, które jest, można powiedzieć, całym w 2026 roku programem obchodów stulecia. Wiemy, że 15 czerwca mamy uroczystą sesję Rady Miasta, którym takim przewodnim tematem będzie też właśnie historia łomżyńskiego klubu sportowego. I dzisiaj spotkaliśmy się na Stadionie Miejskim w Łomży po to, aby bawić się, cieszyć, rywalizować w taki pozytywny sposób i właśnie cieszymy się, że sprzyja nam pogoda, sprzyja dobra atmosfera i celebrujemy stulecie ŁKS-u. Oczywiście wszystko zweryfikuje boisko. Mieliśmy takie przetarcie już tutaj rywalizując w Święto Flagi i wtedy drużyna Urzędu Miasta wypadła naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Myślę, że nawet dobrze, zajmując drugie miejsce i mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie gorzej, a może nawet lepiej. Chcemy wygrać ten turniej i będziemy bardzo o to mocno walczyć. Ale oczywiście w zasadach fair play.
0: Mówi Maciej Borysewicz, prezes MPWiK-u.
5: Świetna zabawa, świetny pomysł, bardzo dobra integracja, wspaniała pogoda. W piątek, więc wszystko się ładnie złożyło do przysłowiowej, jak to się u nas mówi, kupy. Tak, nasza drużyna bierze udział w tym turnieju. Po wielu latach reaktowaliśmy tą naszą drużynę piłki nożnej. Cieszę się, bo są w tej drużynie i panowie, i panie, co tym bardziej jakby podkreśla wymiar ten ogólnosportowy i też towarzyski. Liczę po cichu na wygraną. Mamy być i chodzimy za czarnego konia, ale oczywiście rywalizacja na boisku wskaże najlepszego. Forma dobra, przygotowania oczywiście trwały już od kilku tygodni. Nasi zawodnicy bardzo prężnie trenowali, ale dostali też ode mnie taki przykaz, że mają uważać na nogi, bo pomimo tego, że jest rywalizacja, jest to jednak zabawa, a jednak bardziej mi są potrzebni w pracy. To jest też taka intencja brania udziału w tym turnieju, żeby łączyć się, integrować się z łomżyńskim klubem sportowym. Mamy tą współpracę chociażby przez to, że jesteśmy sąsiadami zarówno z Mosirem, jak i z łomżyńskim klubem sportowym, który korzysta ze stadionu. Jesteśmy też jakby emocjonalnie poprzez te wszystkie lata kibicowania związani. Wspieramy ŁKS, liczymy na to, że będzie ten upragniony awans i trzymamy za to kciuki.
0: Mówią Bernadeta Krynicka i Kamil Walczyk z Mosiru.
6: Jest forma wysoka, ogramy wszystkich.
7: Fajnie, zebraliśmy cały skład, podjęliśmy tutaj rękawice, jesteśmy w grupie pierwszej, gramy z Urzędem Miasta oraz sponsorami Łomżyńskiego Klubu Sportowego.
6: Troszeczkę my sobie żartujemy dzisiaj, no bo chodzi tutaj tak naprawdę o dobrą zabawę i uczczenie tej rocznicy stulecia ŁKS-u, więc chcemy brać w tym udział, no i bierzemy. I myślę, że będzie świetna zabawa, świetna rywalizacja, no i świętujemy dzisiaj.
7: Obiekt jest podzielony na dwa boiska, wszyscy tutaj możemy korzystać. To jest taka wyjątkowa okazja, tak, że nie każdy ma tutaj możliwość zagrania na głównej płycie, a widzimy fajnie przygotowana płyta. Możemy się wszyscy dzisiaj poczuć jak piłkarze Łomżyńskiego Klubu Sportowego.
6: Trzymamy kciuki, żeby ŁKS wszedł do drugiej ligi. Mamy nadzieję, że tak się stanie. No, takie są zamierzenia ŁKS-u. Kibicujemy im.
0: Mówi miejski radny Andrzej Wojtkowski.
8: Nastroje są wyśmienite, jak widać już na samej rozrzewce, że tutaj drużyny pięknie się rozrzewają. Wiele spółek naszych, a to jest przedsmak naszych emocji, które za chwilę nas czekają jak drużyna ŁKS-u Łomża, bo zostało nam 2 mecze i mam nadzieję, że ta druga liga się spełni i my dzisiaj tu chcemy pokazać również wszystkim mieszkańcom miasta Łomży, że Łomża piłko nożno stoi i chcemy to zasygnalizować, że jesteśmy razem wszyscy jako drużyna.
2: SK Łomża.
0: A teraz rozmowa z młodym, utalentowanym mieszkańcem Łomży, Wiktorem Zgoda-Nowackim.
9: 6 indeksów na uczelnie wyższe, wygrana w eliminacjach wojewódzkich w konkursie wiedzy o prawie, 2 miejsce na szczeblu krajowym i odbiór nagrody w Sejmie. Wiktor, to wszystko o tobie, a ja podejrzewam, że i tak wymieniłam tutaj pewnie tylko zalążek twoich sukcesów. Powiedz mi, jak to wszystko się zaczęło? Jak zaczęła się ta twoja przygoda z naukowym światem? No bo podejrzewam, że też za tym wszystkim kim stoi tytaniczna praca.
10: Przyznam, że gdzieś tak od 2023 roku zmierzałem z tym tak już bardziej na poważnie. Owszem, zdarzały się sukcesy również na wcześniejszych etapach, na przykład parę lat wcześniej. Natomiast tak już konkretnie, na poważnie zacząłem z tym zmierzać gdzieś tak właśnie około 3 lat temu. Wówczas dostałem taką bardzo fajną książkę, którą bardzo wszystkim polecam. To jest książka właśnie Lex bez łez, wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Tutaj we współpracy z Stowarzyszeniem Sędziów Justia oraz właśnie taką bardzo fajną książkę również odnoszącą się do tej tematyki prawa oświatowego, autorstwa takiego prawnika bardzo znanego w Polsce również w środowisku młodzieżowym, to jest Prawa Marcina. Przyznam, że zainteresowałem się tym, zacząłem czytać i tak zmierzałem już w swoim jakby przygotowaniu do tego, żeby w przyszłości startować w jakichś konkursach, natomiast nie myślałem jeszcze o tym tak na poważnie. Traktowałem to jako jakąś taką przygodę, miałem kompletnie inne plany na przyszłość. Nie sądziłem, że to się rozwinie w ten sposób.
9: Czyli traktowałeś prawo jako taką zajawkę swoją, takie
10: tak,
9: hobby?
10: Tak, bo uznawałem, że prawo to jest coś, co powinien znać każdy obywatel. Bo jednak żyjemy w społeczeństwie, funkcjonujemy jako obywatele i powinniśmy być świadomi, niezależnie od wieku, czy mamy lat 30, czy 40, czy 15. Powinniśmy być świadomi i powinniśmy tą wiedzę cały czas zgłębiać i przede wszystkim być świadomi swoich praw. Bo jako jednostki obywatelskie mamy pewne prawa jako osoby fizyczne i mamy również obowiązki, ale warto znać oba, tak aby zachować w życiu taką jakby formułę może zdystansowania też i po to, żeby umieć się w tym świecie odnaleźć, bo to jest bardzo ważne.
9: Kto podarował ci te książki? I no, jeszcze ponowię pytanie, dlaczego właśnie to prawo tak ciebie zainteresowało?
10: Myślę, że też tutaj po mamie, bo mama miała z tym swoją przygodę, mama się kształciła w tym kierunku, natomiast poprzestała na takim wykształceniu, po prostu nie skończyła studiów w tym zakresie, natomiast miała tą taką, mówiąc kolokwialnie, zajawkę.
9: Bakcyla.
10: Zdecydowanie. Tak, no i książki to oczywiście dostałem od rodziny, tak, tutaj z okazji jakichś wydarzeń czy też świąt, już nawet nie pamiętam z jakiej okazji, ale po prostu dostałem od rodziny. Przyznam, że na początku takie miałem podejście do tego, że okej, przeczytam, może się czegoś nauczę, ale kompletnie nie traktowałem tego na poważnie. Ale jakoś później, kiedy już się jakby w moim ciele i ogólnie w moim umyśle taka myśl pojawiła, że może ja jednak powinienem się tym zainteresować, że może to jest jakiś taki mój punkt odniesienia na przyszłość. I tak sobie w pewnym momencie pomyślałem, że skoro już tak swoją wiedzę poszerzam w tym kierunku, znam te podstawy, to warto również ją odszerzyć w dalszym tutaj sensie. I tak wyszło, że aktualnie jestem tu, gdzie jestem. Zacząłem się tym interesować jeszcze bardziej. Zgłębiałem te ustawy, zgłębiałem tą wiedzę. Również byłem na wielu spotkaniach w tym kierunku. Startowałem w różnych konkursach, tak jak właśnie w tym konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych pod tutaj patronatem honorowym Ministra Edukacji i Ministra Sprawiedliwości.
9: Powiedz mi, bo poza mikrofonami dowiedzieliśmy się tego, że w pewnym momencie zdecydowałeś się na nauczanie indywidualne. Jaki to był moment? Co wtedy poczułeś? Tutaj na pewno to była też decyzja uzgodniona z rodzicami. Dlaczego zdecydowałeś się iść takim własnym trybem, poza podstawą programową?
10: Znaczy, nie do końca nauczanie indywidualne, bo trafnym określeniem na to jest edukacja domowa. Uczę się w domu. W formule edukacji domowej to jest taka szkoła, no coś mniej więcej w trybie szkoły w chmurze, ale jednak inaczej się ta placówka nazywa. Przyznam, że takim impulsem do tego było to, że zawładnąłem, jakby zechciałem mieć taką potrzebę organizowania swojego życia, organizowania swojego czasu w taki sposób, żeby mieć więcej czasu i więcej możliwości zgłębiania tej mojej wiedzy oraz zdobywania nowych umiejętności. możliwości, a jednak uważam, że szkoła stacjonarna dla mnie przynajmniej stanowiła pewne ograniczenie, też ten tryb prowadzenia edukacji stacjonarnej i właśnie dlatego też zdecydowałem się na taką formułę i jestem aktualnie już po roku takiej formy kształcenia i uważam, że to bardzo dobrze mi zrobiło. Lepiej mogę się poświęcić w samorealizacji i swoim sukcesom.
9: I też jakby organizujesz czas zupełnie sam, czy masz jakichś zwierzchników?
10: Organizuję czas sam, nauczyłem się tej jakby dojrzałości, tego podejścia po prostu, że mój czas jest moim czasem, jak ja go nie wykorzystam sam, to nikt mi go inny lepiej nie zaaranżuje, więc podszedłem do tego w taki sposób, że nauczyłem się samodzielnej organizacji swojego czasu.
9: Edukacja domowa, jesteś z niej zadowolony, ale to też wiąże się z pewnymi jakimiś minusami. Być może w pewnym momencie stwierdziłeś, że brakuje ci na przykład kontaktu z rówieśnikami.
10: Nie, nie stwierdziłem tego nigdy, bo mam znajomych, mam bardzo dużo znajomych poza szkołą. Mam znajomych przede wszystkim ze środowiska również tego szkolnego, nabytych znajomych w trakcie tego przebywania jeszcze w edukacji w formule stacjonarnej, ale również utrzymuję kontakty z osobami, których poznałem już kompletnie w sposób niezwiązany z moją edukacją. Zatem nie brakuje mi tego kontaktu, a jeśli chodzi o minusy, no to nadmieniłbym na przykład to, że mam wrażenie, że się czuję przebodźcowany po prostu od mediów, bo jednak taka formuła edukacji wymaga jednak posiadania stałego dostępu do komputera, do tych materiałów edukacyjnych, mamy XXI wiek. Natomiast większych minusów nie ma. Na pewno uważam, że jest więcej plusów niż minusów. No i też minusem jest to, że czasem brakuje mi tej pomocy nauczyciela, bo jednak ta pomoc była jednak przydatna. Natomiast więcej dostrzegam plusów niż minusów.
9: Mówisz o znajomych. Czy ty masz w ogóle czas na to, żeby spędzać czas ze znajomymi?
10: Czasem mi się wydaje, że 24 godziny to jest delikatnie mówiąc za mało, żeby wszystko zrealizować.
9: Domyślam się.
10: Natomiast tak, znajduję ten czas. Relacje są dla mnie bardzo ważne, bo mam wrażenie, że bez tych relacji bym się po prostu pogubił w tym bardzo trudnym świecie. Natomiast oczywiście mam też inne rzeczy w ciągu dnia, no bo tego wymaga już, tak powiem, moja tutaj też moje zaangażowanie, moje osiągnięcia naukowe, jak tutaj one są tutaj tak przedstawiane. Natomiast również znajduję czas na te przyjaźnie, bo bardzo lubię pielęgnować przyjaźnie, bo to jest najważniejsze, co ma człowiek po prostu od życia, czyli relacje i kontakt z drugim człowiekiem, bo to buduje.
9: Powiedz mi, jak wygląda twój zwykły dzień?
10: Mój zwykły dzień? Powiedzmy, że wstaję rano, biorę te książki, biorę moje podręczniki, tak, materiały edukacyjne, uczę się tam powiedzmy kilka godzin, to w sumie zależy od dnia, od ilości materiału. Aktualnie jestem już po wszystkich egzaminach, bo szkołę zakończyłem w marcu, więc więc aktualnie już nie mam tego takiej ciągłej presji tej nauki, ale tak powiedzmy w standardowym miesiącu nauki szkolnej to nauka, później oczywiście czytanie książek, bardzo lubię czytać, oczywiście też chwila relaksu, bo bez tego człowiek by zbawiował, ale również praca.
9: Powiedz mi jeszcze o tej nagrodzie, którą odebrałeś, za co dokładnie ją dostałeś, no i co było najtrudniejsze w tym konkursie?
10: Odebrałem nagrodę z rąk pana prezesa Krajowej Izby Radców Prawnych Włodzimierza Chruścika, tutaj wraz z panią podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, panią Pauliną Piechną-Więckiewicz i również tutaj od pana wiceprezesa Krajowej Izby Radców Prawnych właśnie w Sejmie. Ta nagroda była właśnie za to, że zająłem drugie miejsce w konkursie Akademii Wiedzy o Prawie organizowanej przez właśnie Krajową Izbę Radców Prawnych. Przedostałem się przez etap okręgowy, przez etap szkolny i znalazłem się w finale, w którym zająłem drugie miejsce. Ogłoszenie tych nagrod było w Sejmie, jeszcze to było poprzedzone zwiedzaniem Sejmu, była zorganizowana wycieczka. A w tym konkursie, co było najtrudniejsze, moim zdaniem pytania konstytucyjne, bo jednak znalazło się dużo prawa konstytucyjnego, które wymaga też takiej precyzji po prostu. Trzeba umieć pewne rzeczy dopasować, chociaż przyznam, że komisja mnie nie zagięła podczas odpowiadania na pytania. Po prostu byłem przygotowany i lubię być przygotowanym do tego, co robię.
9: Czy ty zagiąłeś komisję?
10: Panie z komisji, powiedzmy szczerze, były zadowolone z tego, że jestem przygotowany. Panie z komisji podziwiały również sposób mojej wypowiedzi.
9: Wróćmy jeszcze może do szkoły, bo tutaj nasuwa mi się pytanie. Czy ty byłeś tak dobry, jak dobry jesteś w prawie, z każdego przedmiotu?
10: Nigdy nie lubiłem przedmiotów matematycznych, ale na przykład fizykę lubię. Więc to jest taki miszmasz. Natomiast jeśli chodzi o szkołę stacjonarną, bo chyba o to pani redaktor pyta, to zawsze byłem najlepszy z przedmiotów polonistycznych. Chodzi mi tu o język polski, również o przedmioty ściśle humanistyczne, bo historia, geografia, biologia, bardzo lubiłem tego rodzaju przedmioty. Również osiągałem dobre wyniki z zakresów innych przedmiotów, ale po prostu moją piętą Achillesa były przedmioty matematyczne, czyli matematyka i chemia. Natomiast również sobie z nich radziłem i uważam, że każdy człowiek ma prawo do pewnych słabości, bo przecież nikt nie jest idealny.
9: Każdy człowiek ma prawo. Jak to pięknie brzmi, prawda?
10: Tak, zdecydowanie.
9: Powiedz mi, na jakie uczelnie wyższe masz indeksy? To mnie naprawdę zadziwia. Masz 15 lat, a masz już zagwarantowane studia.
10: De facto. Oczywiście jeszcze muszę zdać maturę, bo bez matury ani już.
9: Okay.
10: Natomiast mam indeksy do Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie również w Lublinie, Uniwersytet w Gdańsku, Uniwersytet Opolski i chyba jeszcze Uniwersytet Szczeciński i coś jeszcze, ale nie pamiętam, nie jestem w stanie wymienić z pamięci, ale tych uczelni jest trochę. A, jeszcze Uniwersytet w Białymstoku. Więc mam w czym wybierać, to jest najważniejsze i te indeksy polegają na tym, że jestem totalnie zwolniony z postępowania rekrutacyjnego na te uczelnie. Zatem wystarczyłoby tylko tyle, żebym zdał maturę, natomiast oczywiście nie zamierzam na tym poprzestawać, no bo kto liczyłby na wynik 30% z matury, żeby tylko ją zdać.
9: Oczywiście. Prawda? A powiedz mi, czy któreś uczelnie bierzesz pod uwagę?
10: W Lublinie, w szczególności właśnie Katolicki Uniwersytet Lubelski. Uważam, że jest to jedna z naprawdę porządniejszych uczelni prawa. Natomiast nie jestem w stanie jeszcze się zadeklarować, bo jeszcze trochę przede mną. Natomiast uważam, że również uczelnie w Warszawie, na które wprawdzie nie mam indeksu, byłyby adekwatne po prostu do tego, gdzie zamierzam swoje życie później ułożyć.
9: Nie czujesz pewnego rodzaju presji związanej z takimi osiągnięciami?
10: Nie czuję żadnej presji. Uważam, że wiele rzeczy mi też sprzyja. Uważam, że te konkursy są bardzo ważne i moje osiągnięcia też w pewnym sensie kształtują moją przyszłość. Nie odczuwam żadnego nacisku, może to jest słowo adekwatne. Po prostu też cieszę się, że mimo mojego młodego wieku udało mi się osiągnąć już pewne sukcesy i wcale nie odczuwam żadnych negatywnych skutków związanych z tym, że rzeczywiście teraz można o mnie usłyszeć więcej, bo może nie tyle, co uważam, że jestem jakoś wybitną jednostką, bo jestem raczej osobą skromną, ale mimo wszystko ten konkurs jest konkursem wartościowym, jest to konkurs prestiżowy i w związku z tym no nie dziwi mnie w pewnym sensie, że można teraz o mnie usłyszeć.
9: Wspomniałeś coś o tym, że zajmujesz się pracą, że to też pochłania twój czas wolny. Czy możesz mi o tym opowiedzieć więcej? No bo też jesteś nastolatkiem. Jaka praca?
10: Prowadzę działalność zarejestrowaną tutaj na mnie, tak? Nie na mamę, nie na sąsiada, tylko właśnie na mnie. Jest to firma zajmująca się tutaj sprzedawaniem w internecie różnych wzorów dokumentów. Sam jestem, że tak powiem, tutaj głównie w zakresie księgowym, zajmuję się księgowością. Mimo tych moich takich z matematyki troszkę gorszych wyników, to jednak takie rzeczy jak najbardziej załatwiam. Tutaj operuję tym wszystkim, nadzoruję, ale również brałem udział w redakcji tych dokumentów. Mamy spore grono zadowolonych klientów.
9: 15-latek posiadający własną działalność gospodarczą.
10: Dokładnie. Może brzmi to troszeczkę tak zaskakująco, ale jednak jest prawdą.
9: To jest na pewno też powód do dumy.
10: Zdecydowanie.
9: Powiedz mi, gdybyś mógł zmienić chociaż jedno prawo, to co to by było? Które obowiązuje
10: jedno prawo,
9: w Polsce?
10: Tak. Jakbym mógł zmienić?
9: Tak.
10: Może powiedzmy, że byłby to artykuł 18 Konstytucji, bo on jest bardzo niejednoznaczny.
9: Prosimy o rozwinięcie.
10: On jest bardzo niejednoznaczny. Nie chciałbym też, żeby pewna część słuchaczy mi źle odebrała. Natomiast w mojej ocenie regulacje tego przepisu tutaj związane z tym, że związek małżeński jest w opinii Konstytucji tutaj zadeklarowany przez Konstytucję objęty szczególną opieką również w zakresie związków kobiety i mężczyzny tylko i wyłącznie jest dla mnie dziwne. Konstrukcja tego przepisu jest dziwna. Ona prowadzi do wielu, naprawdę wielu sporów na tle tego przepisu i uważam, że powinno być to zmienione na przepis bardziej jednoznaczny albo na bardziej utwarty, bo żyjemy w XXI wieku, wiele rzeczy stało się już normalnych i powinny być uznawane za normalne, zatem tak radykalne tutaj regulowanie tych praw konstytucyjnych również dla osób, które żyją w tych konkubinatach osób tej samej płci jest dla mnie irracjonalne po prostu z perspektywy prawa, które obowiązuje w XXI wieku w państwie demokratycznym, w państwie Unii Europejskiej, gdzie wystarczy spojrzeć tylko na naszych sąsiadów.
9: A co pochwalasz?
10: Co pochwalam? Pochwalam regulacje kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego. W szczególności w tym zakresie ten przepis bardzo uwielbiam, artykuł 100 kodeksu cywilnego i artykuł 33 kodeksu postępowania administracyjnego, że pełnomocnikiem może być osoba również ograniczona w zdolności do czynności prawnych, czyli na przykład taka jak ja.
9: Okej. Okay. Moim kolejnym pytaniem miało być pytanie dotyczące tego, co robisz, kiedy nie uczysz się prawa, ale tutaj zdążyłeś już o tym powiedzieć. Myślę, że pewnie wymienisz tu za chwilę też te spotkania ze znajomymi i wtedy też pojawi się czas na to, żeby przesłać im obiecane pozdrowienia.
10: Dokładnie. W wolnym czasie tutaj ja jako również jeszcze osoba młoda, bo jestem jeszcze de facto nastolatkiem, mam też tutaj takie swoje potrzeby wynikające z mojego wieku i utrzymuję kontakty ze moimi znajomymi, bardzo ich cenię sobie. Tutaj w tym miejscu chciałbym pozdrowić mojego serdecznego przyjaciela Janka Czyża, który zajął trzecie miejsce w tym samym konkursie, tylko że w kategorii szkół ponadpodstawowych. Również chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, tutaj także obecną w studiu mamę, Jolę, mojego tatę, wszystkich moich najbliższych oraz również moich przyjaciół i kolejnego mojego serdecznego przyjaciela Kubę i również drugiego Kubę, który znalazł się jako finalista w tym konkursie, w którym ja zająłem drugie miejsce.
9: Powiedz mi, jak zachęciłbyś swoich rówieśników, żeby weszli w twoje buty i żeby spróbowali tego naukowego świata?
10: Uważam, że naukowy świat jest bardzo fascynujący. Można odkrywać wiele rzeczy, zdobywać cenną wiedzę, która jest nam potrzebna jako ludziom. Wiele razy tutaj już moi znajomi, czy też osoby, które po prostu mnie słyszały, kontaktowały się ze mną, pytały, w jaki sposób mogłyby również się tak przygotowywać jak ja. Pytały o podręczniki, o artykuły, o przepisy, o jakieś ustawy, o różne książki. Ja zawsze służyłem pomocą, zawsze udzielałem im odpowiedzi na ich naprawdę różne pytania. I szczerze rzecz biorąc, uważam, że podstawą funkcjonowania społeczeństwa, tak jak już powiedziałem, jest znajomość prawa. I to nie ogranicza się tylko do dorosłych. Jak ja czasem słyszę różne rzeczy, które mówią osoby w moim wieku na temat praw obywatelskich, na temat systemu prawnego, no to mam takie wrażenie, że coś poszło po prostu nie tak. Bo jednak w dzisiejszym społeczeństwie, tak jak zresztą w dawnym społeczeństwie, wiedza jest bardzo potrzebna. Jeżeli my nie mamy pojęcia o tym, na czym polega choćby podstawa naszego otoczenia, czyli społeczeństwa polskiego, w jakim funkcjonujemy, to rodzą się pewne wątpliwości i pewne trudności. Na pewno osoby zmagają się również z takimi sytuacjami, że spotykają się podczas różnych spotkań, czasami wynikają również sytuacje takie, które wymagają jednak tej choćby szczątkowej znajomości prawa, na przykład bardzo popularne mylenie mandatu, w cudzysłowie wystawionego za parkowanie od prywatnej firmy z wezwaniem do zapłaty. To jest bardzo popularny błąd i przyznam, że wcale mi on nie dziwi, patrząc na to, że aktualne społeczeństwo bardzo ogranicza się w swojej wiedzy, a to jest niesłuszne. Bo jednak nie trzeba mieć tego wykształcenia prawniczego, żeby mieć pewne pojęcie na pewne tematy. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile umów prawnych jako ludzie zawieramy w codziennych sytuacjach. Wsiadając do autobusu, kasując bilet, zawieramy umowę przewozu. Będąc w sklepie, kupując batonika, zawieramy umowę sprzedaży. Kupując, nie wiem, pieska na przykład, chcąc mieć przyjaciela w domu, też zawieramy umowę. Przenosząc się do prywatnej szkoły, również zawieramy umowę o naukę. Więc tego jest naprawdę mnóstwo, a mało osób sobie zdaje z tego sprawę, jak bardzo to jest konieczne. Najprościej mówiąc.
9: Wiktor Zgoda Nowacki za 10 lat. Gdzie siebie widzisz?
10: Za 10 lat widzę siebie jako piszącego pracę magisterską, bo za 10 lat prawdopodobnie będę kończył studia. I widzę siebie w przyszłości, bo myślę, że to pytanie też powinno wykraczać również poza ten okręg tych 10 lat. Chciałbym wykonywać zawód prokuratora. Uważam, że jest on bardzo potrzebny. Prokurator jest strażnikiem praworządności, strzeże tutaj stosowania przepisów, analizowania prawa. Prokurator też jest taką ostoją stosowania przepisów w sposób właściwy oraz zmierza do wymierzenia osobom winnym popełnienia przestępstw tej należytej sprawiedliwości. Uważam, że jest naprawdę mnóstwo zawodów prawniczych, które wbrew panującemu przekonaniu, bo cały czas się spotykam z tym przekonaniem, że jeżeli ktoś nie ma w rodzinie prawników, to nie osiągnie nic w prawie. A to jest nieprawda. Mamy tyle zawodów prawniczych, można tutaj wymieniać w zasadzie bardzo długo i tak naprawdę wystarczą dobre chęci oraz właśnie to wykształcenie, żeby osiągnąć naprawdę wiele, również nie posiadając jakby tej zakorzenionej historii prawniczej tej właśnie swojej rodziny.
9: Tak zwanych pleców.
10: Tak, tak zwanych pleców, mówiąc bardziej wprost. Zatem oczywiście uważam, że tych wyborów jest mnóstwo, natomiast wstępnie tak się jako prokuratora, ale to i tak dopiero za 15 lat, no bo gdzie jeszcze aplikacja,
9: tak,
10: gdzie
9: tak,
10: jeszcze asesura i te wszystkie
9: źle
10: inne.
9: Źle oszacowałam
10: dokładnie.
9: Pytanie.
10: Tak.
9: Powiedz mi jeszcze, czy swoją przyszłość wiążesz z Łomżą?
10: Czy swoją przyszłość wiążę z Łomżą? Szczerze mówiąc, trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, natomiast uważam, że Szczerze mówiąc, raczej nie, ponieważ uważam, że Łomża w ostatnim czasie jest miastem, które troszeczkę się cofa. Mamy trudności na rynku pracy, to ja nawet sam dostrzegam, i jest to miasto, które się po prostu wyludnia, moim zdaniem. Ale oczywiście nie mówię nie, bo jestem Łomżyniakiem, wychowałem się w Łomży, tutaj się urodziłem, zatem uważam, że mimo wszystko to miasto cenię swoim takim szczególnym uczuciem, no bo jednak to jest moje miasto rodzinne, lecz tak jak tutaj mówiło, takie stawia przysłowie, nigdy nie mów nigdy. I ja się tym kieruję. Nie wiem, co będzie za 10 lat, mogę tylko wstępnie to oszacować, ale zobaczymy, przekonamy się, jak będzie wyglądała moja historia.
9: Jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Spodziewam się, wakacje to odpoczynek, ale pewnie nie w twoim przypadku.
10: Wakacje? Myślę, że nawet ja postawię na odpoczynek, bo jednak odpoczynek też jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ trzeba mieć umysł chłonny. Jeżeli cały czas jako ludzie będziemy się zarzucać obowiązkami, pracą, cały czas będziemy siedzieć w tym wszystkim, będziemy cały czas chłonąć i cały czas nie będziemy mieli tego wytchnienia, które jest jednak bardzo potrzebne, to będziemy po prostu stali w miejscu. Bo jeżeli będziemy prowadzić jako ludzie taki tryb życia wyniszczający, będziemy mieli takie choroby cywilizacyjne jak depresja, bo jednak to jest choroba cywilizacyjna, to w pewnym sensie nasza wiedza również będzie się ograniczała. I nie będziemy mieli tak chłonnych umysłów, jakie moglibyśmy mieć, kiedy bylibyśmy po prostu wypoczęci.
9: Czyli jednak troszkę zwolnisz.
10: Oczywiście wakacje są bardzo ważną rzeczą. Uważam, że każdy człowiek powinien się móc zrelaksować. Ja również bardzo lubię podróże. Miałem okazję w swoim życiu zwiedzić już naprawdę wiele. Uważam, że każdy człowiek potrzebuje tej chwili wytchnienia, tej chwili relaksu, żeby odpocząć. Bo jednak kiedy my jako ludzie nie odpoczywamy, tylko cały czas brniemy w tych obowiązkach, to również to źle na nas wpływa. I ja bez tej chwili wytchnienia, jak każdy człowiek, po prostu w pewnym sensie stałbym w miejscu, bo jednak tego odpoczynku potrzebuję. Czasem potrzebuję po prostu zwolnić, odpocząć, zrelaksować się, jak każdy inny człowiek. I również mam do tego prawo, jak każdy. Jestem w pewnym sensie nadal osobą młodą i również wymagam jako osoba, która potrzebuje tej chwili cierpliwości, tej chwili z wiśnikami, tego relaksu, także tej chwili na wytchnienie, na odpoczynek, tak i na, ogólnie rzecz biorąc, wyluzowanie.
9: Odpoczynek, podróże, co dalej?
10: Odpoczynek, podróże. Na pewno ta nauka też jest ważna, tak jak już tutaj to był temat naszej rozmowy. Natomiast bardzo lubię filmy, bardzo lubię seriale, bardzo lubię spędzać czas z bliskimi mi osobami. Lubię podróżować, tak jak już wcześniej powiedziałem, ale również po Polsce. Uważam, że Polska jest bardzo malownicza i mamy naprawdę tyle fajnych destynacji w naszej pięknej Polsce, że mamy naprawdę to robić i nie trzeba aż tak daleko podróżować, żeby zaznać tego świętego, jak to Polacy mówią, spokoju w czasie swojego relaksu. Również uważam, że tutaj z uwagi na to, iż aktualnie kończę szkołę podstawową i wybieram się do liceum, rozpocznę swoją edukację również na tym wyższym pułapie, jakim jest szkoła ponadpodstawowa, i wkrótce będę mieć również okazję zdobywania nowych doświadczeń, bo jednak liceum to są dużo większe możliwości, jednak to jest zupełnie inny pułap. To jest wzniesienie się gdzieś wyżej niż szkoła podstawowa i w związku z tym uważam, że ta przyszłość, również ta najbliższa, będzie dla mnie pewnym również elementem samorozwoju. I cieszę się, że w tej najbliższej przyszłości również dalej będę mieć możliwość kształtowania tutaj siebie i swojego życia dalej. I również nie wykluczam dalszego udziału w tych konkursach, w moich jakichś akademiach, tak jak to już powiedziałem. Również nie wykluczam udziału w 12. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Akademii Wiedzy o Prawie, ponieważ bardzo spodobała mi się atmosfera, która panowała na tej edycji, jak i również w zeszłej edycji, w 10., bo tam znalazłem się w etapie okręgowym. I cieszę się z tego, że mam taką okazję po prostu do tego, żeby odkrywać siebie, zdobywać tą wiedzę i w sposób należyty, tak jak przystało już na taką osobę jak ja, skoro tutaj już jestem uznawany za osobę, która jednak tą wiedzę posiada, żeby w dalszym ciągu tą moją wiedzę oraz ten mój punkt widzenia poszerzać, tak? Bo poszerzanie horyzontów jest bardzo istotne.
9: Czy liceum też będzie z edukacją domową?
10: Tak, ta formuła jest dla mnie zbawienna, mówiąc wprost. Dzięki właśnie edukacji domowej zrozumiałem też wiele rzeczy i uświadomiło mi to, że tak naprawdę wiele takich prostych nawet marzeń, które czasem odbierało mi siedzenie w ławce, czasem również czułem się demotywowany przez podejście polskiego systemu edukacji, które uważam, że jest po prostu starodawne, że jest pruskie. I z tego mojego punktu widzenia wynika, że taka forma edukacji również na etapie szkoły średniej będzie dla mnie tak samo adekwatna, jak ta na etapie podstawie szkoły podstawowej, którą właśnie skończyłem de facto.
9: Czego można tobie życzyć?
10: Czego można mi życzyć? Sam nie wiem w sumie.
9: Trudne pytanie.
10: Trudne pytanie, czego można mi życzyć? Na pewno samorozwoju. Na pewno odpoczynku i na pewno dalszej realizacji. Natomiast nie chciałbym tutaj wyjść na taką osobę, która spogląda na ten świat już taki troszkę przez pryzmat dużego doświadczenia życiowego, bo jednego nie mam jeszcze aż tak dużego. Natomiast to już pytanie należałoby adresować do innych osób, które mnie znają, czego oni mi w praktyce życzą. Natomiast jak zwykłemu Kowalskiemu, mówiąc tak wprost, można życzyć mi zdrowia, szczęścia i pomyślności.
9: No to tego oczywiście życzę, ale życzę ci też spełnienia twoich wszystkich na pewno wysoko postawionych poprzeczek.
10: Dziękuję bardzo.
2: SK Łomża News.
0: Ruszamy z magazynem radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. Ulica Kalinowa oficjalnie otwarta. Kierowcy mogą już korzystać z ponad 300-metrowego odcinka z pełną infrastrukturą. Ulica Kalinowa łączy ulicę Piacki z ulicą Browarną i stanowi ważny element lokalnego układu komunikacyjnego, mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdeński.
4: Otwieramy oficjalnie ulicę Kalinową. Miasto Łomża realizuje szereg ważnych inwestycji drogowych, bo to są inwestycje strategiczne, takie jak na przykład budowa ulicy Owocowej, ulicy Nowogrodzkiej, przebudowa ulicy Wojska Polskiego, ale nie mniej ważne są dla nas takie ulice osiedlowe jak ulica Kalinowa. To 321 metrów drogi, przy której mieszkają mieszkańcy, z których część czekała na tą drogę blisko 30 lat. To nie tylko budowa nawierzchni, ale również budowa kanalizacji deszczowej, co powoduje, że mieszkanie przy tej ulicy na pewno będzie bardziej komfortowe, będzie bardziej bezpieczne i ta inwestycja jest również przykładem takiej dobrej synergii, którą między samorządem, rządem, a samorządem województwa podlaskiego, ponieważ wartość tej inwestycji to 1 100 000, z czego 50% to dofinansowanie dzięki decyzji pana wojewody Jacka Brzozowskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejnym takim ważnym elementem tego finansowania to wsparcie z Zarządu Sejmiku Województwa Podlaskiego. Tutaj oczywiście podziękowanie dla pana Jacka Piorunka, który skutecznie lobbował o to, aby właśnie ta droga znalazła się w dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego. Ale co też nie mniej istotne, aby takie inwestycje mogły być realizowane, to dobra współpraca z Radą Miasta. 15% wkładu własnego w tym przypadku to wkład Rady Miasta, ale to też istotne, aby te inwestycje znajdowały się w naszym budżecie, więc tutaj również ukłony w stronę naszych radnych. Szanowni Państwo, miasto Łomża w tym roku na inwestycje przeznaczyło blisko 170 milionów złotych. To jest rekordowa kwota, która powoduje, że realizujemy szereg ważnych inwestycji. Robimy wszystko, aby wiele z nich realizować właśnie z dofinansowaniem, czy to ze środków unijnych, czy ze środków rządowych, czy ze środków z województwa podlaskiego. Dzisiaj dobra informacja. Myślę, że w najbliższych dniach tych informacji będzie dobrych jeszcze więcej i jest to możliwe również dzięki dobrej współpracy i wsparciu naszych parlamentarzystów. Dziękuję serdecznie w tym miejscu pani poseł Alicji Łebkowskiej-Gołaś. Dziękuję panu ministrowi Stefanowi Krajewskiemu, bo dzięki dobrym ambasadorom możemy powodować, że Łomża staje się coraz lepszym miejscem do życia.
0: Mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
11: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to jest instrument wsparcia, rządowego wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego po to, aby realizować takie inwestycje, jaką otwieramy w Łomży. To jest ten najgłębszy sens tego rządowego programu i cieszę się, że jako wojewoda podlaski reprezentujący rząd pana premiera Donalda Tuska w województwie podlaskim mogę współuczestniczyć w realizacji tego programu. W tym roku przeznaczamy blisko 220 milionów złotych na realizację 151 drogowych inwestycji. I są to inwestycje, które są budową, rozbudową, przebudową i modernizacją dróg. Drogi łączą i my wspólnie jako koalicja 15 października realizujemy te programy, aby być blisko ludzi i rozwiązywać ich realne problemy. To, o czym powiedział mi dzisiaj pan prezydent podczas krótkiej rozmowy przed tym otwarciem, to to, że ludzie, mieszkańcy tego osiedla blisko 30 lat czekali na modernizację tego odcinka. I o to tak naprawdę chodzi. Chodzi o to, aby rozwiązywać konkretne problemy mieszkańców i budować te drogi, które będą służyły kolejnym pokoleniom. To, co dla mnie najważniejsze. Realizujemy dobre, mądre projekty i programy rządowe z myślą o ludziach i dla ludzi. I taki jest sens rządowego programu rozwoju dróg. Niech ta ulica Kalinowa dobrze służy lokalnej wspólnocie, niech dobrze służy Łomży, a cieszę się, że od 2024 roku realizujemy wiele projektów, także tych infrastrukturalnych, drogowych, dzięki wspaniałej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, z ministrem Klimczakiem. To jest dobra współpraca, ale przede wszystkim współpraca, której wspólnym mianownikiem są ludzie. Wszystko z myślą o naszych mieszkańcach, mieszkańcach naszych małych ojczyzn.
0: Mówi minister Stefan Krajewski.
12: Wszystkie inwestycje cieszą. Czy to kolej do Łomży, czy to przebudowa drogi do Kalinowa w gminie Piątnica, czy przebudowa ulicy Kalinowej w Łomży. To są inwestycje, na które faktycznie mieszkańcy czekają. Poprzez te inwestycje poprawiamy i komfort jazdy, i komfort życia, ale też bezpieczeństwo, co cieszy. Wielka rzecz być nazwanym ambasadorem Łomży w województwie podlaskim. Rzadko takie miano tutaj Łomża daje innym spoza miasta Łomży, za co tym bardziej panu prezydentowi dziękuję i faktycznie te inwestycje są dla nas ważne, a to, o czym już mówili przede mną moi przedmówcy, to faktycznie ta współpraca jest dobra między rządem, samorządami po to, żeby te inwestycje działy się jak najsprawniej, jak najlepiej, niezależnie od miejsca pochodzenia tych środków, czy to są pieniądze z budżetu unijnego, krajowego, samorządów. Ważne, że poprzez taką współpracę udaje się zrobić więcej, szybciej, lepiej i oby tak działo się zawsze.
0: Mówi posłanka Alicja Łapkowska-Gołaś.
13: Rzeczywiście wpadły już wszystkie dane, jeśli chodzi o liczby, długości, odległości. Ja chcę powiedzieć tylko o tym, że system dróg to taki system naczyń krwionośnych połączonych ze sobą i żeby dobrze nam się wszystkim funkcjonowało, należy dbać również o te najmniejsze, nie tylko takie aorty jak Via Baltica czy kolej do Łomży, ale rzeczywiście też o takie odcinki dróg, które mają 300 metrów, ale poprawiają komfort życia osób tu mieszkających, ale też osób z tego osiedla, które przejeżdżają i przemieszczają się na inne ulice. Dziękuję tutaj rzeczywiście przede wszystkim za środki i dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg i za to przychylność dla Łomży, a jednocześnie za to, że samorząd województwa też bierze odpowiedzialność za drogi w Łomży. Drodzy Państwo, należy się też podziękowanie wszystkim radnym, którzy głosują i uwzględniają takie inwestycje w budżecie miasta. Bardzo serdecznie dziękuję za tą odpowiedzialność za poprawę funkcjonowania naszego miasta. Chce nam się tutaj wszystkim żyć lepiej i każda uliczka, choćby najmniejsza, zasługuje na to, żeby była wykonana na najwyższym poziomie. Dziękuję wykonawcy za sprawne działanie. Dziękuję Panie Prezydencie, że myśli Pan o kolejnych inwestycjach i razem z Panem Ministrem, razem z Panem Wojewodą, Panem Marszałkiem, jak tu wszyscy stoimy, będziemy na pewno zabiegać o to, żeby w Łomży żyło się lepiej.
0: Mówi Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego.
14: Oczywiście 40% dofinansowania poniósł Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Gmin i Powiatów, który jest w dyspozycji samorządu, oczywiście w dyspozycji budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego. Staramy się, aby w tym roku, w tej edycji 2026, kolejna droga w Łomży otrzymała dofinansowanie i myślę, że tak będzie. Tu oczywiście gratuluję wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tej drogi. Ja powiem, naprawdę fenomenalna jest cena tej drogi, bo ja ostatnio otwierałem takie odcinki, które kosztowały po kilkanaście milionów, a nie były większe niż te, ale To dobrze, że też liczy się pieniądze. Drodzy Państwo, w samorządzie województwa podlaskiego w tym roku dużo się działo, jeśli chodzi o drogi, bo drogi w Łomży, rzecz jasna, są niezwykle ważne, ale ważne jest też dojazd do Łomży, chociażby Łomża-Mężenin, którą niedługo oficjalnie otworzymy, a już jest przejezdna, Łomża-Śniadowo, w ten odcinek drogi 677. Niedawno, 2 tygodnie temu, otwieraliśmy drogę wojewódzką jako obwodnica kolna wzdłuż drogi wojewódzkiej. W tej chwili już jest w fazie wykonania ścieżka rowerowa z Nowogrodu do Zbójnej. Także wiele dzieje się, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową na terenie ziemi łomżyńskiej. Oczywiście okraszeniem całej wszystkich inwestycji drogowych jest nasza Via Baltica, która już jest użytkowana i naprawdę fenomenalnie przyjmowana przez użytkowników. I dzisiaj możemy, drodzy Państwo, powiedzieć, że tutaj na ziemi łomżyńskiej, jeśli chodzi o drogi, wiele uczyniono. Oczywiście jest jeszcze kilka dróg do rozdrobienia, ale myślę, że z tym sobie poradzimy. Ludzie, którzy przyjeżdżają na ziemię łomżyńską, do województwa podlaskiego, naprawdę doceniają fakt nowych arterii i też to, co się dzieje w poszczególnych miastach, czy w Białymstoku, czy w Łomży, czy w Suwałkach. Rzeczywiście dużo się dzieje i wszystkim, którzy się do tego przyczynili, w imieniu samorządu województwa podlaskiego, w imieniu marszałka województwa, chciałbym bardzo serdecznie podziękować.
0: Mówi miejski radny Hubert Norowski.
10: To duży zaszczyt przede wszystkim reprezentować Radę Miasta w tak ważnym dniu, zwłaszcza jako radny i przedstawiciel tego osiedla, tej dzielnicy Łomży. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować bardzo mieszkańcom za te 30 lat cierpliwości, zrozumienia, ale przede wszystkim determinacji, bo to państwa presja spowodowała, że władze miasta zrozumiały wagę, słuszność budowy, modernizacji tej ulicy. Czekaliście na to bardzo długo. Dziękuję też radnym, którzy walczyli prawdopodobnie dłużej niż ja chodzę po tym świecie o tą ulicę. Jak tak porównałem, to faktycznie jest kilka lat różnicy między nami. I bardzo się cieszę, że udało się to właśnie w tej kadencji. Pokazujemy, że od 24 roku bardzo mocno walczymy o sprawy miasta, o sprawy właśnie małych społeczności i wydaje mi się, że nie przestaniemy walczyć i popierać dobrych inwestycji dla Łomży. Dziękuję samorządowcom, dziękuję oczywiście władzom przedstawicielom rządowym, jak i województwa podlaskiego. Pokazujemy, że potrafimy razem współpracować i dziękuję przede wszystkim też prezydentowi Serdyńskiemu, który właśnie od tych 2 lat pokazuje niesamowitą jakość pracy i pokazuje, że potrafimy dalej iść do przodu. Także bardzo dziękuję.
0: Mówi przedstawiciel wykonawcy Damian Wiśniewski.
15: Cieszymy się, że możemy zrealizować kolejną inwestycję w mieście Łomża. Myślę, że ulica Kalinowa już po tej przebudowie będzie teraz zdecydowanie pracowała na komfort tutaj mieszkańców okolicznych osiedli, ale też i wszystkich mieszkańców Łomży. Mi jest niezmiernie miło, że mogę budować w Łomży, tym bardziej, że urodziłem się w tym mieście, wychowałem, także dla nas to jest, jako dla firmy i dla mnie osobiście, bardzo, bardzo duży zaszczyt. Przebudowaliśmy nawierzchnię całej ulicy na nawierzchnię z kostki betonowej, wykonaliśmy kanalizację deszczową, chodniki obustronne, także myślę, że wszystkim będzie to służyło.
2: SK Łomża.
0: Wynikiem 5-0 zakończyło się weekendowe spotkanie łomżyńskiego klubu sportowego z GKS-em Bełchatów. 3 ważne punkty zostały w Łomży. Wygrane spotkanie podsumowuje Maciej Tarnobrzocki, trener UKS-u.
16: Na pewno chcieliśmy ten mecz wygrać ze względu na to, że przegraliśmy pechowo w środę. Uważam, że dla mnie jako trenera mecz środowy był dobrym meczem, bardzo dobrym. I przegraliśmy to, co mówiłem chyba z 2 tygodnie temu, czy tydzień temu tutaj na konferencji, chyba po Legii, że nie zawsze to tak jest właśnie, a ja patrzę na występy, czyli co my prezentujemy jako drużyna i co chcemy grać. Uważam, że nawiązując jeszcze, zaraz przejdę do meczu dzisiejszego, ale w środę graliśmy bardzo dobry mecz. I uważam, że tam powinniśmy prowadzić tak samo kilka bramek do przerwy, ale czasami tak w piłce właśnie jest i to był ten jeden z meczów. I dzisiaj bardzo nam zależało, żeby to kontynuować i to kontynuowaliśmy i dzisiaj to nam się po prostu zwróciło z gry i bardzo dobra pierwsza połowa, druga połowa tak samo, wiadomo, że była trochę rwana, bo były przerwy, ale już nawet mieliśmy dobre sytuacje stworzone, zanim strzeliliśmy na 1-0, bo mogliśmy już prowadzić wcześniej. Dużo fajnej gry kombinacyjnej, takiej szybkiej gry, dużo stworzonych sytuacji i fajnie strzelone bramki, czyli z takich cutbacków, włożenie do praktycznie pustej bramki. Tak samo Hubert Antkowiak super strzelił dzisiaj 3 bramki, także cieszymy się, że nasz napastnik jest w super formie. Ogólnie cała drużyna ciężko pracowała, stosowała bardzo dobry pressing, doskoki po stracie piłki szybkie odbieraliśmy. Tak ogólnie to przeciwnik nam tak nie zagroził wielce w pierwszej połowie. Ogólnie dobry występ, co tu dużo mówić, dużo bramek strzeliliśmy, mogliśmy więcej, także cieszymy się i mamy jeszcze dwie kolejki do końca sezonu i będziemy walczyć do końca. Na pewno zawsze to pomoże, że są chłopacy doświadczeni, którzy grali w wyższych ligach, mieli różnych trenerów, różne style, więc widzę to, że rzeczy, które przekazuję, to szybko jest to brane przez zawodników i wdrażane na boisku. Gramy tak jak zawsze, jeszcze nie do końca, bo to jest krótki okres, ale zawsze byłem trenerem ofensywnym, takim, że chcę grać kreatywnie, dużo stwarzać sytuacji, ale też wyciągnąłem wnioski z moich, powiedzmy, z przeszłości, gdzie niektóre rzeczy teraz, jak się ma doświadczenie dużo pomaga, więc teraz kilka rzeczy też z doświadczenia lekko zmieniam i widzę, że to przynosi efekty. Dużo też bazuję, patrząc na lata, teraz dużo wiedza jest zbudowana przez lata, jak się ma pasję do piłki, siedzę w piłce od małego i to cały czas o tym myślę od dziesiątek lat, więc ale teraz też dużo na intuicji bazuję, bardzo dużo na takim feelingu, na tym, co czuję i to widać przeważnie przynosi rezultaty. Drużyna jest doświadczona, bardzo dobra technicznie, wielu zawodników, agresywna w pressingu, silna, także dobrze się pracuje i pracujemy i będziemy pracować dalej.

0: SK News, Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku w Łódzkiem przyleciały wczoraj pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35.
1: To są najnowsze maszyny, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
2: Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
3: Jest to myśliwiec wielozadaniowy. Poszerzy nam zdecydowanie możliwości.
0: Mówili fani lotnictwa, którzy oglądali lądowanie w Łasku. Trzy husarze, bo tak się nazywają, są już w Polsce, a wkrótce dołączą kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca, to po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.
4: Minuta po godzinie 9:00, hity na czasie też wracają do kursowania. I to jest, słuchajcie, naprawdę przepiękny moment, bo jeszcze cały weekend przed nami. Tyle odpoczynku, pewnie też trochę pracy, ale z niczym się na razie nie spieszymy. Zapraszam na przerwę, na kawkę. Ja dokładam hity na czasie i zaraz sprawdzę, jak tam idzie jazda na rowerze Łatwogangowi, który jedzie z Zakopanego do Gdańska. Radio SK, hity na czasie. Radio SK. A ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i mówię wam cześć.

0: Monet są teraz zbierane na streamie Łatwo Ganga. Mrozu w Radiu SK, gramy hity na czasie. I kiedy my sobie słodko spaliśmy tej nocy, Łatwo Gang cały czas jechał na rowerze, bo ruszył z kolejną transmisją na żywo i zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Łatwo Gang chce przejechać całą Polskę na rowerze, z Zakopanego do Gdańska. Przez całą noc jechał, przejechał już 220 km, jest teraz na Śląsku i jedzie do Gdańska. 470 km do celu mu zostało, a kwota rośnie. Cel 12 milionów złotych, teraz na licznik zbiórki dokładnie 4 miliony 327 tysięcy i to cały czas rośnie i każdy tę zbiórkę może wspierać. Link znajdziecie w opisie transmisji na żywo u Łatwo Ganga, a to tę transmisję bardzo łatwo znajdziecie na YouTubie. Będziemy to śledzić w Radiu SK. Przed chwilą Łatwo Gang zrobił sobie przerwę, ale już ruszył dalej, a my jedziemy razem z nim. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: I po reklamie.

0: podróż do początku lat 2000. W Radiu SK nie zapominamy o takich klasykach. Lutfiśia McNeil w Radiu SK. To teraz tak dla odmiany czas na nowość, która ma zaledwie kilkanaście godzin.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo SK zawsze jest na bieżąco z nowościami. My zawsze wam podrzucamy same najlepsze, świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje producent, którego zna po prostu cały świat. To Kygo, ma już masę hitów na koncie, a teraz połączył siły z Danem Tymińskim. Tego gościa możecie kojarzyć z wielkiego hitu od Avicii'ego.
2: Hey brother, there's an endless road to rediscover.
0: Głos nie do podrobienia. To teraz sprawdźmy, jak brzmi we współpracy z Kygo. Heaven on your mind, już teraz w Radiu SK. I to jest numer idealny do weekendowego odpoczynku. Żeby złapać oddech, nie spieszyć się i może wypić kawkę na tarasie w spokoju.

0: Alan Walker, tak brzmi sobotni poranek z Radiem SK. Za 24 minuty będzie godzina 10, a wczoraj wieczorem to się, słuchajcie, działo na PGE Narodowym w Warszawie. Taco Hemingway zagrał koncert na największej arenie w kraju. Kilkadziesiąt tysięcy osób na całe gardło rapowało razem z nim, śpiewało jego najnowsze, najlepsze kawałki, i te starsze, i te nowsze. I tam też byli słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dzisiaj drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też słuchacze Eski będą. Jeżeli przegapiliście wczorajsze wydarzenie, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo tam mamy nagrania z tego, co się tam wczoraj działo, a atmosfera podobno była naprawdę niesamowita. I to jest, słuchajcie, nie koniec biletowych niespodzianek od Radia SK. Warto nas dzisiaj słuchać i jutro, bo będziemy mieli dla was bardzo dużo biletów dla całej waszej ekipy na wielki festiwal studencki w Olsztynie, bo już w przyszłym tygodniu Kortowiada i my was tam zabierzemy. Słuchajcie w ten weekend uważnie Radia SK.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
13: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
14: I po reklamie.

0: Lato przyszło do Polski. Dzisiaj prawie w całym kraju ponad 20 stopni, a na zachodzie może być nawet 27. I jeszcze takie letnie hity z Radia SK. Kuba i Kuba, to ich nowość. No właśnie, macie czas dzisiaj o poranku w sobotę, żeby posiedzieć sobie na balkonie i odpocząć. Na balkonie czy na kanapie, po prostu nic nie robić, odpoczywać, spędzić przyjemnie czas. Czy jesteście bardziej zapracowani? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Po której stronie jesteście? Po stronie tych, którzy dzisiaj odpoczywają, czy po stronie tych, którzy od rana intensywnie pracują? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak wam mija ten sobotni poranek? Za chwilę najnowsze newsy, a potem gram fajne trąbki od Faruko i też się wakacyjnie zrobi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi and Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml,

0: Betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: I po reklamie.
8: Łomża na czasie.
9: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Wszystko co dobre szybko się kończy i chyba to samo możemy powiedzieć o juwenaliach. Ale zanim studencka rutyna wróci, no to jeszcze dziś potężne imprezowe emocje. After 5-4. Na scenie bliźniaczki Xoxo, a nad całością dzisiejszej gorączki studenckiej nocy czuwać będzie DJ Bugs. Pamiętajcie tylko o tym, żeby zabrać ważne studenckie legitymacje. A kolejna okazja do tego, aby studenci, no i cała łomżyńska młodzież mogła sobie poszaleć na koncercie, będzie już 12 czerwca. Wtedy Young Łomża Festival.
10: Jest 10:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb, w działaniach policja, straż pożarna i wojsko. Dziewczynka zaginęła w czwartek. Poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Pożar udało się opanować, akcja gaszenia trwała około 4 godziny. Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych, do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska, a zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
11: Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, ja miałem ochotę jechać tego samego dnia.
10: Mówił Łatwo Gang, obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie.
12: Łatwo Gang jedzie przez Polskę na rowerze, a my bierzemy się za sobotnią pracę, bo skoro jest sobota i letnia pogoda, to co? Praca na podwórku, tak jak Kuba.
13: I lecimy na koszenie. Sezon się zaczął, trzeba harować. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
12: Także, panowie, ogłaszamy wielką ewakuację z domu. No dziewczyny, no przynajmniej nie będziemy wam przeszkadzać i zejdziemy z oczu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Katy Perry nakręca nas na sobotę, to są właśnie hity na czasie, a ja was zapytałem wcześniej, po której stronie jesteście. Po stronie tych, którzy odpoczywają i nic nie robią, czy po stronie tych, którzy od rana są zapracowani? Irek nie należy ani do jednej, ani do drugiej grupy.
1: No to ja tak po środku jestem, bo siedzę, odpoczywam i jestem w pracy. Na razie za bardzo nie ma co robić.
0: I jeszcze żona do żadnej pracy nie zagoni. Praca w weekend ma swoje plusy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Blik. Lato w Half Price.

0: Sprite Brands.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: I po reklamie.

0: Coldplay i Paradise, czyli raj. W przyszły weekend wy możecie się poczuć jak w raju. Wy nie będziecie mieli wtedy sprzątania w domu, nie będziecie mieli pracy. Wy będziecie odpoczywać w jakimś ciepłym miejscu, za granicą, ale nie wiemy jeszcze gdzie. To jest Radio SK, to są hity na czasie i to jest odlot ściśle tajny w Radio SK. Wy zabieramy was w tajemniczą podróż za granicę. Wy nie wiecie jeszcze gdzie. Ja też nie wiem, gdzie lecicie. Tego dowiecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Wiadomo, że wylatujemy w piątek i warto się zgłaszać. Karolina była w zeszłym roku i mówi, że poleca.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, wabce, na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam, Karolina.
0: Ja myślę, że dłużej przekonywać nie trzeba. Wiadomo, że miejsce, do którego lecimy, jest ciepłe, bo potrzebne są stroje kąpielowe. Tam się płaci w euro, czyli gdzieś pewnie w Europie. Jeżeli podejrzewacie, co to może być za miejsce, no to się zgłaszajcie. Tylko przez eskową aplikację na smartfony. Zgłoszenia są darmowe, tam wszystkie szczegóły i udowadniajcie nam, że potraficie odlecieć. To ostatni tydzień kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Numer 1 w eksporcie samochodów z Chin od ponad 20 lat. Miliony kierowców w 110 krajach wybrały jakość i technologię tej marki. Teraz Chery wjeżdża do Polski z SUV-ami nowej generacji. Tiggo 7 i Tiggo 8. Technologia Chery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie i 7-letnia gwarancja. Poznaj rodzinę Chery. Teraz bliżej niż myślisz.
2: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiej, a także w Fabryce Pełnej Życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: I po reklamie.

0: Daddy Swims w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie. Za 5 minut 11 szokująca decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Donald Trump ogłosił, uwaga, że nie pojedzie na ślub swojego syna. Powiedział, że ma bardzo dużo spraw na głowie, międzynarodowych, między innymi zamieszanie związane z Iranem, więc w żaden sposób nie da rady się wyrwać i niestety ślub syna opuści. No, może to i dobra decyzja, słuchajcie, bo gdyby na to wesele jednak poszedł, prawda? No to przynajmniej przez jeden dzień nie mógłby się na żadnych sprawach międzynarodowych skupić. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
13: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
15: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
13: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: I po reklamie.
22: Minęła 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Pięciolatek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie w Ostrowie Wielkopolskim.
23: Chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. Młodszy chłopiec został postrzelony w okolicy podbrzusza.
22: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. Pięciolatek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń. Rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Wieczorem rusza ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny wicelider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Początek wszystkich spotkań o 17:30.
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Rozkręcamy festiwalowe lato, rozkręcamy wakacyjne imprezy, zabieramy was na największy festiwal studencki w Polsce. Już teraz mam dla was 4 zaproszenia dla całej waszej ekipy na Kortowiadę w Olsztynie, która rusza już w przyszłym tygodniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeśli chcecie zobaczyć Marylę Rodowicz, Tymka czy Żabsona na żywo, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcecie pójść na Kortowiadę.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Na antenie Eski w programie Eska Live Remix. To w każdy piątek po godzinie 20. Eska Live Remix, ale teraz mamy sobotni chill i w Radiu Eska otwieramy razem festiwalowe lato. Zabieramy was na największy w Polsce festiwal studencki. Mamy zaproszenia na Kortowiadę. Ta wielka impreza nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie już w przyszłym tygodniu. No a wy zasypujecie mnie głosówkami w tej sprawie na eskowym messengerze. Bartek?
1: Chętnie bym zobaczył i pośpiewał Małgośka, mówią mi na na na na na na.
0: Maryla Rodowicz też tam będzie, ale też młodsze gwiazdy. Pojawi się Guzior, Jan Rapowanie, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Łydka Grubasa, co tam jeszcze będzie? Problem, Tymek, Young Iggy i Żabson i wielu, wielu innych. I wy tych artystów możecie zobaczyć na żywo. Cały czas czekam na głosówki na messengerze Radia Eska, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę. Na tych zaproszeń mam całkiem sporo, bo aż 4. Czekam na głosówki na messengerze Radia Eska.
2: Radio Eska. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Za chwilę kogoś z was wyślę na kortowiadę, ale wcześniej zagram nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się w tym specjalizujemy, my się na tym znamy. SK zawsze gra najlepsze nowości i teraz dwóch wielkich artystów w jednym numerze. Dwóch artystów z teoretycznie różnych muzycznych światów. Gibbs wydał nowy numer, ten raper w przyszłym tygodniu wyda płytę, ale mimo że jest raperem, to śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi, a razem z nim śpiewa Igo. Numer bardzo wakacyjny. Można mruczeć razem z nimi, można z nimi odpoczywać. Gibbs, Igo, ostatni dzień lata, tak ten kawałek się nazywa. Idealnie się komponuje z tym majowym słońcem sobotnim. To jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity.

0: Można zrobić imprezkę. Z nimi można. To jest numer, przy którym mieszkanie samo się sprząta. I to w tempie ekspresowym. Calvi i Remi w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Jeśli chodzi o imprezki, to nam się szykuje taka wielki studencki festiwal w Olsztynie. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada na scenie największe polskie gwiazdy. I nagrywajcie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. Z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać? Piotr?
1: Żeby moja żona wreszcie odpoczęła od całego zamieszania w domu, po remontach, po przeprowadzce, żeby mogła pójść wreszcie odpocząć bez dzieci i żebyśmy miło spędzili czas.
0: Ważna informacja dla dzieci Piotra. Starzy idą na miasto, starzy idą imprezować. Piotrek, dzwoń do teściów albo do rodziców, niech przychodzą do dzieci. Wy idziecie na Kortowiadę w Olsztynie. 4 zaproszenia są wasze, czyli ty, żona, plus jeszcze jacyś znajomi. Najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I słuchajcie, to nie jest ostatnia okazja, żeby takie zaproszenia zgarnąć. Przez cały weekend rozdajemy bilety na Kortowiadę.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi & Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
16: Świętuj z nami 26. urodziny Brico-Marché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brico-Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico-Marché. Nasze ceny rządzą.
17: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
18: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
20: Lidl. To się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: O
3: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
4: I po reklamie.

0: Wszystko dobrze, bo jest sobota i do końca weekendu jeszcze dużo czasu. I lore w głośnikach. To jest Radio SK, to są sobotnie hity na czasie. A dzisiaj wieczorem, no historyczny moment dla polskiej piłki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe o 21:00 zagra z Walencją. No i to już jest koniec. Ostatni występ Lewego w koszulce Barsy. No ale skoro to jest ostatni dzień w pracy, prawda? No to ja mam nadzieję, że Lewy nie przyjdzie z pustymi rękami do kolegów, prawda? Jeszcze 12:00 nie ma. Jak ładnie poprosi, no to żona Ania myślę, że jeszcze zdąży zrobić jakieś ciasto na pożegnanie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Mi. Reklama. 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.

0: Great Brands.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
6: Kastorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Łomża.
6: Kastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Kastoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
10: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
11: I po reklamie.
12: Łomża na czasie.
13: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Dziś mamy ważny piłkarski dzień. Przede wszystkim całą Łomża trzyma kciuki za ŁKS, który właśnie dziś rozegra swoje spotkanie z Troszynem w przedostatnim meczu tej rundy. Co prawda to mecz wyjazdowy, ale na stadionie warto pojawić się mimo wszystko. A to dlatego, że o 17 wystartuje tam charytatywny turniej dla Lifci Folgi. Mała bohaterka walczy o swoje zdrowie, a na Murawie prawdziwe widowisko. Trenerzy Akademii Piłkarskiej, lider kontra drużyna Urzędu Miejskiego. No i dziś też w dziesiątce ogólnopolska gala taneczna, więc dużo dobrego tańca do podziwiania.
14: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
15: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy to kilkadziesiąt stanów.
14: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują całe miasto oraz powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii w USA. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu doszło do wycieku chemikaliów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Influencer Łatwogang transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas niej chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena. Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie, a do celu zostało mu około 430 kilometrów.
16: No czego to facet nie wymyśli, żeby się wyrwać z domu przed sobotnimi obowiązkami? A tak serio, szacun dla Łatwoganga, on robi rzecz niesamowitą. Ma nie dość, że wielkie mięśnie w nogach, to jeszcze wielkie serce. A jeszcze jedna ważna informacja. Dzisiaj dzień teścia. Nie mylić z substancją, którą sobie chłopaki na siłowni wstrzykują. 11:02. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
17: Radio SK, hity na czasie.
16: A że z teściem trzeba zawsze dobrze żyć, prawda? To może wypadałoby dzisiaj na jakiegoś grilla zaprosić? Żeby za tydzień można by było teścia poprosić o pomoc w jakichś pracach w ogrodzie. Damian Dawid w Radiu SK, to są hity na czasie.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. Afrojack na naszej antenie pojawia się w jeszcze bardziej imprezkowej wersji. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Mamy dla Was idealną propozycję na najlepsze rozpoczęcie weekendu. W każdy piątek wieczorem od 20:00 najpierw gramy Wam najlepiej zmiksowane hity na czasie bez gadania, sama dobra muza, a potem na naszą antenę wskakują najpopularniejsi producenci na świecie, m.in. Afrojack właśnie, Armin Van Buuren i jego kultowe State of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i jeszcze wielu innych. Jeśli macie teraz ochotę posłuchać takich setów DJ-skich, imprezkowych, może do sprzątania, albo w trasie, to możecie to zrobić. Odpalajcie aplikację Radia SK na smartfony, tam SK Live Remix gra 24 godziny na dobę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień.
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Razem sprzątamy w domu, razem pracujemy, razem jedziemy na zakupy. A tymczasem w Tatrach wydarzył się wielki skandal, słuchajcie. No czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Znany ukraiński influencer wjechał samochodem nad morskie oko. Wjechał na szlak, na który samochodem absolutnie wjeżdżać nie można, bo to teren ścisłej ochrony przyrody, ale on potem tłumaczył, że on nie wiedział, że tam jest zakaz, że nie może wjechać i normalnie wjechał, podjechał tam na teren przed schroniskiem i zrobił sobie zdjęcie i wrzucił to do mediów społecznościowych. Dostał za to mandat, ale śmiesznej wielkości, słuchajcie. Dostał tylko 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. No za coś takiego mandat powinien być dużo bardziej surowy. Ale słuchajcie, ja już mu wymyśliłem karę za to, co zrobił. Powinien pieszo iść nad morskie oko z wózkiem dziecięcym, z płaczącym dzieckiem w środku i jeszcze z drugą połówką, która narzeka, że ją noga boli. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chery, numer jeden w eksporcie samochodów z Chin od ponad 20 lat. Miliony kierowców w 110 krajach wybrały jakość i technologię tej marki. Teraz Chery wjeżdża do Polski z SUV-ami nowej generacji. Tiggo 7 i Tiggo 8. Technologia Chery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie i 7-letnia gwarancja. Poznaj rodzinę Chery. Teraz bliżej niż myślisz.
2: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi, wybieram jakość, uwielbiam super ceny.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Babe, I got a stranger in my mind.

0: Another w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie, a w studiu Eski pojawił się gość, który wczoraj rozdawał słuchaczom Radia SK bilety na Taco Hemingwaya, Mati Fuzzulo. Cześć Mati, czekaj, może ja ci mikrofon włączę. O, teraz.
1: Jeszcze
0: teraz.
1: Nie. O, jest. Dzień dobry. Tak, to ja tańczę.
0: Słuchaj, skoro ty się zajmujesz rozdawnictwem biletów na antenie Radia SK,
1: jestem
0: tutaj kolejna prośba się do ciebie pojawiła. Aha. Justyna tym razem.
2: Chętnie pojechałabym na Kortowiadę do Olsztyna, bo mój syn uważa, że jestem starym zgredem.
0: Z Eską nikt nie jest starym zgredem, umówmy się. U nas
1: mamy
0: się
1: to.
0: Można poczuć młodo. Mamy
1: można
0: to?
1: Się poczuć młodo, mamy to. Słuchajcie Eski, słuchajcie, bo będę miał dla was bilety na Kortowiadę.
0: I warto słuchać Eski, bo przez cały weekend bilety na Kortowiadę są. No to ja was zostawiam w dobrych rękach. Mati Fuczyło przejmuje antenę i będzie wam grał hity na czasie. A, jeszcze jedna sprawa, bo prawie bym zapomniał. Pozdrowienia masz.
1: O!
3: Pozdrawiam Mati Fuczyło!
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: SK.
1: SK.
2: Autopromocja.
3: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
10: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dzień dobry, sąsiadce.
13: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
11: To do zobaczenia.
13: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
10: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone, cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
14: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi & Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
16: I po reklamie.
17: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny w studni. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby, której ciało odnaleziono w studni w województwie warmińsko-mazurskim.
18: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
17: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, dostał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś wieczorem ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna, pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii, zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek meczu o godzinie 21:00. Dodajmy, Lewy w Barcelonie do tej pory w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
19: Właśnie. Dziś ostatni mecz Lewego w Barcy. Łezka kręci się wokół na samą myśl, ale zanim łezki, to jeszcze uśmiechy. W końcu to sobota z Eską i ze mną, Mati Fuczyło to ja i mam dla was naprawdę, naprawdę niezłe hity. Na przykład takie hity zawsze na czasie. WW Heaven is a place on earth.

0: To jest jeden z tych hitów, który się nie nudzi i który regularnie słyszę w miejscach z karaoke. Chociaż ja bym nie podołał i raczej nie chcecie tego słyszeć. Britney Spears i Toxic w ST 16 minut po 13. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Lewy dziś zagra swój pożegnalny ostatni mecz w barwach FC Barcelony. No, będą wzruszenia na 100%, ale skoro to taki ostatni raz, to ja mam do was pytanie, co mogłoby się skończyć dla was dzisiaj? Wiecie, tak raz na zawsze, na przykład sprzątanie albo tankowanie. Że tankujesz raz i jedziesz. Co dla was mogłoby się skończyć już dziś na zawsze? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Facebook Radia SK, tam możecie je przesłać.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
6: Lato w Half Price.

0: będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: I po reklamie. SK.

0: Imagine Dragons on top of the world. 26 minut przed 14. A to jest SK i przy okazji ostatniego meczu lewego w Barcy, co jest bardzo, bardzo smutne, to szykuje się dzisiaj. Sprawdzam, co mogłoby skończyć się dla Was raz na zawsze i tutaj szukam raczej tych fajnych opcji, nie tak smutnych jak ta z lewym. I Arkadio w tej sprawie wysłał swoją głosówkę. Co mogłoby się skończyć?
1: Dla mnie by mogło się skończyć wieczne tankowanie, żeby zatankować raz i nie trzeba było więcej zaglądać na dystrybutor i niestety na te ceny.
0: Jak ja to rozumiem, byłem wczoraj i zamykałem oczy w trakcie. Kinga też się nagrała na Facebooku Radia SK.
2: Hej, jak dla mnie to mogłoby się skończyć raz na zawsze chodzenie do pracy w weekendy. Pozdrawiam.
0: Kinga, zgadzam się. A nie, bo ja jestem w pracy, a jest weekend. Szef może słuchać. Szefie, żartowałem, to taki żart był.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.

0: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
1: Kastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz, przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych, zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Łomża.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Skład opału w modelach Skudosze oferuje w atrakcyjnej cenie węgiel, ekogroszek, pellet oraz brykiet torfowy. Towar dowozimy do klienta. Możliwość bezpłatnego transportu. Zadzwoń i zapytaj o cenę. Telefon 508 940 400. Powtarzam, 508 940 400 lub odwiedź naszą stronę internetową www.zamówopal.pl.
4: I po reklamie.

0: Wczoraj to było miejsce 16 gorącej dwudziestki. Wiktor, Waligura i 4 pory roku. Głosujcie na SKPL, aby za tydzień może ten kawałek znalazł się na pierwszym. Kto wie? No, wczoraj na pierwszym miejscu znalazł się hit, który ma już 14 lat. Mam tu na myśli oczywiście Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber. Ale słuchajcie, nie o tym teraz. Łatwo Gang nie wytrzymał w swojej kawalerce zbyt długo i potem jak zebrał setki milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, no to teraz postanowił zebrać też 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Jak to robi? Jedzie rowerem. Przez całą Polskę, a to wszystko na żywo, na jego YouTubie, jak to ostatnim razem. No i Piotrek jedzie z Poronina, z gór, do Gdańska. Już ponad 21 godzin i ponad połowa, prawie 6,5 miliona złotych na liczniku już jest. Teraz Łatwo Gang jest gdzieś w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. No to ja trzymam kciuki w takim razie za zbiórkę i za Piotrka, żeby miał siły, tym bardziej, że on chce to zrobić bez snu. Podziwiam, no i pchamy, żeby dojechał.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
6: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Łomża na czasie.
17: Cześć, tu Aga Zakrzewska. A teraz głośniej robią wszyscy, którzy lubią starocie i garażowe perełki. Już w niedzielę w Łomży pchli targ, czyli wszystko od wszystkich i dla wszystkich. Łomża już udowodniła, że na targi staroci i różności wcale nie trzeba opuszczać naszego miasta. Łomża też ma na to super przestrzeń i jest to muszla koncertowa. Już w tę niedzielę możecie się tam pojawić, żeby nie tylko wyłapać coś dla siebie, ale też być może pozbyć się z domu zbędnych rzeczy. Start godzina 7 rano do 14, a pogoda zamówiona.
18: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety, a od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawę badają służby. Już 6,5 miliona złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
19: Cześć, jedziemy! Piąteczka, piąteczka, cześć!
18: Wszystko można obserwować dzięki internetowej transmisji.
20: Co mogłoby skończyć się raz na zawsze? To dzisiaj sprawdzamy razem z wami. Nikola się nagrała.
21: Ja bym chciała zrobić zakupy, włożyć je do lodówki, żeby lodówka już zawsze była pełna.
20: O tak, ja jestem za tym, bardziej, że gdy lodówka jest pusta, to i tak sprawdzam, czy coś w niej jest. Mati Fuczyło, to jest SK. Gramy!
22: Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Mamo, mamy klub w domu albo w samochodzie i to jest naprawdę dobry klub. Thomas Gray i Rumors. A wiecie, że SK jest domem dla tych, którzy na klubowej musie znają się jak nikt inny? Wróciła nasza legendarna audycja SK Live Remix. Gramy w niej najlepsze sety najlepszych DJ-ów z całego świata. W każdy piątek po 20:00 najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22:00 aż do 3:00 nad ranem miksy DJ-ów. Wczoraj na przykład Armin van Buuren, Giuseppe Ottaviani czy Bauza. Jeżeli piątkowa noc to jednak dla was za mało, to powierzcie, darmową łapkę Radia SK, tam odpaliliśmy specjalne radio SK Live Remix i gramy DJ-skie sety 24 godziny na dobę. Radio SK. Ale u mnie też dzisiaj będzie się klubowo działo. Robin Schulz wypuścił nowość, a ja ją zagram.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: Znacie ten hit już dobrze, prawda? Let You Love Me to Rita Ora. Co powiecie na coś nowego? Obiecałem wam nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I obietnicy dotrzymam. Wspomniałem o tym, że Robin Schulz ma dla nas nowy kawałek. To prawda, ma. Jeszcze dzisiaj wam go zagram, ale teraz ktoś inny. I teraz zrobi się bardzo emocjonalnie. Prawie jak na tym ostatnim meczu lewego w Barce, który dziś przed nami. Tom Gregory też się w ostatnim czasie nie nudził i nagrał kawałek How It Was. Posłuchajcie i poczujcie to sami, bo teraz nie będzie klubowo. Teraz będzie emocjonalnie. Radio SK. Chusteczki w dłoń i gramy.

0: Rihanna, Only Girl in the World. 23 minuty do 15, to jest sobota z Eską. A wiecie, że pewna bardzo słynna pani, nie mam na myśli Rihanny, zmieni miejsce zamieszkania? O kim mówię? Słuchajcie, Mona Lisa wyprowadza się z Luwru, w pewnym sensie. No, nie tak dawno miałem okazję być w Paryżu, zobaczyć ją na żywo. I nie wiem, czy ten obraz Leonarda da Vinci przestraszył się mnie, czy może szefowie muzeum przestraszyli się mnie, ale faktycznie szykuje się zmiana domu, tak częściowo. Chodzi o to, że teraz ten niewielki obraz da Vinci znajduje się w niewielkiej sali, a i ta sala cały czas jest przepełniona, wypełniona, no bo każdy chce zobaczyć to słynne dzieło, więc szykuje się przebudowa muzeum i Mona Lisa będzie teraz w takiej ogromnej przestrzeni. Co ważne, nie trzeba będzie nawet zwiedzać dalszej części muzeum, żeby ją zobaczyć, no bo Mona Lisa będzie czekała przy samym wejściu. Czyli wiadomo, mam przepis, jak teraz będzie to wszystko wyglądało. Wchodzimy, szybka foteczka i można wychodzić. No tylko jeszcze wrzucić, gdzie trzeba, żeby wszyscy zobaczyli.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi and Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
7: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Radiu SK 6 minut do 15 w sobotę. I co mogłoby się skończyć raz na zawsze? O tym dzisiaj nagrywacie swoje głosówki i wysyłacie je na Messengerze do Radia SK. Natalia?
1: Cześć, dla mnie raz na zawsze to mogłaby się skończyć praca. Pyk, popracujesz jeden dzień i jesteś ustawiony na całe życie. Możesz zwiedzać, oddawać się pasjom i robić to, co chcesz. I kochasz, a nie codziennie rano wstawać i pracować. Pozdrawiam.
0: Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, Natalia, robię codziennie. Między 23 a 7. Sny są super. Radio SK. A czy komuś z was śniły się bilety na Kortowiadę? Słuchajcie Eski, będę je dla was miał.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: Kraina Mięs 9,99 za kilogram oraz cukier biały 1 kg. Złoty 29 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
3: AI? Ajajaj.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Taco Hemingway przejął Stadion Narodowy. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, między innymi Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeżeli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagram Radia SK. Mamy nagrania. W czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco stwierdził, tutaj cytat, że w tym roku po raz pierwszy został ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad.
13: Ja na pierwszą, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Dzieci swądzieli, rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
12: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Łatwo Gang, który postanowił rowerem przejechać całą Polskę i zebrać 12 milionów dla chorego Maksia, powoli dojeżdża do Łodzi. Do Gdańska jeszcze kawałek, ale za to do celu zbiórki coraz bliżej. Już ponad 7 milionów. No, piękna sprawa to jest i piękne hity dla Was mam. Fuka i Vito Bambino, zabiorę Cię tam. Mati Fuczyło, cześć.

0: wszystko jedno, to wideo, a to jest SK 18 minut po 15 i obiecałem, że będę miał dla Was bilety na fajną imprezę. I wszystko się zgadza. W czwartek w Olsztynie startuje Kortowiada, ona potrwa do soboty, a tam zagrają m.in. Kacperczyk, Enej, Jankigi, Tymek, Problem, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz czy na przykład Żabson, a więc dla każdego coś się znajdzie. Ja mam wejściówkę na całą taką imprezę dla Was i dla Waszej ekipy. Musicie mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę zabierzecie. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze, a ja za chwilę kogoś wybiorę. Radio SK. Kogo zabierzecie na taką imprezę? Czekam na głosówki.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Miles Smith i Stargazing w Radiu SK, 23 minuty do 16. Chciałbym przypomnieć, że przed nami już ostatni tydzień rekrutowania ekipy do naszego wyjazdu. Mówię o akcji Odlot Ściśle Tajny. Wiadomo kiedy, już bardzo niedługo, od 29 maja. Wiadomo z kim, Young, Skama i Wiktor z naszego eskowego poranka, no ale nie wiadomo dokąd. Polecicie. A żeby polecieć z naszą ekipą, to musicie pokazać, że odlecieć to akurat wy potraficie. O czym mówię? Zgłoszenia są bardzo proste w aplikacji Radia SK. Trzeba wysłać zdjęcie, które pokaże was w akcji, no i które namówi nas na wysłanie was z naszą ekipą. Chcecie? To pobierajcie na aplikację Radia SK za darmo i wysyłajcie zgłoszenia, a potem jest szansa na to, że polecicie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na Odlot Ściśle Tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Doktorze, syn znowu kaszle.
17: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
16: Co mogę zrobić?
17: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
18: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
22: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
23: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
24: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: 3, 17, 41.
27: Co tak liczysz?
26: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
27: O, ja też umiem liczyć.
28: 8, 11, 15.
29: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
30: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato.
1: A ja obiecałem wam bilety na Kortowiadę. Ta impreza startuje już w najbliższy czwartek i będzie się działo, bo przez 3 dni na scenie pojawi się dziesiątki artystów, a my w Esce przez cały weekend mamy dla was wejściówki. Musieliście mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę byście zabrali. Ewa się nagrała.
2: Dobry dzień, dobry dzień. Oho. To twoje radio SK. Dobry dzień. A na Kortowiadę zabiorę męża, przyjaciółkę i jej faceta. I będziemy się bawić najlepiej na świecie, obiecuję.
1: No dobra, Ewa, skoro obiecałaś, to załatwione. Bilety dla ciebie i twojej paczki są twoje. 5 minut do 16 zostało.

0: taka promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
5: To będzie ostatnia reklama. Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi & Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
6: I po reklamie. Łomża na czasie.
7: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Wszystko, co dobre, szybko się kończy i chyba to samo możemy powiedzieć o juwenaliach. Ale zanim studencka rutyna wróci, no to jeszcze dziś potężne imprezowe emocje. After 5-4. Na scenie bliźniaczki Xoxo, a nad całością dzisiejszej gorączki studenckiej nocy czuwać będzie DJ Bugs. Pamiętajcie tylko o tym, żeby zabrać ważne studenckie legitymacje. A kolejna okazja do tego, aby studenci, no i cała łomżyńska młodzież mogła sobie poszaleć na koncercie, będzie już 12 czerwca. Wtedy Young Łomża Festival.
8: Muzyką się żyje.
9: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała. Z Polski artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Poleciała do Londynu, aby pracować nad nowymi piosenkami. Będzie to album, a jaki to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
10: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
11: Jesteś szczęśliwa.
10: Jestem szczęśliwa.
9: Alicja może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl. A SK otwiera letni sezon koncertowy. Powraca nasza letnia trasa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. Za tydzień, w sobotę, na scenie Miu i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp jest darmowy. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. Kizo, Żabson, Michał Szczygieł, Enej Kuban i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. I u nas mamy też hity dla całej waszej ekipy. Selena Gomez, Killem with Kindness, tak zaczniemy. Będzie też hymn męskiego grania, a więc nareszcie od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. I ja też jestem, nareszcie, 2:02. A ja to Matifuczyło, cześć!

0: Alexandra Stani, Mr. Saxobeat. 17 minut już po godzinie 16, to jest Radio SK i to jest sobota. Ten kawałek Mr. Saxobeat swego czasu królował w gorącej 20, ale to lata temu, natomiast to hit zawsze na czasie. A jeżeli chodzi o kawałki, które w gorącej 20 teraz królują, to przed chwilą mogliście usłyszeć hymn męskiego grania tegorocznego, a więc nareszcie Igor Herbut, Zalia, a do tego jeszcze Vito Bambino. Ten kawałek tym razem na miejscu drugim. Wczoraj na miejscu pierwszym znalazł się Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty in the Beat. Kawałek, który ma 14 lat po występie na Coachelli Justina Biebera, znów stał się popularny. Na trzecim miejscu Tame Impala i Jenny Dracula. Pamiętajcie, aby głosować na SK.pl i pamiętajcie, aby w piątki po 18 słuchać. Michu Sowkowski zaprasza, a ja tymczasem zaglądam do Łatwoganga. On jedzie przez całą Polskę i zbiera kasę ponownie na dzieciaki. W tym przypadku dla Maxia 12 milionów trzeba zebrać. Do tej pory udało się zebrać już 7 700 051 złotych i to cały czas rośnie. Jedzie już 24 godziny prawie na rowerze przez całą Polskę z gór aż do Gdańska. No i zostało jeszcze sporo drogi, bo teraz te okolice Łodzi. No więc coś mi mówi, że to się uda. Trzymamy kciuki w takim razie. Piękna sprawa i trzymamy kciuki też za nogi i w ogóle całe ciało Piotrka, bo zgłaszał, że czuje się tak średnio, więc mamy nadzieję, że będzie czuł się tylko lepiej z każdym kilometrem. U nas zaraz tylko dobre hity obejmuje noce. Jonathan PZ-Liwka.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: Great Brands.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Ej, tak brzmi Weekend z Eską, tak? Czyli bardzo dobrze, 24 minuty do 17 to Nicki Minaj i Starships. Słuchajcie, zrobiło się bardzo głośno, zresztą pewnie o tym wiecie, o influencerze z Ukrainy, który sportowym autem wjechał aż na brzeg Morskiego Oka, no, czyli przez kilka dobrych kilometrów jechał drogą, którą autem tak prywatnie jeździć zupełnie nie można. Influencer napisał potem, że tak naprawdę to on źle zrozumiał ostrzeżenia i myślał, że chodzi o to, że tam nie da się dojechać przez to, jak wąska jest ulica i tyle. I gdy wracał, zatrzymała go policja i pojawił się mandat. 8 punktów karnych i 100 złotych. W internecie jest teraz milion komentarzy dotyczących właśnie tej stówki. Czytam jeden z nich. To brzmi bardziej jako opłata niż kara. Radio SK. Jako opłata za wjazd.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
12: I po reklamie.

Jak przyjemnie się robi, prawda? Olivia Rodrigo i Drop That w SC 6 minut do 17 i chciałem przypomnieć, że we wtorek szykuje się Dzień Matki. To już bardzo niedługo, więc pamiętajcie, a my możemy wam pomóc z prezentem w przyszłym tygodniu. We Wrzuć na Luz po 15 możecie nam opowiadać przygody, które przeżyliście z swoimi mamami. Do zgarnięcia pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem i 5 stówek na nowe buty. Brzmi dobrze? No jasne, że tak. To zgłoszenia za darmo na SKPL. A u nas zaraz kolejne hity, będzie Alex Warren. My heart is a ghost.

0: Autopromocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.
24: Muzyką się żyje.
25: Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany w 2012 roku. Teraz powrócił to wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Na trzecim Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18. Zaprasza Michał Sobkowski. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych DJ-skich setów. Najpierw mamy dla was najlepszych lepiej zmiksowane hity na czasie. Potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trends od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety. Dziś o 21:00 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Wtedy będą łezki, a teraz zadbam o uśmiechu. Fever Dream, Alex Warren, Daddy Cool, End of Beginning. Te hity zagram na pewno. Mati Fuczyło to ja. Cześć!

0: Ten hit mógłby się nie kończyć. To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, West 16 minut po 17. A ja pytam was dzisiaj o to, co mogłoby się skończyć. Tak raz na zawsze. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej, pytacie o to, co mogłoby się skończyć raz na zawsze? Otóż moje pranie. Wyobraźcie sobie, że nie ma wody. Na osiedlu pękła pompa i totalna posucha. A moje pranie kisi się już od kilku godzin.
0: Ajajaj.
1: A tak się cieszyłam, że takie słoneczko, wszystko poschnie. A tu... ząg. No cóż, przecież nie będę swoich brudów wywlekać po cudzych pralkach. Pozdrawiam.
0: No tak, z tym praniem brudów to w ogóle różnie bywa. Czasem można wyjść na tym bardzo słabiutko. Na przykład pewien pan jakiś czas temu miał radę, która pasuje idealnie do tematu prania brudów.
2: Trzeba nakierować swoje myślenie na dobry element. Jak odczuwamy brak miłości, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja.
0: Radio SK. Można? Można. Kuba i Kuba, dość, to już za chwilę.
3: Reklama.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
17: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, który lubimy. I to bardzo. Magiera, Sobel, Drobna Zabawa. A co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jeżeli powiecie to, co ja, czyli tak, to oczywiście mam coś dla was bardzo dobrego. Robin Schulz postanowił nagrać nowy kawałek. Nazywa się Better Times, zaprosił do współpracy Barbs i wyszło coś naprawdę dobrego. Jeżeli lubicie elektroniczne, klubowe klimaty, to będzie podobało wam się na 100%. Więc sprawdźmy, przekonajmy się. Robin Schulz, Barbs i Better Times.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: To Passenger, Let Her Go w Radiu SK. 26 minut zostało do 18. Co mogłoby się skończyć? O to dziś was pytam. W tym temacie wysyłacie wiadomości głosowe na Facebooku Radia SK i Marcin ma swój pomysł.
2: Cześć SK.
1: Cześć.
2: Co bym chciał, żeby się dzisiaj skończyło?
1: Mhm.
2: Ja może odwrotnie powiem.
1: No dawaj.
2: Co bym chciał, żeby się nie skończyło? Sobota. Wolne. Żona wyjechała do córki. U nas piękna pogoda. Rower między nogi i jeździ sobie człowiek do woli. Żeby to się nigdy nie skończyło. Tego sobie życzę. Pozdrawiam wszystkich.
1: To ja tobie też tej dobrej zabawy życzę, Marcin, w takim razie. A tymczasem na rowerze śmiga też dzisiaj Łatwo Gang. Ten pan, który niedawno zebrał setki milionów dla fundacji Cancer Fighters, teraz zbiera miliony dla chorego Maxia. Ta szalona wyprawa trwa już 25 godzin. Bez przerwy jedzie na rowerze i udało się uzbierać już ponad 8 milionów złotych. Do celu jeszcze 4 miliony i 350 kilometrów. Coś mi mówi, że to może się udać. Trzymamy kciuki. Jack Style i Turn the Lights Off, to już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei.

0: dzień. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
8: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi and Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda. 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Numer jeden w eksporcie samochodów z Chin od ponad 20 lat. Miliony kierowców w 110 krajach wybrały jakość i technologię tej marki. Teraz Chery wjeżdża do Polski z SUV-ami nowej generacji. Tiggo 7 i Tiggo 8. Technologia Chery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie i 7-letnia gwarancja. Poznaj rodzinę Chery. Teraz bliżej niż myślisz.
16: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
17: I po reklamie.

0: 5 minut do 18 to Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Paweł Bogaj pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już za chwilę będę mówił dobry wieczór, ale jeszcze powiem dzień dobry.
0: A kiedy się zaczyna wieczór?
1: 18 punkt. Jak zaczynamy imprezkę, to zaczyna się też wieczór.
0: No tak, no bo zaczyna się impreza, no to wtedy robi się też, wiesz,
1: robi się ciemniej.
0: No dokładnie tak. No 18 u nas w Polsce to tak nie do końca. U ciebie wszystko jedno, czy wszystko źle, czy wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze, ale mam problemy z łękotką, także nie jest wesoło. No,
0: no dobrze. To...
1: Jak są na sali jacyś lekarze, proszę bardzo, proszę się zgłaszać.
0: Darmowa porada medyczna, już sobie to ogarnął. Paweł Bogaj zostaje z wami i zaczyna imprezkę, a ja uciekam. Widzę, że są niezłe hity i wiem, że masz niezłe nagrody, więc dobrej zabawy.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.

0: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Łomża na czasie.
13: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Czy wy widzicie tę piękną pogodę, którą mamy w Łomży? Nic, tylko wychodzić w miasto albo w plener, to już bez znaczenia, gdzie konkretnie. Najważniejsze, żeby korzystać z tej pogody. No i pewnie tym razem pogoda dopisze też na poniedziałkowym pikniku integracyjnym na Starym Rynku. Poprzednim razem się nie udało, ale teraz wszystkie znaki na niebie i prognozy wskazują, że powinno się udać. W programie przeróżne atrakcje i super atmosfera dla całych rodzin. Piknik startuje w poniedziałek od 15.
14: Muzyką się żyje.
15: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów nastąpiła decyzja. Uwaga, jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną część historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie się z nią na festiwalu. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza, uwaga, potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, tacy jak PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. A partnerem tej imprezy, uwaga, jak zawsze jest Radio SK. Słuchajcie uważnie Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na to wydarzenie. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugim weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. 10. jubiluszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także PZ, BDS, White, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie Eski, bo my niebawem będziemy mieli dla Was zaproszenia na Rap Stację. A Gips otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wyda nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym Gips nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się też Igo, a ten kawałek mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeśli chodzi o Igo, no to ten artysta szykuje się do wyjątkowego występu już za tydzień. W sobotę i niedzielę zagra na Wawelu w Krakowie. Artysta przyznaje, że jest to dla niego bardzo duże wydarzenie. Szczególnie ma znaczenie to dlatego, że Kraków to jest jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczynała się jego muzyczna kariera.
16: Imprezka.
15: No jak na zewnątrz jest taka pogoda, że aż się chce imprezować. 3 minuty po godzinie 18:00 już oficjalnie zaczynamy sobotnią imprezkę w Radiu SK. Mam dla Was, uwaga, kilka nowości, do tego bilety na bardzo fajne wydarzenie w Olsztynie, czyli Kordowiada się zbliża. Więcej szczegółów za moment. A teraz gramy hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam na początek imprezki. Damiano David, The First Time. Zróbcie głośniej, pobawmy się razem.

Ja sobie sprawdziłem pochodzenie pani Tate McCree, 11, już 12 minut po godzinie 18. Pani Tate, uwaga, jest w połowie Kanadyjką, a w połowie Niemką. Jej mama jest Niemką. Pozdrawiamy naszą sąsiadkę z lewej strony. Ale Tate McCree już za nami, a ja sprawdzam właśnie, kto dzisiaj świętuje, komu należą się takie brawa. I uwaga, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, czyli dzisiaj wolne sądy. W sensie wolne, bo nie przyszli do pracy. Do tego uwaga, Dzień Teścia. No i właśnie. Dzisiaj pokażemy tym teściom troszeczkę miłości, albo chociaż prawdy. To jest zadanie na dzisiaj, na dzisiejszą imprezkę. Dziewczyny, faceci, panowie i panie, jaki jest wasz teść? I ja wiem, że niektórzy nie mają teścia, to możecie sobie wymyśleć, jakiego byście chcieli mieć teścia. Czy to jest na przykład gość, który przyjeżdża i od razu mówi: a kto to tak źle to pomalował? Kto to tak źle zaparkował to auto? Takich teściów też potrzebujemy, oczywiście. A może to jest taki teść w stylu, że to jest dobry ziomek i lubicie go czasami zaprosić na grilla, żeby napić się z nim orężady albo zjeść wspólnie karkówkę? Proszę się chwalić. Nagrajcie mi teraz głosówkę na Messengerze Eski. Ja czekam. I dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj jest czas na wasze przemyślenia. Ewentualnie możecie mi opowiedzieć najbardziej absurdalną historię z udziałem waszego teścia. Czekam na hity. Tymczasem, słuchajcie, dla wszystkich teściów gram już teraz hity od Eski, Mozzy Man w Radiu SK. Przypominam jeszcze raz, proszę dokończyć zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

Silver już za nami, 21 minut po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj dzień teścia, przypominam, jak ja bym miał, słuchajcie, takiego teścia jak na przykład Robert Lewandowski, no to dzisiaj pewnie byśmy świętowali w Barcelonie. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, ale też... A poczekajcie, zmienię podkład. Ale dzisiaj też... Robert Lewandowski odbył swój ostatni trening w Barcelonie. A o 21:00 jego ostatni mecz w tym klubie. I uwaga, brakuje mu już tylko jednego gola, żeby znaleźć się w top 10 strzelców w historii Barcelony. No presja jest ogromna. Jak nie strzeli, no to w Hiszpanii i tak będzie legendą. Ale na polskim osiedlu pewnie pojadą z nim do spodu.

0: I teraz się mogę pomylić. Uwaga, Shinza, Arco, Kasango, Faja, Faja w Radiu SK, 30 minut po godzinie 18. Ten numer znajdziecie w propozycjach do gorącej 20. Głosujecie oczywiście na sk.pl. No a ten kawałek, jak się wsłuchałem, to brzmi jak odlot ściśle tajny. Bardzo wakacyjnie. A tak wczoraj, a propos naszego odlotu ściśle tajnego, dołączyło do nas dwoje wspaniałych słuchaczy.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja!
0: Rewelacja! Wy też tak możecie krzyknąć, co trzeba zrobić? Zgłoszenia tylko i wyłącznie przez Eskobo aplikację pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny.
4: Radio SK. Reklama.

0: Plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Skład opału w modelach Skudosze oferuje w atrakcyjnej cenie węgiel, ekogroszek, pellet oraz brykiet torfowy. Towar dowozimy do klienta. Możliwość bezpłatnego transportu. Zadzwoń i zapytaj o cenę. Telefon 508 940 400. Powtarzam, 508 940 400 lub odwiedź naszą stronę internetową www.zamówopal.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: I'm sending pic after picture, I'ma get you fired.

0: i po reklamie.
1: Muzyką się żyje.
2: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany, tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, wpadajcie na Instagrama Radia SK, mamy nagrania. No a w czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektor farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Instytucja uznała, że to nielegalna reklama, a Taco Hemingway stwierdził, tutaj cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chcecie mieć dobry wpływ na młodych ludzi, ja też chcę mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił też kilku rad młodym ludziom.
3: Na pierwsze, czytajcie książki, zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku, gdzie się w swoim ziemi rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych drukach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
2: Bardzo uważajcie na alkohol i czytajcie książki. Tako polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił, no i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Tako

Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. A już w poniedziałek Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festiwal 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych, a wśród nich jest wielu artystów, których znacie z SK. Wśród tych nominowanych na Fryderyka w kategorii Album Roku Pop ma szansę, uwaga, m.in. Igor, Wiktor Dyduła czy Zalia. A wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szanse na tą statuetkę mają m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Galę rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Imprezka. Dwie minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Za chwilę gram coś nowego w naszej sobotniej playliście i to prosto z Francji. Do tego wyślę Was i Waszą ekipę na Kordowiadę. Zostańcie blisko Radia SK. Paweł Bogaj, witam i zapraszam.

0: skuterem, rowerem, samochodem. Ciekawe, czym jedzie Dawid Podsiadło. To mało miasteczkowy, czyli uwaga, trzeci album pana Dawida. No, tak ten czas zapitala.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No właśnie, 13 minut po godzinie 19, a teraz czas na mocne klubowe granie. Zróbcie już teraz głośniej. Hugel, czyli francuski DJ i producent znany z remiksu Bella Ciao powraca. Ta piosenka nosi tytuł Moving to the Sun i ten kawałek jest pierwszym numerem z jego nadchodzącego debiutanckiego albumu 21. No nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. A, no i na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej dwudziestki.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

właściwie ich to chyba nie trzeba przedstawiać. 22 minuty po 19, One Republic za nami w SC, a za chwilę Katy Perry w Stanach. Tymczasem, słuchajcie, czytam i sprawdzam, co się dzieje w internetach. Maja Ostaszewska tłumaczy się z udziału w kampanii promującej skórzane torebki. Powiedziała, nie jestem nieskazitelnie ekologiczna. No, czyli ekologia kończy się tam, gdzie zaczyna się dział współpracy.

0: Za to, że... Proszę bardzo, jedna z głosówek.
1: Mojego teścia szanuję za to, że została mu reszta honoru i nie przyjeżdża do mnie.
0: Radio SK. Nie no, ale tak to nie, no tak to nie.
2: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.
6: Fire!

0: Słuchajcie, zadzwoniłem do Moniki, powiedziałem: Monika, wchodzimy na antenę, a Monika do mnie co? Halo, halo?
1: Nie przygotuję się w 10 sekund.
0: Monika, Monika, spokojnie, już jesteśmy na antenie i się przygotowałaś, brawo dla ciebie. Słuchaj, cały czas mówimy o teściach, ty mi zdradziłaś, no właściwie niech słuchacze sobie sami posłuchają, co ty powiedziałaś o swoim teściu.
1: Cześć, tu Monika z Lublina. Odpowiadając na pytanie, za co najbardziej szanuję i podziwiam mojego teścia, to zdecydowanie za to, że wytrzymuję z moją teściową od 25 lat co najmniej.
0: Czy teściowa o tym wie, Monika? Opowiadaj.
1: To i obok i też jest zadowolona. Mówi, że jedzie do Olsztyna.
0: Daj mi tutaj teściową, poproszę teściową.
1: Jak ma... Słucham.
0: Jak mamusia ma na imię?
1: Tak samo jak moja synowa, Monika.
0: Monika, no to, o, no to przecież wy się pięknie przyciągnęłyście, dziewczyny. A czy mama teściowa lubi koncerty?
1: Uwielbiam.
0: Okej, okay, dobra. A daj mi Monikę, tą swoją synową.
1: Słucham.
0: Dobra, czyli wy macie taki dobry kontakt, a po prostu tak nagrałaś, żeby sobie pożartować z teściowej, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, okay, no i to jest najważniejsze.
1: No to liczymy się później.
0: A, okej, okay, dobra. No to żeby Monika, teściowa i Monika... czekaj, teściowa i kto? Ty jesteś kto? Czekaj, kto?
1: No, synowa.
0: Synowa, dokładnie tego słowa zabrakło. To żebyście się tak dobrze, fajnie połączyły i miały do tego okazję, to proszę bardzo. Uwaga, zróbcie wielkie brawa. 4. A jak? Dla ciebie, Monika, i twoje paczki, teściów, teściowe, znajomych, 4 bilety na kordowiadę. A zabieracie też teścia?
1: Tak. No, muszę
0: zawieźć. A, może wam się w końcu relacja poprawi?
1: Mamy nadzieję.
0: Ach, trzymam kciuki, a teraz Rose i Bruno Mars.

Wiktor. Waligura, 4 pory roku, 7 minut zostało nam do godziny 20. Wcześniej wspominałem, oczywiście świętujemy cały czas Dzień Teścia, ale Olga odezwała się na Messengerze, przypomniała, że dzisiaj nie tylko Dzień Teścia się obchodzi, ale jest też Dzień Spedytora. No i właśnie Olga pozdrawia z dyżuru. Spedytorzy to są osoby, które układają innym dzień. Mówią, gdzie ktoś ma jechać, po co ma tam jechać, co załadować, co rozładować. Ja mam takie wrażenie, że żona mojego kumpla Maćka jest u nich takim spedytorem. PS Maciek, trzymaj się, kiedy indziej pojedziemy na te ryby.

0: informacja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
7: Łomża na czasie.
8: Cześć, tu Aga Zakrzewska. A teraz głośniej robią wszyscy, którzy lubią starocie i garażowe perełki. Już w niedzielę w Łomży pchli targ, czyli wszystko od wszystkich i dla wszystkich. Łomża już udowodniła, że na targi staroci i różności wcale nie trzeba opuszczać naszego miasta. Łomża też ma na to super przestrzeń i jest to muszla koncertowa. Już w tę niedzielę możecie się tam pojawić, żeby nie tylko wyłapać coś dla siebie, ale też być może pozbyć się z domu zbędnych rzeczy. Start godzina 7 rano do 14, a pogoda zamówiona.
9: Muzyką się żyje.
10: A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and a Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To jest numer 1 gorącej 20 Radia SK, ale kawałek sam w sobie nie jest nowy. On został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, no i wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, no a na trzecim Dracula, za którą stoi Tame, Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione hity, no i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sobkowski. Ledwo wróciła, a już wyjechała z Polski Alicja Szemplińska, bo o niej mowa. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. W tym momencie poleciała do Londynu, by pracować nad nowym albumem. A jaki on będzie, to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
11: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
12: Jesteś szczęśliwa.
11: Jestem szczęśliwa.
10: I to jest najważniejsze. O najbliższych planach wokalistki możecie też przeczytać na sk.pl. Wpadajcie i sprawdzajcie. A Dua Lipa zrobiła fanom prezent. Wydała film, no i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję, że to każdej nocy. Tak Dua Lipa mówi w zwiastunie koncertowego filmu, a produkcję możecie znaleźć m.in. na YouTubie.
2: Imprezka.
0: Imprezka.
2: Imprezka.
10: Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego imprezkowania. Dzisiaj mam jeszcze kilka muzycznych nowości w zanadrzu. Zagram m.in. kawałek, który nosi fajny tytuł Colorado. Ja jak byłem kiedyś młodszy, to w moich okolicach właśnie tak nazywał się klub. I tam się bardzo sporo działo. Bo tak samo dzieje się bardzo dużo w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam, a teraz numer 2 gorącej dwudziestki. Ja się

spróbuję jego głosem. Sean Paul, czyli ikona, wystąpił 20 maja 2026 roku w Warszawie. To się wszystko działo na Torwarze. Nasza koleżanka Weronika od Sociali mówiła, że była i było cudownie. Pozdrawiam, ja jej wierzę. Ale słuchajcie, gorsze nastroje niż takie fajne pokoncertowe mają teraz dziennikarze w Argentynie. Tam się dzieje. Podobno tam dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO zamiast ufologa zaprosili urologa. A może to nie pomyłka? Może po prostu kolanoskopia to jest zabieg nie z tej ziemi?

mojego teścia szanuję za to, że jest mega najlepszym dziadkiem na świecie. Opiekuje się moim synem cudownie. No i to jest człowiek, z którym zawsze można wypić. Chodzi o Oreo Żadę oczywiście.

0: potrafimy zagrać Superstars w Radiu SK 19 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej. Cały czas sprawdzam, za co chcielibyście podziękować swojemu teściowi albo pozdrowić go gorąco. Uwaga, uwaga, odbieramy. Teraz Daniel się nagrał. Proszę bardzo.
1: Jego teścia szanuję za 10 lat po ślubie, a ja go widziałem tylko raz.
0: Wow, czyli twój teść jest magikiem. Radio SK. Pewnie zniknął po mleko.

0: Ja sobie sprawdzam, co się dzieje u Łatwoganga. Prawie 9 milionów złotych gość zebrał. No to jest coś wspaniałego. Możecie cały czas śledzić live na YouTubie Piotrka. Pozdrawiamy gorąco, trzymamy kciuki. 12 milionów, tyle chce chłopaku zbierać. No i myślę, że spokojnie mu się uda. Ale słuchajcie, a propos tych, którzy jeżdżą, proszę uważać, ostrzeżenie jest przed dziką zwierzyną. Te majowe, sobotnie wieczory to taki czas wzmożonej aktywności zwierząt w lasach. One się czasami przytulają do siebie. I proszę uważać na drogach. Przypomnijmy kierowcom, noga z gazu, szczególnie na tych drogach lokalnych, między lasami. Proszę na siebie uważać, bo zwierzyna no, nie zna przepisów ruchu drogowego. Ja nawet wymyśliłem takie hasło. Uwaga! Nie bądź jeleń, zwolnij!
1: Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.
0: Radio SK. Aha.
2: Reklama. Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: I po reklamie.

0: 15 minut zostało do 21:00. To oczywiście PZ Tower, dom nad wodą. No fajnie mieć takiego teścia właśnie z domem nad wodą. Można sobie w ciepłe dni, takie jak właśnie dzisiaj, pójść, popływać. Ja cały czas pytam o tą końcówkę waszego zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj wy musicie się popisać. Proszę bardzo, pierwszy telefon.
1: Ja jestem Łukasz, a mój teść to Zbyszek. Chciałbym nagrać głosówkę dla teścia. Mhm. Chciałbym pozdrowić swojego teścia i podziękować mu za to, że zawsze dba o to, żeby puste zawsze było pełne.
0: Pięknie, piękna sentencja. Proszę bardzo, jeszcze ktoś z nami. Halo, halo.
2: Cześć, mojego teścia szanuję, lubię za to, że jest człowiekiem, że jest robotny, rodzinny, że jest delikatny, pomimo, że potrafi być prawdziwym mężczyzną, że wytrzymuje z zięciem i z teściową, bo to jest mieszanka wybuchowa, za to, że dobrze wychował córkę i za to, że jak pracuje w delegacji, to potrafi zająć się wnukiem, dzięki któremu on ma męski autorytet i praktycznie za wszystko, bo ogarnia wszystko od budowlanki po finanse. No nie mogę złego słowa na niego powiedzieć, jest to złoty człowiek, jest to bohater bez peleryny. Dzięki, cześć.
0: A to ładne, bohater bez peleryny. To teraz Fastboy dla tego bohatera.

Madonna. Sabrina i Madonna w Radiu SK. 4 minuty zostało nam do 21. Ja muszę to powiedzieć, ja właśnie za to kocham słuchaczy Radia SK. Dzisiaj słuchajcie, w progresji warszawskiej gra Florida. No i Wiktoria, którą wysłaliśmy na ten koncert, wysłała nam filmik, jak wyśmienicie się bawi, pozdrawiam gorąco. Do tego dostaliśmy też zdjęcie z kolejki, która ustawiła się do wejścia na płytę PGE Narodowego. Tam teraz gra Taco Hemingway. No i na ten koncert SK też rozdawała wam bilety. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy się tam bawią. Sami słyszycie, że warto słuchać Eski. Zawsze mamy dla was wejściówki na fantastyczne koncerty. Nawet jeśli biletów już nie ma w sprzedaży. Zawsze potrafimy ogarnąć.

0: Autopromocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
5: I po reklamie. Łomża na czasie.
6: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Wszystko co dobre szybko się kończy i chyba to samo możemy powiedzieć o juwenaliach. Ale zanim studencka rutyna wróci, no to jeszcze dziś potężne imprezowe emocje. After 5-4. Na scenie bliźniaczki Xoxo, a nad całością dzisiejszej gorączki studenckiej nocy czuwać będzie DJ Bugs. Pamiętajcie tylko o tym, żeby zabrać ważne studenckie legitymacje. A kolejna okazja do tego, aby studenci, no i cała łomżyńska młodzież mogła sobie poszaleć na koncercie, będzie już 12 czerwca. Wtedy Young Łomża Festival.
7: Muzyką się żyje.
8: Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa drugi koncert Taco Hemingwaya. Fani mogą usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, no bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym samym czasie pojawiło się kilka nowych stacji, więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na wczorajszym koncercie Taco Hemingway pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. No a na koncert wpadł też BDS2115. Wpadajcie na SK-owego Instagrama. Tam mamy nagrania z wczorajszego koncertu. A najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdym piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe A State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa, a na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, no bo m.in. wystąpią bracia Kacper, czy Trips, czy Calvin i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na tą imprezę, a wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląski. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp, uwaga, na tą imprezę jest darmowy.
9: Imprezka.
10: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Dwie minuty po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Taco śpiewa właśnie na Narodowym. Jak się dzisiaj obudziłem, to wystarczyło, że odpaliłem TikToka i już wiedziałem, co się wczoraj działo na koncercie. Wy odpalajcie Radio SK. My zawsze gramy Wam najnowsze hity, a w tej godzinie no, też dorzucimy do pieca. Chaos Mafia na początek, Wait So Long, tak zaczynamy 21. Paweł Bogaj, zapraszam Was gorąco i jakbyście chcieli kilka słów do swoich teściów przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK albo 664 402 302.

0: Dobra, CIA już wszyscy znają. Proszę zagrać coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No a teraz w Esce nowość. Nowość na lato. Colorado od Luxury, Loud Luxury, czyli... Słuchajcie, coś wspaniałego. To jest mega lekki, wakacyjny numer. To jest połączenie trochę klubowego brzmienia, trochę perfekcyjnego wokalu i trochę idealnego wyczucia. Producent przyszedł, dodał to, co trzeba i nic więcej nie trzeba tam dodawać. To jest idealny numer na przykład do nocnego jeżdżenia bez celu po mieście, chociaż przy tych cenach paliwa... Radio S. No, dużo energii, chwytliwy refren. No, wszystko jest w tym kawałku. Colorado już teraz.

0: Sugar Babes. To już kończymy. 21:21. Dokładnie tak. Podobno jak się minuty z godzinami zejdą w jeden moment, no to podobno ktoś o nas myśli. Jeśli ktoś teraz o mnie myśli, pozdrawiam gorąco. Dzisiaj mamy dzień teścia. Oczywiście sporo wiadomości od was, że pozdrawiacie swoich teściów. Krzysiu napisał, że pozdrawia Marka, z którym jest teraz na rybach. No to jest przyjaźń z teściem. Dajcie znać 664-402-302, ewentualnie Messenger Radia SK. Może macie jakieś fajne przygody ze swoim teściem, to też bardzo chętnie przyjmę. Proszę bardzo, Justyna nam się nagrała, no to słuchamy.
1: Z okazji dnia teścia mam taką historyjkę, że kiedyś pomyliłam swojego teścia ze swoim narzeczonym i klepnęłam go w pupę. Pozdrawiam pana Bogusława.
0: Pan Bogusław został klepnięty w pupę. No, ale dlaczego?
2: W imię zasad.
0: A, bo to był ten pan Bogusław.
3: Że

Od razu jakoś przyjemniej się zrobiło. 30 minut po 21. To jest Radio SK, to jest sobotnia imprezka. A to był Bauza, jego Magnetic. To jest hit ostatnich tygodni. A jeśli macie ochotę na więcej takich klimatów, hitów, miksów od właśnie Bauzy, no to wpadajcie do naszej aplikacji. Tam czeka na was set wczorajszego SK Live Remix. No i właśnie oprócz wielu znanych DJ-ów pojawił się wczoraj. Od drugiej w nocy grał Bauza. W sumie to dzisiaj. Jeśli chcielibyście tego posłuchać, pobierajcie aplikację Radia SK. Śmiało, tam grają dla was najlepsi DJ-e świata.

0: Miki, Alan Walker, Dancing in Love w Radiu SK. Wczoraj, uwaga, uwaga, uwaga, proszę zrobić głośniej. Jankes podczas poranka opowiedział grillowego suchara. Później z nim rozmawiałem i on poprosił, żebym go dzisiaj puścił jeszcze raz, ale na imprezę, że on zadziała. No to uwaga, suchar od Jankesa.
1: Co robi nauczyciel na grillu?
0: Co?
1: Niezapowiedzianą karkówkę.
2: I co?
3: Dobre.
2: Dobre!
0: Bardzo, bardzo dobre. Pozdrawiam Jankesa, pozdrawiam Wiktora z poranka. Proszę zrobić głośniej teraz, bo też ważna informacja. Pozdrawiam Łatwo Ganga. Tak, niektórzy mówią Łatwo Gong, Gang. Jak zwał, tak zwał. Gość robi wielkie rzeczy. Zebrał już prawie 9,5 miliona. Dokładnie 9 milionów 200 tysięcy. Cały czas jedzie, a do tych 12 milionów założonych brakuje już niecałe 3. No więc jak... Macie jakieś zaskórniaczki? Śmiało wyciągajcie, wpłacajcie. Radio SK. Naprawdę warto pomagać.

wiadomości na... Maciej Musiałowski, Flora. Kończy nam godzinę 21. Uwaga, uwaga. Przed chwilą mówiłem, że Łatwo Ganku zbierał 9 200 000. Pomyłeczka, już jest ponad 10 200 000. No szacun dla was, wszystkich, którzy teraz słuchają Radia SK, którzy wpłacili przez ten czas. Ja przypominam, cały czas też możecie pobierać aplikację Radia SK, bo tam możecie się zgłaszać do naszego odlotu ściśle tajnego. Dawno o tym nie mówiłem, więc też przypominam. Wylot 29, powrót 31, chodzi o maj. I ja się pochwalę, ja też lecę. No tak mi się trafiło, więc jakby ktoś chciał ze mną poimprozować, no ale wiecie, tak w realu, no to zgłoszenia przez aplikację Radia SK. Paweł Bogaj, kłaniam się, bawcie się grzecznie tej nocy, hej!

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live. Już w piątek po 20.
3: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: I po reklamie.
7: Radio SK.
8: You think I worry about hell? When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: emocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Like I'm

0: autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

Radio SK. No hesitation if you step, you get a race.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzią.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?